0: powiedzą ludzie. Obecna sytuacja, uważam, też jest dobra, czyli 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. No, mężczyźni mogą się w tym momencie poczuć troszeczkę skrzywdzeni, ale wiemy, że tych obowiązków kobiecych, chociażby w ogniskach domowych, właśnie kobiety mają czasami szczyptę więcej. Ale to też takie moje rozważania. Być może te zadania w niektórych rodzinach są bardzo równo rozłożone. U mnie praktycznie teraz jest równo rozłożone.
1: Ale kobiety też, niektórzy mówią, coraz częściej opiekują się starszymi członkami rodziny, czyli rodzicami, czy też schorowanymi członkami rodziny, więc tutaj też oddajmy to sprawiedliwość. Pani poseł, ale tu już musimy kończyć, więc to jest temat już, myślę, na kolejny. Kolejną rozmowę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była gościem poranka 7:09. Bardzo dziękuję.
0: Jeszcze raz dziękuję Państwu i dziękuję za ten temat. I podnoście Państwo ten temat, bo naprawdę jest bardzo istotny. I zachęcajmy młode pokolenie do posiadania dzieci, bo jest to najpiękniejsze uczucie świata. Miłość do własnego dziecka. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Wiosna, wiosna. Skoro wiosna, to i młodość. A skoro młodość, to premie dla młodych rolników będą tematem dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest pani Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która nadzoruje Departament Działań Premiowych odpowiedzialny za to wsparcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dlaczego to wsparcie jest tak ważne?
2: Wsparcie jest ważne, ponieważ premie dla młodych rolników są jednym z kluczowych instrumentów wspierających budowę nowoczesnego, konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa. Te zadania realizowane są od lat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a działania te stanowią również ważny element procesu odnowy pokoleniowej w rolnictwie i ułatwia rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, która jest w tej chwili kluczowa w ramach naszego rolnictwa.
1: Zanim przejdziemy do rozmowy o nadchodzącym naborze, to przekażmy ważną informację dla młodych rolników, którzy ubiegali się o to wsparcie w ubiegłym roku.
2: Dzięki zmianom przepisów prawa, które wprowadziło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nasi młodzi rolnicy, którzy hodują zwierzęta lub podejmą się takiego zadania w przyszłości, mogą uzyskać wyższą premię na start. Zmiana ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu sektora produkcji zwierzęcej, niezwykle istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Warunkiem otrzymania 300, a nie 200 tysięcy złotych jest zawarcie aneksu do umowy o przyznanie pomocy i dotyczy co naboru wniosków z 2025 roku. Nasi zainteresowani tym zwiększeniem premii rolnicy mogą złożyć wniosek o podpisanie aneksu do umowy. Jeżeli tego nie zrobią, to my ich poinformujemy w odpowiedni sposób o tym, że mają taką możliwość.
1: Jakim zainteresowaniem cieszyły się do tej pory pieniądze na start z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027?
2: Do tej pory mieliśmy 3 nabory w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na premię dla młodego rolnika. W ramach tych 3 naborów skorzystało niecałych 9 tysięcy młodych rolników. Złożonych wtedy wniosków było ponad 10 tysięcy, a kwota wsparcia, jaką wypłaciliśmy, było to 1 800 000 000 zł. Także zainteresowanie jest ogromne, jeżeli chodzi o rozwijanie, rozpoczęcie działalności rolniczej.
1: Kto może się ubiegać o taką premię?
2: Oczywiście mogą to być osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosków nie ukończyły 41 roku życia, które mają nadany numer identyfikacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które rozpoczęły działalność w tym zakresie, działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub jeszcze nie rozpoczęły takiej działalności. Osoby te powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności przydatne do prowadzenia tego typu działalności. Jeżeli nie posiadają, będą mieli czas na ich uzupełnienie i bardzo ważne jest też to, że odpowiednio musi być uzupełniony i załączony do wniosku o przyznanie pomocy biznesplan. Warto też powiedzieć to, że dotacje czy wsparcie w ramach tych premii dotyczy jednej osoby tylko raz i na gospodarstwo również.
1: Przypomnijmy, ile wynosi wsparcie?
2: Wsparcie jest wypłacane w formie płatności ryczałtowej. Standardowo jest to 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy, którzy zdecydowali się na prowadzenie produkcji zwierzęcej, wówczas premia wynosi o 100 tysięcy więcej. I niezależnie od kwoty wypłaty, realizowana płatność jest w 2 ratach. Pierwsza rata to 70% wsparcia, a druga rata 30%. Dodam, że pula środków na ten cel w tym roku wynosi ponad 640 milionów złotych, więc warto starać się o przyznanie tej pomocy.
1: Na co można przeznaczyć te premie?
2: Premie dla młodych rolników można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane służące do wytwarzania produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, a także na inwestycje czy na nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach, a także na zakupy np. nieruchomości rolnych, stada podstawowego czy też nowych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania komputerowego.
1: Jako, że to już kolejny nabór z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej skierowany do młodych rolników, to może warto się podzielić ze słuchaczami jakimiś wnioskami z poprzednich, aby przyszłym beneficjentom i pracownikom agencji ułatwić życie.
2: Zawsze sporo wątpliwości, za które przyznawane są punkty. Wobec czego warto wiedzieć, że jeżeli w dniu składania wniosku młody rolnik nie posiada jeszcze dokumentów potwierdzających te kwalifikacje, czyli dyplom bądź świadectwo, punkty za nie będzie mógł otrzymać, jeżeli dokumenty zostaną dostarczone do Agencji Restrukturyzacji, najpóźniej przed dniem podpisania umowy o przyznanie pomocy. Kolejna też ważna rzecz to to, że jeżeli nasz młody rolnik w dniu składania wniosku nie posiada jeszcze wyników egzaminu i oczekuje na te wyniki, formularz powinien wypełnić tak, jakby posiadał to wykształcenie. Dokumenty uzupełni w odpowiednim momencie.
1: Ważna jest też informacja, w jakim terminie i jaką drogą będą przyjmowane wnioski.
2: Nabór rozpocznie się 1 czerwca, będzie trwał do 30 lipca, a wnioski można składać tak jak do tej pory przez platformę usług elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: A gdybym poprosiła Panią o przedstawienie najważniejszych argumentów, którymi można przekonać młodych ludzi do skorzystania z tego wsparcia?
2: Powodów, dla których warto rozważyć sięgnięcie po wsparcie na start, jest kilka. Po pierwsze, gdy rozpoczyna się działalność, czy ją rozwija, taka premia to spory zastrzyk finansowy. Przyda się każdemu. Po drugie, wysokość premii jest bezprecedensowa, to jest do 300 tysięcy złotych w przypadku działalności rolniczej związanej z produkcją zwierzęcą. A po trzecie, tegoroczny nabór będzie prawdopodobnie ostatnim w ramach aktualnej perspektywy finansowej, więc jeśli ktoś spełnia te warunki, warto z nich skorzystać.
1: Podaliśmy tyle liczb, tyle zalet tej premii, więc wydaje się, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że Unia stawia na młodych rolników.
2: Tak, w naszym kraju statystyki dotyczące reprezentacji młodych rolników, przypomnę, że chodzi o takich poniżej 41 roku życia, są korzystniejsze niż średnie dla Unii Europejskiej. Niestety wszędzie obserwujemy starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie także osób związanych z gospodarstwem na wsi.
1: To chyba idealny czas na rozmowę na taki właśnie temat, bo przed chwilą skończyły się egzaminy maturalne. Młodzi ludzie będą decydować o wyborze drogi zawodowej.
2: Tak, to prawda. I wcale nie zwracam się tu z zachętą do zainteresowania agencyjnymi premiami wyłącznie do absolwentów techników rolniczych, mechanicznych czy profilowanych klas w szkołach średnich na obszarach wiejskich. Są przecież też ludzie, którzy kończą studia, obierający nową drogę zawodową po 30. Potencjalnych młodych rolników jest bardzo wielu, nie brakuje też przy tym bardzo dobrych przykładów.
1: A może tak na zakończenie podzieli się Pani z nami choćby jednym takim przykładem?
2: Znam mnóstwo aktywnych młodych też rolniczek. Wiele integruje się w kołach gospodyń wiejskich. Powiedziałabym, że taką wzorcową adeptką rolnictwa mieliśmy okazję gościć w naszej centrali, gdy odbywało się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Pani Renata z Mazowsza nie tylko mi zaimponowała wiedzą i zaangażowaniem, ale jest też wykształcona, wie co mówi i robi. Współpracuje z ojcem i bratem, ale jest ich równorzędnym partnerem. Gdy polska wieś miała być osobą, to właśnie taką energiczną i nowoczesną. Tego nam wszystkim życzę.
1: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I tu stawiamy kropkę w dzisiejszym poranku Rozgłośni Katolickich. 7:09. Bardzo Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Życzę pięknego, dobrego, ciepłego i słonecznego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, zapraszam na przegląd tego, co działo się i dziać będzie w najbliższym czasie w łomżyńskim sporcie. ŁKS Łomża zrobił kolejny duży krok do baraży o drugą ligę. Zespół Macieja Tarnogrodzkiego wygrał w arcyważnym meczu z KSC Katroszyn 2-0 po bramkach Cezarego Sałczka i Huberta Antkowiaka. Tym samym ŁKS na kolejkę przed końcem zajmuje drugie miejsce w tabeli. Decydująca będzie ostatnia kolejka. ŁKS na własnym boisku zagra z Mowianką Mławą, która zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli. Biało-czerwoni wszystko mają więc w swoich rękach, bowiem wystarczy, że zdobędą w tym meczu 3 punkty i zapewnią sobie baraże o drugą ligę. Na potknięcie zespołu łomżyńskiego czeka jednak trzecia Warta Sieradz, która ma tyle samo punktów co łomżyński zespół, jednak ŁKS-iacy mają lepszy bilans meczów bezpośrednich, więc wystarczy potknięcie ŁKS-u i wygrana Warty Sieradz i wtedy to ŁKS spada na trzecie miejsce, a na miejsce barażowe wskakuje Warta Sieradz, więc szykuje się nam naprawdę pełna emocji ostatnia kolejka rozgrywek. Początek meczu z Mławianką w sobotę o 17:00 na stadionie przy ulicy Zjazd w Łomży. Z kolei pewne zwycięstwo zanotowały rezerwy ŁKS-u, które wygrały z Sokołem Sokółka 6-0. Podopieczni Tomasza Staniurskiego mają już zapewnione mistrzostwo klasy okręgowej i awans do czwartej ligi. Kolejny mecz zagrają na wyjeździe z Gryfem Grudek w sobotę. Zerkamy teraz na młodzież. Niebawem odbędzie się 3-dniowy turniej Łomża Cup organizowany przez młodzieżowe ŁKS dla rocznika 2013. Na łomżyńskich boiskach w czerwcowy weekend nie zabraknie ekstraklasowych akademii między innymi. O szczegółach przygotowań mówi prezes ŁKS-u Łukasz Uściłowski.
2: Panie prezesie, Łomża Cup zbliża się coraz większymi krokami. Czy wszystko już dopięte na ostatni guzik, czy jeszcze tutaj cały czas rozmowy trwają i pojawiają się pewne komplikacje?
3: Oczywiście, jak w każdym tak dużym przedsięwzięciu, do ostatniej chwili pewnie dopinanie wszystkiego na ostatni guzik będzie trwało. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, spinanie budżetu to jest już, można powiedzieć, spięty. W tej chwili przedstawiamy z dumą i przyjemnością kolejnych sponsorów, którzy zaszczycili nas w tym roku wsparciem finansowym, rzeczowym naszego turnieju. Oczywiście najważniejsze są drużyny. Tu mamy, powiedzmy, chwilowe komplikacje, ponieważ jedna z drużyn w ostatniej chwili nam się wycofała. W tej chwili trwają rozmowy z potencjalnym zastępstwem. Mamy kilka drużyn oczekujących i z tego grona wybierzemy uzupełnienie składu turnieju. Natomiast tu przede wszystkim trzeba chylić czoła przed rodzicami, bo jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, no to 95% roboty jest po ich stronie, tak aby nasi goście, rodzice, zawodnicy czuli się podczas tych 3-dniowych zmagań piłkarskich jak najlepiej. No i oczywiście także MOSiR Łomża robi wszystko, co może, żeby przygotować boiska na ostatni guzik i żeby ta rywalizacja odbywała się też na świetnie przygotowanych płytach.
2: Jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to tutaj zawsze drużyny, które przyjeżdżają, to chwalą, mówią, że naprawdę murawy i warunki są topowe. Jeżeli chodzi o drużyny, bo to też bardzo często interesuje kibiców, kto wystąpi na pewno, bo już przedstawienie drużyn na Facebooku było, ale nie każdy, domyślam się, tego Facebooka śledzi i obserwuje.
3: Tak, przede wszystkim dwie drużyny, które będziemy gościć z Litwy, czyli Żalgiris Kowno, także marka znana fanom futbolu na pewno, jedna z czołowych drużyn i akademii na Litwie, oraz Baltic Football Academy Wilno. To jest akademia specjalizująca się wyłącznie w piłce dzieci i młodzieży litewska, największa w ogóle akademia litewska, która skupia ponad 500 zawodników w tej chwili. Cieszymy się, że już po raz kolejny te drużyny same, że tak powiem, zgłaszają chęć udziału, co świadczy właśnie o tym wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym naszego turnieju. No, jeżeli chodzi o drużyny z Polski, to przede wszystkim te marki, które mogą kojarzyć kibice ekstraklasy, czyli Motor Lublin, Arka Gdynia, też specjalizujące się przede wszystkim w piłce dziecięcej, młodzieżowej, Jaguar Gdańsk oraz inne drużyny z różnych rejonów Polski, między innymi Warszawia, Warszawa, Talent Białystok, Jeziora Kiława. Także to spektrum terytorialne jest bardzo, bardzo szerokie.
2: Szerokie i to też zespoły, które w swoich grupach, w swojej tej kategorii wiekowej, czyli młodzik, starszy, gdzieś są w czubie tabeli, albo nawet niektóre drużyny, które tę ligę wygrywały, więc podejrzewam, że tak jak to miało miejsce w przypadku rocznika 10, że w przyszłości większość tych drużyn znajdzie się w Celiotu 15, w Centralnej Lidze Juniorów, więc to też takie bardzo fajne przetarcie z tymi mocnymi drużynami dla chłopaków z rocznika 13, którzy zaraz na te 11 będą wchodzić.
3: No tak, przede wszystkim to takie jest założenie z naszej perspektywy klubu szkoleniowego tego turnieju Łomża Cup, żeby zbierać bezcenne doświadczenie. Wiemy, że teraz ta kategoria wiekowa przechodzi z piłki 9-osobowej na 11-osobowe na pełnowymiarowe boisko, więc to ważne, żeby się porównywać do tych najlepszych, żeby wyciągać wnioski i widzieć, w którym miejscu jesteśmy z danym rocznikiem.
2: To na koniec jeszcze dni, kiedy to się odbędzie, czy każdy będzie mógł przyjść, poglądać te młode talenty z Polski i czy będzie coś do jedzenia?
3: Tak, przede wszystkim zapraszam. Oczywiście impreza ma charakter bezpłatny, otwarty dla wszystkich mieszkańców Łomży, a wiemy, że będzie tych gości naszych z całej Polski dosyć sporo, bo za tymi drużynami, czy to z Litwy, czy to z Trójmiasta, czy to z Warszawy, czy to z Lubelszczyzny, ciągną też kibice, rodzice. Także na pewno atmosfera i zabawa będzie pewna. 12-14 czerwca. Proszę się przygotować na dużą intensywność, 12 drużyn. Gramy systemem z każdym równolegle na trzech pełnowymiarowych płytach boiska, czyli na płycie głównej, płycie bocznej z naturalną nawierzchnią oraz płycie bocznej z nawierzchnią sztuczną. Także no jeżeli są tu pasjonaci piłki młodzieżowej za radio odbiornikami czy smartfonami, no to zapraszam do podziwiania młodych talentów, bo takich na pewno na naszym turnieju nie zabraknie. Przyszli zawodnicy ekstraklasy. Mam nadzieję, że też przyszli reprezentanci Polski będą prezentować się podczas tych zmagań. Co też niezwykle istotne, nasz turniej jak co roku ma też cel niesienia pomocy innym. Także w tym roku będziemy prowadzili zbiórkę na rzecz jednego z młodych dzieciaczków tutaj z terenu naszego miasta. W związku z uzyskanym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymamy też nie lada gratkę dla wszystkich kibiców, którzy chcieliby nam pomóc i wesprzeć tą akcję charytatywną. Czekamy na przesyłkę koszulki reprezentacyjnej z autografem jednego z reprezentantów, a jaki to będzie reprezentant, okaże się już niebawem i każdy będzie mógł wziąć udział w licytacji charytatywnej na zakończenie turnieju, wylicytować taką koszulkę, a środki pozyskane na ten cel przeznaczone będą właśnie na leczenie podopiecznego naszego w trakcie trwania tego turnieju. O szczegółach poinformujemy wkrótce za pośrednictwem naszych klubowych mediów. I odpowiadając też na pytanie, oczywiście kiełbasa będzie, datek do puszki, a puszka na rzecz leczenia, także można smacznie, przyjemnie spędzić ten czerwcowy weekend, pomagając też innym i śledząc poczynania młodych talentów piłki nożnej.
1: A na koniec sporty walki. Już w sobotę Hubert Sulewski, zawodnik Fight Club Łomża, zawalczy w Białymstoku z Patrykiem Duńskim w ramach gali Kings Arena 3. Nadchodzący weekend, a szczególnie sobota, zapowiada się więc pasjonująco. Trzymamy kciuki za naszych sportowców i życzymy powodzenia. Do usłyszenia w następną środę, jak zawsze o godzinie 19.
0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00 zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Z prawem nie na lewo.
2: Serdecznie witam Państwa. Dziś wrócimy do dziedziny prawa, które trochę traktuję po macoszemu, a mianowicie prawo karne. No, ze względu na to, że bardzo wąską grupę słuchaczy i ich najbliższych i znajomych dotyczy, ale są sytuacje, kiedy niestety może dojść do takiego zdarzenia, które spowoduje, że no niestety z prawem karnym, czyli z odpowiedzialnością karną będziemy mieć do czynienia, a zazwyczaj dotyczy to sytuacji związanych z poruszaniem się po drogach, czyli krótko mówiąc, w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczymy i może się okazać, że jesteśmy sprawcami przestępstwa określonego w artykule 177 kodeksu karnego, a mianowicie tak zwanego wypadku drogowego. I wtedy jest to przestępstwo nieumyślne, rzecz zrozumiała, bo umyślne to wtedy byłoby usiłowanie nawet zabójstwa, ale doszło do zdarzenia i musimy w jakiś sposób rozpocząć swoją rolę w tej nowej roli, jaką jest podejrzany, później ewentualnie oskarżony właśnie o przestępstwo z artykułu 177, paragraf 1 kodeksu karnego, bo paragraf 2 jest taki obostrzający, kiedy w wyniku wypadku poszkodowany doznał ciężkich obrażeń ciała, czyli zazwyczaj takie, które powodują, że to jest trwałe kalectwo lub też śmierć, to wtedy odpowiedzialność jest zaostrzona. Ale ogólnie o odpowiedzialności z tytułu wypadku drogowego. Ale dziś program chciałbym poświęcić w szczególności kwestii, jak zachować się bezpośrednio po zdarzeniu, czyli dochodzi do zdarzenia drogowego, co należy robić, czego unikać i te wszystkie związane z tym zachowania chciałbym dzisiaj Państwu troszeczkę naświetlić i ewentualnie nie życzę nikomu, ani nie przewiduję, że coś takiego się stanie, ale oczywiście, żebyśmy mieli to również w swojej świadomości, pamięci o tego typu zachowaniach. Przede wszystkim, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, które na pierwszy rzut oka, nazwijmy to, trudno określić, czy to jest wypadek drogowy, czy to jest zwykła kolizja, która może zakończyć się postępowaniem w sprawach o wykroczenia, więc pamiętajmy, że przestępstwo drogowe to jest takie, które tak zwane skutkowe, skutkiem zdarzenia drogowego ktoś ma naruszone czynności organizmu powyżej dni 7. Czyli jeżeli ktoś, zazwyczaj to jakiekolwiek złamanie nawet palca, jest to naruszenie czynności organizmu powyżej dni 7, więc w takich przypadkach mamy do czynienia z przestępstwem właśnie wypadku drogowego i pamiętajmy, że jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Oprócz małego wyjątku, kiedy poszkodowanym jest osoba najbliższa, wyłącznie tylko to, poszkodowanym osoba najbliższa, innych poszkodowanych nie ma, wtedy na wniosek tej poszkodowanej osoby można prowadzić postępowanie. W pozostałych przypadkach jest ściganie z urzędu, co oznacza, że bez względu, czy pokrzywdzony chce, czy się dogadał ze sprawcą, takie postępowanie musi być przeprowadzone. Jak zachowywać się bezpośrednio po takim zdarzeniu? Przede wszystkim na takim miejscu należy się zachować właściwie. Przede wszystkim często spotykana reakcja, czytamy z mediów, ja też również z praktyki wiem, ucieczka z miejsca zdarzenia. Nic gorszego nie może być, jeżeli sprawca lub uczestnik takiego zdarzenia ucieknie z miejsca wypadku. Wówczas pamiętajmy, że nastąpi zaostrzenie kary, jeżeli w wyniku postępowania zostanie uznanym winnym, bo taką osobę, która ucieknie z miejsca wypadku, traktuje się tak samo praktycznie jak osoba, która by spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Więc jest to obostrzona odpowiedzialność karna. Mało tego, ma również to wpływ na wymiar kary, bo sąd ocenia, że osoba taka, która uczestniczyła, zbiegła z miejsca wypadku. No i pamiętajmy jeszcze o ewentualnej odpowiedzialności z artykułu 162 kodeksu karnego, czyli nie udzieliła pomocy ofiarom, do czego właśnie ten artykuł 162 kodeksu karnego zobowiązuje, że powinniśmy oczywiście udzielić pomocy. No, wiemy doskonale, większość z nas nie jest wykształcona medycznie, ani nie ma znajomości, ale przez pomoc również uważa się zatelefonowanie na pogotowie czy do straży pożarnej i poinformowanie o fakcie, że są ofiary zdarzenia drogowego. To jak gdyby już wtedy wykonaliśmy swój obowiązek udzielenia pomocy ofierze. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na tyle przygotowani medycznie, mamy wiedzę i wiadomości, możemy sami przystąpić do działań związanych z ratowaniem osób poszkodowanych. Następne, unikajmy pochopnych oświadczeń o swojej winie. Często pod wpływem szoku, tego zdarzenia, które nastąpiło, ktoś podsuwa nam kartkę i że to owe zdarzenie nastąpiło z naszej winy. I jeszcze tu każe podpisać się pod takim oświadczeniem. Unikajmy takich rzeczy, nie czyńmy, dlatego że wszelkiego rodzaju zdarzenia drogowe naprawdę są, jeżeli trafią na wokandę sądową, są sprawami bardzo skomplikowanymi. To nie tylko tutaj jest kwestia odpowiedzialności, nazwijmy to sprawcy, czy w tym momencie oskarżonego, ale również określenie zachowania się i przyczynienia się, czyli tak współsprawca, często pokrzywdzonego do tego zdarzenia, bo bardzo wiele zdarzeń drogowych jest tego rodzaju, że zarówno pokrzywdzony, jak i oskarżony, oni jak gdyby są współwinni temu zdarzeniu, ale sprawa została skierowana przeciwko jednemu z nich i on jest, jak to się mówi popularnie wśród nas, siedzi na ławie oskarżonych, ale jego wina jest trochę mniejsza, dlatego że ten pokrzywdzony lub osoba trzecia może to być, przyczyniła się do powstania tej szkody, czyli to będzie miało również wpływ na rozstrzygnięcie. Więc pochopne jak gdyby branie wyłącznej winy na siebie na samym początku, pod wpływem szoku i tak dalej, tego nie czynimy. Drugie, zadbajmy również, na ile to możliwe, zebranie wszelkiego rodzaju dowodów na własną korzyść. No teraz wszyscy dysponujemy telefonami komórkowymi, które posiadają taką możliwość, że możemy zrobić fotografię, więc róbmy fotografię z miejsca zdarzenia. Ze względu na to, że bezpośrednio po zdarzeniu wygląd drogi zimą może być już w godzinach późniejszy, kiedy przyjadą technicy policyjni, może już zmienić, może lód się roztopić, zróbmy zdjęcia znaków drogowych, które tam były, usytuowania pojazdów, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. To wszystko pozwoli nam później przy prowadzeniu ewentualnie sprawy karnej. Pamiętajmy, że jeżeli jakieś osoby, które widziały owo zdarzenie, to podejdźmy, spytajmy o imię, nazwisko oraz adres, zapiszmy to, dlatego że często takie osoby oddalą się i później już są trudne do ustalenia. Następną kwestią jest współpraca z policją. Tylko taka, nie bez ograniczeń. Pamiętajmy, że często policja też chce doprowadzić do szybkiego, jak to się mówi, załatwienia sprawy, używając języka postępowania administracyjnego, ale wcale nie oznacza to, że będzie działała wyłącznie z korzyścią dla pokrzywdzonego lub też jakikolwiek z korzyścią dla tego podejrzewanego o owe zdarzenie drogowe. No ale pamiętajmy, jeżeli będą jakieś pytania o przebieg tego zdarzenia, to my w pierwszym etapie, póki nam zarzutów prokurator nie postawi, albo policja w imieniu prokuratury zarzutów nie postawi jako i wtedy uzyskujemy status podejrzanego, to nawet na etapie tym pierwszym, kiedy jesteśmy przesłuchiwani w charakterze świadka, również mamy prawo do odmowy składania odpowiedzi na pytanie, jeżeli by to nas naraziło na odpowiedzialność karną. Pamiętaj, że również nie należy dogadywać się na własną rękę z ofiarami lub świadkami, a już szczególnie świadkami, prawda? Udać się do świadków, w jaki sposób namawiać go do składania, nie daj Boże, fałszywych zeznań co do owego zdarzenia, które no, zapisaliśmy później, prawda? Umówiliśmy się, jak on widział, a to może pan tak widział, czy pani i tak dalej. Nie czyńmy tego, bo to jeszcze również możemy ponieść odpowiedzialność karną za nakłanianie, czyli podżeganie, mówiąc już językiem prawniczym, do składania zeznań. No i pamiętajmy również, że żebyśmy rozważyli ewentualną możliwość dobrowolnego poddania się karze, a przy mniejszym skutkach również możemy wnosić o to, żeby prokuratura wystąpiła o warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli skutki i okoliczności oraz my jako osoba, która pierwszy raz popełniła tego typu czyn może spowodować, że nie będziemy ponosili tak mocnej odpowiedzialności za to zdarzenie. Tyle na dzisiaj. Myślę, że moje porady trochę pomogą, ale oby nie i nikt nie musiał z nich korzystać. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Z prawem, nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej

0: Potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła. Przemienienie na górze Tabor.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła. Ustanowienie Eucharystii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty, niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
2: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Świadectwo ewangeliczne, świadectwo świętego Mateusza przypomina nam te właśnie słowa z modlitwy Jezusa wypowiedzianej w Getsemani po zakończeniu ostatniej wieczerzy, a przed rozpoczęciem męki. Słowa modlitwy, w której odczytujemy gotowość pełnienia woli Ojca, gotowość przyjmowania tego wszystkiego, co będzie Jego udziałem w godzinach cierpienia i śmierci. W czasie tej męki, którą On podejmie dla nas i dla naszego odkupienia. Chrystus wyraża swoją gotowość, by podążać drogą cierpienia, bo właśnie po to przyszedł na świat. Podąża tą drogą konsekwentnie, bo sam nas umiłował do końca, jak czytamy w czwartej Ewangelii. Zbawiciel wyraża gotowość pójścia drogą, taką drogą, którą pragnie Ojciec. Jednocześnie tak właśnie uczy nas, takiej gotowości, by podążać za wolą Boga. Uczy nas posłuszeństwa temu, który jest naszym Ojcem w niebie. To posłuszeństwo musi się wiązać ze świadomością o Bożej miłości dla nas i o tym, że On wskazuje nam najlepszą dla nas drogę. Chociaż może nie zawsze potrafimy sobie to uświadomić i to zrozumieć. Dziś, kiedy przeżywamy święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, uczmy się takiej właśnie drogi postępowania. Uczmy się tej gotowości, tej zgody, by spełniać w codziennym życiu to, czego chce i nas uczy nasz Pan.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Jest 6:30, więc już teraz przenosimy się do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Jezus przez złożenie samego siebie w jednej doskonałej ofierze na krzyżu za grzechy świata objawia, że sam jest najwyższym i wiecznym kapłanem. W swej miłości do nas wybiera spośród ludzi tych, którzy przez święcenia mają uczestniczyć w Jego kapłańskiej służbie, by mogli skutecznie sprawować święte sakramenty. Dlatego dziś święto Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, prośmy za wszystkich, którzy spełniają posługę uświęcania Bożego ludu. Dziękujmy Bogu za przykład świętego życia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tej mszy świętej koncelebrowanej ksiądz Michał modli się o Boże błogosławieństwo, pomyślny zabieg i powrót do zdrowia dla Janusza. Ksiądz Ryszard modli się w intencji Bogu wiadomej. Ksiądz Kamil modli się za świętej pamięci Andrzeja Sujkowskiego. To intencja od syna Macieja z żoną i dziećmi. Ja natomiast modlę się za świętej pamięci Stanisława w 18. rocznicę śmierci i Tadeusza Galantych. Przed Bogiem oznajmy, że jesteśmy grzeszni i prośmy Go o miłosierdzie. Panie Jezu, który jesteś najwyższym i wiecznym kapłanem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który złożyłeś samego siebie w ofierze na krzyżu, by dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pełnisz wolę Ojca, by nas uświęcić na zawsze, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Pytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar darów całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Thank you.

0: Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Oto słowo Pańskie.
1: I słowo Zdrowia.
2: Chwała Tobie, Chryste.
3: Zgromadzeni w imię Jezusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przedstawmy dobremu Bogu nasze modlitwy.
4: Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów o łaskę wytrwania w wybranej drodze życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy rozważają wejście na drogę służby kapłańskiej, o odwagę śmiałej odpowiedzi na głos Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody, które prowadzą wojny, o rozpoczęcie dialogu i dążenie do trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, pomyślny zabieg, powrót do zdrowia dla Janusza. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, Stanisława, Andrzeja Sujkowskiego, Tadeusza Galanty, aby po trudach ziemskiego życia otrzymali niewinący wieniec chwały w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na liturgii, i za naszą parafię, o nowe i święte powołanie do służby w Kościele. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas. Wszechmogący Boże, Ty dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Wysłuchaj naszych błagań i spraw, byśmy doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zwyczajnej ofierze, w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, 28 dzień maja. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witamy w kolejnym poranku. 7:09. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Kłaniamy się Państwu nisko. No i zapraszamy w tę prawie dwugodzinną podróż u progu czwartkowego dnia. Pewnie niektórzy w drodze do pracy, może ktoś w drodze na urlop i przedłużony weekend, a może ktoś po prostu w szarzyźnie codzienności potrzebuje dobrych rozmów, dobrej atmosfery, dobrej muzyki, to jesteśmy na miejscu, jesteśmy gotowi. Sporo będzie dzisiaj tematów, od polityki przez, dokumenty papieskie, przez to, co się dzieje w Watykanie. Chodzi oczywiście o nową encyklikę Leona XIV. Będzie o nauce, więc myślę, że każdy trochę znajdzie dobrych tematów dla siebie. Na start trzeba nam powiedzieć, że wyda,

0: Już grany, jest już wyczekany i można zobaczyć, jak sobie radzą z muzyką ludzie po 80. Tylko pozazdrościć kondycji, formy i absolutnie tego, co się dzieje. To akurat Paul McCartney z Ringo Starrem. Gramy zatem, a potem zajrzymy do gazet.
1: 7, 9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do pachnącej farbą drukarską prasy albo do tych wszystkich znaczków, które wyświetlają się w internecie, bo wiele osób czyta już prasę tylko w formie elektronicznej. Tak czy inaczej, i Rzeczpospolita, i Dziennik Gazeta Prawna piszą dzisiaj sporo o kwestii ustawy dotyczącej specjalnych dopłat dla artystów, którzy zarabiają do 125% pensji minimalnej. Taki artysta, artystka, piosenkarka, aktor albo i jeszcze ktoś inny mógłby otrzymać od państwa dopłatę do składek ZUS-owskich. Dużo kontrowersji wokół tego tematu, podobnie jak wokół tematu dotyczącego nakładów na naukę, bo w środę odbył się przed Sejmem protest pracowników, doktorantów, wszystkich tych, którzy upominają się o godziwe płace i odpowiednie wydatkowanie z budżetu państwa 3% PKB na naukę. Relacje z tego można poczytać w Tygodniku Powszechnym. Anna Goc pisze o tym, że ten protest pokazuje, że młody doktor w Barcelonie na przykład może zarabiać więcej niż profesor na najwyższym szczeblu kariery w Warszawie i że to naukowców powoli frustruje, tym bardziej, że co i rusz są takie ogłoszenia na przykład z panu Państwowej Akademii Nauk, że jest poszukiwany pracownik na bardzo ważne stanowisko.

0: ale pensja to w zasadzie taka, że nikt się nie zgłasza. To ciekawy temat. Myślę, że nauka jest istotna, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o inwestycje, bo tak naprawdę to nie chodzi tylko o to, żeby ktoś sobie tam coś zarobił, tylko że no dzięki temu inne państwa nie drenują naszych właśnie najlepszych naukowców, najlepszych mózgów. Ale temat okładkowy Tygodnika Powszechnego to kwestia macierzyństwa pod presją. Rozmowa z panią Pauliną Małochleb, autorką książki Mięśnie mam od miłości. Bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że jeszcze w kontekście Dnia Matki, który minął, można poczytać, można porozważać. Podobnie jak felieton Tomasza Stawiszyńskiego. Bardzo polecam uwadze, który zwraca uwagę na to, że laicki świat czyta papieską encyklikę o sztucznej inteligencji i zastanawia się, dlaczego to filozof bardzo ciekawy i nieoczywisty. W obliczu radykalnych przemian w obszarze technologii i antropologii Kościół pozostaje w zasadzie jedyną instytucją względnie niezależną od wielkiego kapitału i polityków. Polecamy serdecznie to wydanie, bo rzeczywiście dzieje się sporo. Wkrótce trafi też do kiosków i do saloników prasowych nowy miesięcznik W drodze. To oczywiście zawsze warte uwagi lektura. Jeśli chodzi o inny tygodnik, Przewodnik katolicki, tu na okładce Najświętszy Sakrament i pytania właśnie o nie tylko o adorację, ale też o na przykład wielodzietność. Kto się na nią decyduje, z czym się mierzy i co zyskuje. Sporo mamy dyskusji o demografii, sporo mamy pytań o to, dlaczego kobiety nie chcą, nie mogą, nie są w stanie zdecydować się na urodzenie dziecka, ale może to nie jest pytanie tylko do kobiet, tylko do całych rodzin. A może jeszcze inne kwestie, tu sporo takich refleksji jest. Jeśli chodzi o inne artykuły, no to na przykład Cezary Kościelniak pyta, co dalej po krakowskim referendum, które skutecznie odwołało prezydenta miasta metropolitarnego drugi raz w historii. Pierwsze miało miejsce w Łodzi w roku 2010. No rzeczywiście po 2 latach kadencji Aleksander Miszalski stracił stanowisko. Wielki wyścig o ratusz krakowski się zaczyna, no ale to też oczywiście szersze pytania, w jaki sposób będzie wyglądać polityka samorządowa w Polsce od kolejnych wyborów, gdzie mamy i kwestie dwukadencyjności, i kwestie wydatków, pieniędzy i tego wszystkiego, co stanowi o problemach nie tylko Krakowa, ale przecież każdego naszego małego samorządu również. No to tyle w przeglądzie prasy. Jest też gość niedzielny, jest niedziela. Sporo dobrej lektury do czytania. My odsyłamy absolutnie do każdego tytułu. Zawsze coś da się wyłuskać. Bardzo, bardzo polecamy. W przeglądzie prasy to wszystko. Za chwilę pierwszy gość.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, redaktor Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, redaktorze. Dzień
1: Chciałbym,
2: dobry,
1: redaktorze, z tobą porozmawiać dzisiaj o jednym temacie. To znaczy, by skomplikować sobie i naszym słuchaczom rzeczywistość, mam nadzieję, że tobie też, i zapytać cię o pomysł rządu, a konkretnie pani minister Marty Cienkowskiej, ale już zaakceptowany przez cały rząd i wsparty też przez premiera Donalda Tuska, na to, by artyści, którzy zarabiają do 125% minimalnej krajowej, czyli około 6000 złotych, mieli dostawać wsparcie ze strony państwa w postaci dotacji do ubezpieczeń społecznych, do składek na ZUS. No i z jednej strony odruchowo widziałem reakcję w internecie, przekonanie jest proste pod tytułem: no nie będziemy darmo zjadą, którzy nie potrafią sprzedać swojego obrazu albo napisać mądrej książki, dopłacać do życia, bo przecież kasjer w Biedronce albo murarz na budowie nie dostają takich dopłat, jeśli spartaczą swoją robotę. No ale z drugiej strony myślę sobie, przecież wiele czasopism, wiele projektów naukowych, inwestycyjnych jest dofinansowywanych. Może to nie byłoby takie głupie, może gdzieś tam jest jakiś niedoceniany malarz, pisarz, poeta, nie wiem kto tam jeszcze, architekt, bo też na tej liście jest, kto potrzebuje takiego wsparcia, sam nie wiem.
2: Dobra, tak, zasadniczo ja patrzę na ten pomysł dwojako, panie ministrze, bo z jednej strony on jest przestrzelony, no to jakby sobie tutaj redaktor próbuje tak grać trochę na granicy żartu i powagi z tym wszystkim, i on jest przestrzelony społecznie. Myślę, że będzie kompletnie niezrozumiany. Zresztą widzimy to już na pierwszych reakcjach, jak grzeje ten temat Krzysztof Ostanowski. Po prostu wyczuł pismo nosem, że tutaj jego widzowie, ale też tacy, będą normalsi Polacy, będą patrzyli na tę sprawę i pomyślą sobie, że o, kolejne przekręty, kolejne pieniądze dla swoich i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście coś pewnie w tym jest. A z drugiej strony ja się przyznaję, że mi pani minister Cienkowska trochę imponuje. Mówię zupełnie serio. A imponuje mi tym, że jest... cóż, w rządzie, w którego premierem jest człowiek, który o ludziach kultury, myślę, że nie jest to jakaś wielka tajemnica, co najwyżej Poliszynela, myśli sobie jak najgorzej, zasadniczo myśli tylko tyle, że jedyne, o co im chodzi ewentualnie, to to, żeby dostawali, dostać jakieś pieniądze od rządu, a premier tych pieniędzy dać nie chce, więc w sumie ma ich w nosie, że w takim rządzie pani minister wychodzi z takimi pomysłami, które są, no, wydaje mi się, niepopularne jednak rządowo, i potrafi je przepchnąć. Potrafi je przepchnąć przez ten rząd, bo wiemy, że to już właściwie zrobiła. I jednocześnie w tym sensie jest też rzeczniczką swoich interesariuszy, czyli jest rzeczniczką ludzi kultury. To mi to jakoś imponuje, że próbuje wziąć, że tak powiem, w swoją opiekę tych, którzy są jakoś szczególnie jej no bliscy, tak? Z racji tego, jakim resortem kieruje. Więc mam takie dwie myśli i trochę jestem między nimi rozdarty.
1: No właśnie, ja przyznam szczerze też, bo ten pierwszy mój odruch był i chyba dalej pozostaje taki, no bez jaj, nie będę płacił z podatków na to, żeby pan malarz albo pan Jaś Kapela, z całym szacunkiem do tego dżentelmena, dostawał pieniądze na jakieś absurdalne wierszyki albo piosenki. No bo de facto to się tym może skończyć, mimo że te pieniądze pójdą na składki ZUS-owskie. No ale z drugiej strony, ile tych projektów w Ministerstwie Kultury, w Ministerstwie, no zwłaszcza kultury, ale w Ministerstwie Sprawiedliwości też i innych rzeczach, idzie na instytucje, co do których nie mamy pewności co do efektu ich działań, tak? To znaczy, idzie na czasopisma od lewa do prawa o różnej wrażliwości. Te czasopisma na rynku pewnie by się nie utrzymały same z siebie, albo miałyby naprawdę bardzo, bardzo pod górkę, żeby się utrzymać, a mimo to no, jest jednak społeczna zgoda, żeby dopłacać do czasopisma, do miesięcznika, do kwartalnika albo do teatru przez samorządy, nawet jeśli ten teatr nieźle sobie radzi, ale no, jakby jest społeczna zgoda, że okej, no, teatr miejski powinien być, więc składamy się wszyscy na ten teatr. No, jakby idąc logiką czysto rynkową, no, to dlaczego ja mam płacić, żeby się ktoś tam wygłupiał na scenie albo żeby ktoś sobie swoje dyrdy małe pisał, których nikt nie chce czytać. A mimo to, no zgadzamy się na to. To może z aktorami, piosenkarkami, bo jest podobnie. Jeszcze tylko jedna uwaga. Myślę, że grzechem założycielskim tego pomysłu było to, że projekt pojawił się po takim szeregu uwag ze strony gwiazd, celebrytów Krzysztofa Cugowskiego, Beaty Tyszkiewicz, którzy się zorientowali, że po wielu, wielu latach swojej pracy mają emeryturę na poziomie 1000 zł, bo nie odkładali na ZUS, nie płacili składek, tylko sobie jechali po kosztach na umowy o dzieło albo jeszcze inne formuły. Ten projekt u minister Cienkowskiej no nie dotyczy celebrytów i gwiazd, dotyczy tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. No ale znów, to trochę tak na dwoje babka wróżyła.
2: Znaczy, bo jest rzeczywiście też problem z tym, że zasadniczo trudno właściwie powiedzieć, kogo ten wiążek projekt będzie ostatecznie wiązał, bo no w praktyce wiemy, jak wyglądają kwestie optymalizacji podatkowej w Polsce i tak dalej, więc kto wie, czy się na końcu nie okaże, że celebryci na tym też sobie, prawda, sporo jednak to robią i na cudzej krzywdzie. Bo, no bo zgadzam się, nie, że to rzeczywiście problemem źródłowym jest trochę, czy grzechem źródłowym tego całego projektu jest to, kto stał się jego twarzą, nie? I właśnie celebryci, wielcy artyści, którzy po prostu nie potrafili przez całe życie, mimo że zarabiali krocie, sobie odłożyć na emerytury, no to mówmy się, że to nie jest sprawa, którą myślę jakoś społecznie powinien się specjalnie interesować i przejmować. To, myślę, że to jednak tutaj bym jednak trochę odpowiedzialność na nich samych zostawił. Natomiast znaczy problem jest jednak głębszy, nie? Bo powiedziałeś o tych czasopismach. No ja to oczywiście bym był rzecznikiem własnej sprawy, bo na przykład Więź jako kwartalnik, jak i jako portal dostajemy dotacje z Ministerstwa Kultury. Co więcej, uważamy, że one powinny być większe, ale to jest interesująca rozmowa, nie? Bo wydaje mi się, że po pierwsze, myślenie rynkowe ma takie ograniczenia, że właściwie gdybyśmy myśleli wyłącznie czysto rynkowo, to właściwie należałoby rozwiązać taki projekt pod tytułem Rzeczpospolita Polska. No bo właściwie po co nam taki projekt, skoro po prostu możemy mieć bardzo jakiś prosty system zarządzania organizacji życia społecznego, tak po prostu by po najniższych kosztach mieć wszystko, by nie mieć opodatkowania, żeby każdy mógł sobie kupować to, co chce na wolnym rynku i po prostu działać w ramach takich możliwości, jakie daje mu tak z pracodawca, jak nazywamy, prawda? I bez żadnego wtrącenia się państwa. No więc będziemy sobie budowali sami drogi na własnych osiedlach, miastach, wsiach, będziemy mieli swoją własną ochronę zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne, no będzie po prostu rynek rządził, decydował o wszystkim. Jeśli jednak uważamy, że jest jakaś wartość w tym, co nazywamy Polską, no to też powinniśmy sobie ustalić, co jest tak naprawdę tak bardzo ważnego, co byśmy chcieli chronić w Polsce, co niesie dodatkowe walory, które powodują, że jednak no, Polska to jest troszeczkę coś więcej niż nie napis na papierku banknotu z NBP, tylko to jest coś, no właśnie, co nas jakoś łączy i głębiej, jak na poziomie języka, kultury, historii, tożsamości i tak dalej, praw obywatelskich. I wydaje mi się, że no właśnie w tych obszarach powinniśmy rozmawiać o tym, komu chcemy i jakim podmiotom i instytucjom chcemy je zachowywać od logiki rynkowej, która jest bezwzględna i która może odbiera nam potencjalnie, może nam odebrać to poczucie tożsamości wspólnotowej, ludowej, narodowej. Dlatego wydaje mi się, że jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o czasopisma, to są takie obszary, które wymagają takiej rozmowy. No problem w tym, że jeśli system kultury jest zdominowany przez właśnie celebrytów, którzy są, jak to ładnie mówią Amerykanie, top 1% of 1%, czyli 1 promil właściwie, czy nawet 0,1 promila najbogatszych artystów, którzy mają, wiedli wspaniałe życie, zarabiali bardzo dobre pieniądze i nie potrafią sobie radzić z emeryturą, no to ich problem, ale 99, pewnie nawet więcej, procent artystów, to rzeczywiście są często ludzie, którzy żyją na niezbyt dobrym poziomie. No i pytanie teraz jest takie faktycznie, czy nas to interesuje, czy mamy to gdzieś jako społeczeństwo. Wydaje mi się, że jakaś forma interwencji byłaby potrzebna, wskazana, chyba nie taka, jak minister Cienkowska proponuje, ona jest daleko idąca jest i wbrew trendom społecznym, no ale kurczę, jednak po coś ci artyści są i dają nam jakieś poczucie czegoś więcej niż tylko takiego, no właśnie, takiego, prawda, walki o to, żeby z rynku jakoś ledwo co wywiązać koniec końców.
1: Obiecałem, że będzie namieszane i mam nadzieję, że tak zrobiliśmy, bo to do państwa tak naprawdę, do naszych słuchaczy, którzy będą głosować za partie liberalne, konserwatywne, socjalne i tak dalej, zależy to, czy zakres wsparcia państwa obejmie filharmonię, teatry, kina, te małe czasopisma i tak dalej, czy uznamy, że jakby chrzanić to po prostu i niech się utrzymuje to, co potrafi się sprzedać. Bo może to jest też jakiś pomysł na całe układanie rzeczywistości. Bez jednoznacznych rozstrzygnięć, ja tylko dodam, że pomysł, który dzisiaj forsuje minister Cienkowska, no i rząd koalicji 15 października, bo przecież został ten projekt przyjęty, w bardzo podobnej formie, nawet chyba momentami daleko dalej idącej, przedstawił Piotr Gliński swojego czasu jako minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Więc to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe, jak usłyszą państwo w najbliższych tygodniach i miesiącach. Musimy postawić kropkę, redaktorze. Bartosz Bartosik, portal więź.pl. Odsyłamy na portal więź.pl, bo tam, mimo tego, że to jest w pewnej części dotowany portal, ważne treści i tu znów wraca pytanie, czy takie portale dotować. Proszę ocenić, proszę zajrzeć przede wszystkim na więź.pl, bo tam szereg ciekawych artykułów. Dzięki serdeczne, redaktorze. Dobrego
2: dnia. Zapraszam, dzięki wielkie. Dobrego dnia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Posłanka Marcelina Zawisza, przewodnicząca koła Partii Razem, razem z nami. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry.
1: W środę przed budynkiem Sejmu odbył się protest naukowców. Chyba pierwszy, na pewno pierwszy na taką skalę, w której młodzi doktoranci, naukowcy, naukowczynie, ludzie, którzy pracują na uniwersytetach, wyszli, żeby upomnieć się o 3% PKB przeznaczane na naukę. Daleko do tego progu mamy. Z roku na rok jest w zasadzie coraz gorzej, można powiedzieć. Ale dlaczego te 3% miałoby realnie zmienić naszą rzeczywistość? I dlaczego w ogóle inwestować w naukę? Może zadam to pytanie trochę szerzej i naiwnie, ale mamy wojnę za granicą, mamy problemy z ochroną zdrowia, to niech ci naukowcy sobie jakoś tam radę dają.
2: Ja myślę, że tutaj najlepiej paradoksalnie będzie odwołać się do słów samego ministra Domańskiego, który mówił o tym, że każda złotówka zainwestowana w badania, naukę i rozwój daje gospodarce 7 zł zwrotu. Więc to nie są wydatki, to jest inwestycja i my mówimy tutaj o sytuacji, w której polskie państwo płaci młodym naukowcom tak żenujące pieniądze, że dla nich to jest oczywiste, że takim wyborem, przed którym oni stają, jest albo to, żeby pójść pracować do innego zawodu, a jeśli chcą pozostać w zawodzie, no to niestety najczęściej muszą wybierać tutaj inne kraje, na przykład Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, nie Francję, Niemcy, a myślę, że wszyscy chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie tego, żeby polscy naukowcy pracowali w Polsce i wypracowywali rozwój naszego kraju, ale żeby to się mogło wydarzyć, no to musimy zapewnić im podstawowe elementy, jakim jest po pierwsze właśnie godne wynagrodzenie, ponieważ sytuacja, w której młodzi naukowcy zarabiają 19 zł powyżej płacy minimalnej, kiedy te pensje na uczelniach, w instytutach badawczych, w tych jednostkach, w których oni pracują, są po prostu tak mizerne. To powoduje, że oni nie mogą się utrzymać, ale mówimy tutaj także o utrzymaniu aparatury badawczej. To jest jedna z tych rzeczy, które są niestety dla nas takie medialne i głośne, kiedy pojawia się ta informacja dotycząca dofinansowania do sprzętów, a raczej tego, jak dużo tych sprzętów, jak dużo tych projektów nie uzyskało tego dofinansowania. I po prostu będzie musiało albo mieć finansowanie z uczelni, co uczelnie po prostu często nie mają pieniędzy, albo szukać jakiegoś prywatnego sponsora, który pozwoli na to, żeby daną aparaturę badawczą po prostu utrzymać. Mieliśmy sytuację Oceanii, mieliśmy radioteleskop, który miał otrzymać finansowanie właśnie po awanturze medialnej. No i my nie możemy w ten sposób funkcjonować w polskiej nauce, bo sami naukowcy mówią, że to jest kwestia tego, że jeżeli chcemy, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby ten wzrost gospodarczy, który widzieliśmy przez ostatnie 30 lat, miał miejsce, no to my musimy zacząć inwestować w naukę, badania i rozwój. No ale to jest też sytuacja bezpieczeństwa. My mamy za naszą granicą wojnę. My mamy tutaj bardzo duże w Polsce nakłady na naukę, badania i rozwój. W tym obszarze deklaracji pana ministra, kiedy spojrzymy na to, jak to wygląda na przykład właśnie w obszarze wydatków na obronność, no to tutaj jakby to są grosze, tak? Kiedy spojrzymy na budżet państwa, to są grosze. Kiedy spojrzymy na budżet panu, to są grosze. I naukowcy mówią wprost, tak dłużej być nie może. Część z tych pieniędzy na badania, naukę i na obronność można przeznaczyć na badania i rozwój. Część z tych pieniędzy, które my wydajemy w ramach obronności, tak naprawdę na tą obronność pójdą, jeśli pójdą również na te wydatki związane właśnie z badaniami, innowacyjnością, ponieważ to też jest kwestia tego, że ci naukowcy mówią o tym wprost, że te pieniądze zainwestowane również w ten sektor obronnościowy, one pozwolą na to, żeby budować obronność naszego kraju. I zresztą to było w tym pierwszym liście otwartym, pod którym podpisało się kilku tysięcy naukowców. Teraz pod kolejną petycją już jest ponad chyba 27 tysięcy podpisów. I to jest niesamowite, że naukowcy naprawdę z bardzo różnych dziedzin, z bardzo różnych podmiotów zgromadzili się pod Sejmem na największej w chyba w ogóle no, historii po 89. Proteście ludzi nauki. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, ja tam byłam razem z nimi. No i muszę powiedzieć, że to ich rozczarowanie rządem jest naprawdę bardzo duże.
1: Ja powiem szczerze, że sam podpisałem ten apel, bo jakby uważam też, że pieniądze akurat na naukę powinny się znaleźć, ale stanę w roli adwokata diabła. Może jest tak, że wygodnie się o tym mówi z perspektywy publicysty, z perspektywy posłanki opozycji, z perspektywy przede wszystkim naukowców, których to dotyczy, ale jak się staje później przed perspektywą znalezienia tych pieniędzy, to jest problem. No przecież Marcin Kulasek z Lewicy, który jest dzisiaj ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, też mówił z mównicy sejmowej, ale też w wielu wywiadach, że on by 3% chciał znaleźć, tylko że wydatki dzisiaj są absolutnie gdzie indziej.
2: To jest prawda, że te wydatki są gdzie indziej, ale tak jak mówię, to jest kwestia tego, że jeżeli potraktujemy badania i rozwój jako część strategiczna dotycząca budowania bezpieczeństwa naszego kraju i inwestowanie w różne obszary, które mają na celu to bezpieczeństwo zbudować, no to tutaj oczywiście można korzystać z tych środków na obronność, które są po prostu rekordowo wysokie, o czym zresztą mówią też sami wojskowi, że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że te pieniądze muszą iść na sprzęt ciężki. Mówimy tutaj też o sytuacji, w której na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło taki raport w Szkole Głównej Handlowej na temat bezpieczeństwa lekowego jako bezpieczeństwa państwa obronnościowego. No i tam jest prosta konkluzja. Znaczy my nie mamy możliwości obronić naszego państwa, jeżeli nie będziemy mieli podstawowego bezpieczeństwa lekowego. I w tym sensie jakby samo Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło raport, z którego mogłoby wyciągnąć wnioski, żeby z tego przeznaczyć środki na tę część właśnie dotyczącą bezpieczeństwa lekowego, bo jakby nauka jest bardzo różna, prawda? To nie jest tak, że to jest jedna dziedzina, o której mówimy. To są naprawdę bardzo, bardzo wszelakie badania. W tym momencie jakby jesteśmy na etapie, gdzie no, według samych naukowców NCN, czyli badania podstawowe, są po prostu głodzone. No i to prowadzi do sytuacji, w której oni są już tak zdesperowani, że wychodzą na ulicę, czego myślę, nikt łącznie z ministrem Kulaskiem, ministrem Domańskim się nie spodziewali. No ale teraz pytanie o to, czy to jest tak proste z perspektywy publicysty, czy właśnie posłanki opozycji, żeby o tym mówić. No nie, no to jest kwestia strategicznych decyzji państwa. To znaczy, jeżeli pan minister Domański sam siebie posłucha, no to jest pierwsza rzecz, którą on powiedział, to jest to, że jeżeli my chcemy mieć ten rok przełomu, jeśli my chcemy mieć te dekady wzrostu, o których po prostu marzą rządzący, no to my musimy zainwestować w naukę, bo jak sam pan minister Domański zwracał na to uwagę, to jest coś, co się po prostu bardzo zwraca, jeśli chodzi właśnie o rozwój gospodarczy i o wzrost gospodarczy naszego kraju. To nie są pieniądze, które są przepalane, to nie są pieniądze, które po prostu są przejadane. To są pieniądze, które jeśli my je zainwestujemy, to będziemy mieli z tego realne korzyści, jako cała gospodarka. I w tym sensie to jest inny wydatek, prawda, niż na przykład jakieś dodatkowe świadczenie, które nie wiem, byłoby jednorazowe, tak jak na przykład te tarcze dla przedsiębiorców, tak? Które i tak miały sens w sytuacji, w której to była na przykład, nie wiem, sytuacja pandemii, tak? Znaczy spora część to były pieniądze, które były przepalone, no ale chodziło o to, żeby cała gospodarka po prostu się nie zawaliła, w związku z czym były wymyślane różnego rodzaju tarcze po to, żeby tą gospodarkę utrzymać w ruchu. No my mówimy tutaj o inwestycji, czyli o czymś, co po prostu wiemy z badań, że się zwraca. Co więcej, na Komisji Nauki, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, na temat budżetu państwa, to wręcz były cytowane badania, które pokazywały, że każda złotówka, którą się zainwestuje w naukę, badania i rozwój, zwraca się nawet jako 13 zł do gospodarki. Więc my naprawdę jakby, w zależności od tego, na jakie badania spojrzymy, no to wszystko to jest absurdalne. Ja nie wiem, jak można nazwać kogoś, kto wiedząc, że każda zainwestowana złotówka wróci się do budżetu państwa, do gospodarki powielokroć, wiedząc te rzeczy, ponieważ pan minister Domański sam o tym mówił, nie inwestuje tych pieniędzy w naukę, badania i rozwój.
1: Poseł, pani dobrze wie, że perspektywa przyszłorocznych wyborów to nie jest ta perspektywa, w której te pieniądze się zwrócą, tylko na razie trzeba je zasiać, wsadzić i poczekać na efekty, czasem kilka lat, czasem być może dekadę. bo taki naukowiec musi popracować, musi mieć trochę wolności tej twórczej, czy też wolności przy okazji badań naukowych i dopiero później można myśleć o zyskach. A politycy, no z całym szacunkiem, może w partii Razem macie inaczej, bo nie rządziliście, może to jest ten trochę logika inna, jeszcze taka w dobrym tego słowa znaczeniu naiwna, no ale politycy myślą o tym, że za rok mają wybory i lepiej wydać to na przykład, nie wiem, na wsparcie dla artystów, jeśli chodzi o dopłaty do ubezpieczeń społecznych, bo to jest konkretna grupa wyborców, która przynajmniej w teorii może się odwdzięczyć przy urnie wyborczej.
2: Znaczy, panie redaktorze, pan sugeruje, że partia rządząca, w tym Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska, bo to są te dwa resorty prowadzone przez polityków z tych dwóch ugrupowań, jakby patrzą tylko i wyłącznie krótkoterminowo i nie chcą, jak rozumiem tę logikę, żeby ktoś inny spijał śmietankę, ponieważ jak rozumiem, mogą nie wierzyć na przykład w swoją wygraną w 2027 roku i utrzymanie władzy.
1: Może znaczy, to jest jedyna przesłanka, ale jedna z głównych tak.
2: Znaczy, no to jest właśnie to, co prowadzi Polskę na dno. Znaczy, to jest coś, co jakby jest taką kulą u nogi, która nie pozwala naszemu krajowi się rozwijać w sposób, który myślę, że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć po prostu nie tylko w danych Forbesa, jak pan premier się chwali, tylko w realnym po prostu życiu nas wszystkich. No bo jeżeli my utrzymamy wzrost gospodarczy, będziemy mieli więcej środków do dzielenia, no to będziemy mogli lepiej budować lepsze państwo, które zapewnia duże bezpieczeństwo dla swoich obywateli, a w sytuacji, w której będziemy patrzeć krótkowzrocznie, no to jest szkodliwe. I teraz mówimy o sytuacji, w której mamy duopol, czyli mamy dwie partie, tak naprawdę dwa bloki, czyli mamy ten blok prawicowy z Prawem i Sprawiedliwością, panem Czarnkiem, panem prezesem Kaczyńskim.
1: Pan minister Czarnek obiecuje, że te 3% znajdzie. Nagrał specjalny film, mówi dość tego, 3% powinno się znaleźć.
2: Świetnie, to ja polecam wszystkim przejrzenie, jak wyglądały nakłady na naukę, badania i rozwój za Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że nie ma drugiej takiej grupy, której Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo nie lubiło jak naukowcy. Ale jeśli spojrzymy na to, jak teraz są te nakłady realizowane, to one są chyba najniższe od 2018 roku, co też jest jakby bardzo dużym wyczynem. No ale chodzi mi o to, że jakby jeżeli ta logika duopolu mówi o tym, że nie będziemy inwestować w coś, co może przynieść naszemu państwu rozwój, dlatego że za chwilę mogą przyjść ci drudzy i spić śmietankę i w związku z tym oni będą mieli sukces. Nie patrząc na to, jaki to będzie miało skutek dla naszego kraju, to przepraszam, ale jednych i drugich naprawdę natychmiast należy ugonić. Bo to jest logika, która naprawdę szkodzi naszemu bezpieczeństwu, naszemu rozwojowi i naszej przyszłości.
1: Ostatnie pytanie, które trzeba zadać, niezależnie czy przy władzy jest lewica, prawica, liberałowie czy socjaliści, trzeba zadać pytanie, jakby skąd wziąć pieniądze na tego rodzaju historię, bo ja rozumiem, że nie wszystkie wydatki trzeba szukać oszczędności, tak jak pani mówi, no, badania i rozwój można finansować na przykład z budżetu MON, umiejętnie żonglując tymi inwestycjami, na przykład z programu SAFE, bo myślę, że tam też jest kilka furtek, które śmiało można byłoby wykorzystać w tej logice, ale to zostawiam. Natomiast, no, nie kończę.
2: No, na to miały też iść pieniądze z KPO, prawda?
1: Tak. No,
2: nie na jachty, pewnie, tylko na inwestycje, na zabezpieczenie kwestii jakiejś długotrwałej, przyszłościowej, jakiegoś takiego bezpieczeństwa, między innymi nawet dla branży turystycznej, tak? Ale to nie miało być na takiej zasadzie, że teraz kupujemy rzeczy, tylko inwestujemy w jakieś takie strategiczne bezpieczeństwo po to, żeby mogli dywersyfikować swoją ofertę na wypadek powtórzenia się lockdownów.
1: Zgoda, natomiast w szerszym obrazku, bo moglibyśmy tu otworzyć nowy rozdział i rozmawiać przez najbliższą godzinę o ochronie zdrowia i braku pieniędzy w kolejnych szpitalach powiatowych i tak dalej, no trzeba te grube miliardy skądś wziąć. Kiedyś premier mówił, że jeśli mi pokażecie, gdzie są zakopane, to chętnie tam pójdę, to jeszcze było 10 lat temu, czy 12, ale no coś w tym jest, to znaczy, że z perspektywy ministra finansów przychodzi do niego minister zdrowia po pieniądze, przychodzi minister Kulasek po pieniądze, przychodzi minister Klimczak po pieniądze na infrastrukturę, na zdrowie, na naukę, pewnie minister Rutnicki na sport, no ale ten budżet, jak to się już przyjęło mówić, trudno użyję tego określenia, no nie jest z gumy.
2: Nie, no to jest oczywiste, że on nie jest z gumy, ale mamy jakby dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, jeżeli zapożyczamy się i ten deficyt budżetowy jest położony na konsumpcję, no to wiadomo, że to jest po prostu coś, co jakby no, wróci do nas czkawką. W sytuacji, w której to są wydatki inwestycyjne, no to one po prostu jakby ze zwrotu z inwestycji będziemy mieli po prostu tutaj załataną tę dziurę, która powstaje, no bo tak to działa, tak? To znaczy my też jakby widzimy, jak działają niektórzy przedsiębiorcy, że po prostu biorą, nie wiem, pożyczkę, inwestują i z tego zwrotu z inwestycji spłacają pożyczkę, a reszta zostaje im na inne wydatki. No i generalnie to jest trochę jakby ta logika, w której w ogóle polski rząd staje się nie myśleć. Ale druga rzecz, no to jest oczywiście pan redaktor ma rację, znaczy są takie obszary, z których można by było skorzystać. No i to, co my proponujemy, to jest na przykład jednolita danina. To znaczy, żeby ten system podatkowo-składkowy, no w zasadzie, mówiąc brutalnie, troszeczkę wysadzić w powietrze i zrobić po prostu jedną daninę, która pozwoli na to, żeby te wszystkie bardzo skomplikowane systemy w jakiejś formule uprościć. Tak, żeby nie było składek, nie było podatków, tylko wszystko było w ramach jednego poboru, ale też, prawda jest też taka, żeby nie było takiej możliwości, że tutaj ktoś kombinuje i bierze na przykład rozliczanie na ryczałt, bo mu jest to wygodniej, a tutaj ktoś zakłada jednoosobową działalność gospodarczą tylko po to, żeby oszukiwać fiskusa i zostawić sobie więcej pieniędzy i żeby wejść na linióweczkę. I w tym sensie jakby likwidujemy też od razu, za jednym zamachem, wszystkie te grupy uprzywilejowane, typu rolnicy, księża, którzy właśnie, czy tam ci przed jednoosobowe działalności na liniówce i tak dalej, wszyscy po prostu będą płacić tak samo. Według tych samych zasad, oczywiście to by było działanie progresywne, no ale prawda jest też taka, że my potrzebujemy, jeśli chodzi właśnie na przykład o system ochrony zdrowia, ściągnąć pieniądze z korporacji. My nie ściągamy podatków z korporacji. To jest tak, że jakby nawet mówi o tym pan Brzoska, który, no umówmy się, nie jest mi bliską osobą poglądowo, że w sytuacji, w której on płaci według tych regulacji, które są w Polsce, i tak płaci mało, tak? Ale i tak płaci dużo więcej niż ci, którzy po prostu z tą swoją, nie wiem, z jakimś takim podejściem optymalizacyjnym, jeśli chodzi właśnie o podatki, przechodzą do rajów podatkowych, mimo tego, że realnie prowadzą tutaj działalność, no to z tej działalności po prostu uciekają do płacenia po prostu w rajach podatkowych. No i to jest coś, z czym my naprawdę musimy sobie zacząć radzić. I to, że nie ma żadnego pomysłu tak naprawdę na to w Ministerstwie Finansów, żeby tę sprawę ruszyć. Są różne projekty, które leżą na stole. To jest podatek zdrowotny, to jest jednolita danina. Ministerstwo Finansów nie robi absolutnie nic. I to jest mój ogromny zarzut wobec ministra Domańskiego, ponieważ no, sytuacja jest taka, że pan minister Domański doskonale wiedział, że ta sytuacja w ochronie zdrowia będzie dramatyczna, ponieważ ja mu o tym osobiście mówiłam. Siedziałam przy stole negocjacyjnym, kiedy decydowaliśmy o tym, że nie wejdziemy do rządu. Między innymi nie weszliśmy dlatego, że minister Domański zignorował sytuację w systemie ochrony zdrowia.
1: Na pewno, niestety, na pewno do tematu wrócimy, bo sytuacja w ochronie zdrowia nie zanosi się na szybką poprawę. Dziękuję pięknie, Marcelina Zawicza, Partia Razem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję pięknie.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Dziękujemy za pierwszą godzinę i pierwsze okrążenie naszego czwartkowego poranka, ale to przecież nie wszystko, to dopiero połowa naszej misji czwartkowej. Wracamy po 8:00 z kolejną porcją gości, dobrej muzyki, dobrego klimatu naszego poranka 7:09. Proszę pozostać razem z nami, a gdyby ktoś miał życzenie, to wszystkie nasze rozmowy do odsłuchania w dowolnym momencie dnia, nocy, w dowolnym miejscu na ziemi, na stronie 7:09.pl, na YouTubie i w mediach społecznościowych. Wracamy po 8:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjak, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Już po godzinie 8, drodzy Państwo, meldujemy się na posterunku w drugiej godzinie naszego spotkania w czwartkowym poranku 7-9. Niezmiennie naszym wydawcą Radio Nadzieja w Łomży. Niezmiennie też Konrad Abramowicz i Marcin Fijołek meldują się na posterunku. No i właśnie, za kilka chwil rozmowa poranka z prezydentem Jakubem Banaszkiem, prezydentem miejscowości miasta Chełm, ale też doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, więc trochę tych pól, o które warto zahaczyć, będzie, to po 8.15, a po 8.35 wizyta w Watykanie, w Rzymie i pochylenie się nad encykliką papieską, nową encykliką Leona XIV, co nam przygotował biskup Rzymu, co myśli o sztucznej inteligencji i dlaczego świat laicki słucha papieża. To bardzo ciekawe pytania. Mam nadzieję, że Michał Kłosowski udzieli nam takich odpowiedzi, jak trzeba. Zanim jednak rozmowy, to dobra piosenka. Już nie 80-latkowie i nie zagranica, ale polski świeży singiel od Reni Jusis o barwnym tytule Kiecka świeżutki, więc proszę posłuchać, wyrobić sobie zdanie. No a potem jak pani Reni Jusis nam pośpiewa, to będzie nasz gość poranku.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan prezydent Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ale nie do pana doświadczenia samorządowego, ani nawet doradczego chciałbym się odwołać na początku, tylko do pana wykształcenia prawniczego i oceny tego, co dzieje się tutaj już na poziomie prawno-politycznym wokół nominacji dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego. Widzi pan tę wielką burzę w prawicowym internecie, w zasadzie ostre wymiany zdań, słów, także w kierunku prezydenta Nawrockiego. Jak pan to wszystko odbiera i jako prawnik, i jako doradca głowy państwa?
2: Zgodnie z przepisami, zgodnie również z konstytucją, pan prezydent Nawrocki korzystał ze swoich prerogatyw i uprawnień, co zresztą przyznają wszyscy politycy zarówno z prawej, jak i z lewej strony, i musiał zdecydować i podjąć decyzję co do nominacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Taką decyzję również podjął, działając wedle swoich kompetencji. I myślę, że oczywiście każdy ma prawo do swojej oceny. Niemniej była to suwerenna, niezależna decyzja pana prezydenta. Co ważne, pan prezydent od początku pełnienia swojego urzędu zawsze kieruje się w własnym sumieniem w oparciu o stan prawny, stan faktyczny danej sprawy, i tak samo było tutaj.
1: No tak, tylko że jeśli chodzi o procedury, to chyba nikt nie ma większych wątpliwości. Bardziej jest kwestia oceny tego, jaki wyrok pan sędzia Kapiński, a w zasadzie w jakim składzie sędziowskim orzekał 26 lat temu przy okazji procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy, procesu, który wtedy zakończył się uznaniem, że Lech Wałęsa z SB nie współpracował, a przynajmniej, że na tamten moment dowodów nie było.
2: Wielokrotnie w ostatnich dniach wpadały również informacje, że na tamten czas, w momencie, w którym zapadał ten wyrok i była przeprowadzana rozprawa, skład orzekający nie dysponował pełnym materiałem dowodowym, bo przypomnę, że

0: Dopiero kilka lat później pojawiła się pierwsza publikacja pana Sławomira Cenckiewicza, a później w 2016 roku zostały opublicznione materiały, które wskazywały wprost na współpracę w pana Lecha Wałęsy z SB, a na rok 2000 takiego materiału dowodowego nie było i skład orzekający orzekał właśnie na podstawie tych materiałów, którymi dysponował. Myślę, że należy również to w tej całej dyskusji wziąć pod uwagę. Ja tylko przypomnę, że każdy skład orzekający, każdy sędzia podejmując decyzję, czyli wydając orzeczenie, wyrok, bazuje na dowodach, które może przeprowadzić. I tylko i wyłącznie na podstawie dowodów można podjąć decyzję.
1: Zgoda, tylko że myślę sobie z perspektywy kogoś, kto głosował na pana prezydenta Nawrockiego albo ma przynajmniej konserwatywno-prawicową wrażliwość i widzi, słyszy pana profesora Cenckiewicza, Telewizję Republika, Przemysława Wiplera, polityków Konfederacji, którzy no wszyscy mówią coś, co napisał chyba były szef BB no najbardziej wprost. Karolu, popełniłeś ogromny błąd.
0: No przede wszystkim jeszcze raz trzeba zacząć od początku. Pan prezydent ma pełne prawo do podejmowania swoich decyzji w oparciu i o stan faktyczny i prawny. Taką też decyzję podjął tutaj. Również prawo do swojej opinii mają eksperci, komentatorzy czy parlamentarzyści różnych stron sceny politycznej, ale uważam, że łączenie czy wyciąganie wniosków tak daleko idących, jak przed chwilą przywołał pan redaktor, jest co najmniej dziwne, dlatego że ani pan prezydent Nawrocki, ani pan sędzia Kapiński nie byli bezpośrednio w żaden sposób powiązani z tą sprawą, ani też nie są Lechem Wałęsą, który współpracował z SB, to po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że wyrok zapadł po przeprowadzeniu dowodów, które na tamten czas były takie, a nie inne i w świetle przepisów prawa, a prawnicy, bo również sędziowie są prawnikami, muszą kierować się w przepisami prawa. Ich w żadnym momencie to nie zwalnia z tego obowiązku, ani własne przekonania, ani interpretacja, tylko i wyłącznie w normy prawne, przepisy są tutaj wiążące, a one wprost wskazują, że rozprawę, czy w zasadzie przeprowadzenie dowodów opieramy na materiale, którym dysponujemy.
1: No dobrze, to jeszcze jeden wątek prawno-polityczny. Co pan jako prezydent miasta zaleci swoim urzędnikom, zwłaszcza w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeśli chodzi o te obwiane już dzisiaj wielkimi emocjami politycznymi transkrypcje związków jednopłciowych zawartych poza naszymi granicami? Mamy wyrok europejskich trybunałów, mamy wyrok też polskich sądów, zwłaszcza jeśli chodzi o sądy administracyjne, żeby dokonywać takich transkrypcji. Mamy wreszcie rozporządzenie ministra Kierwińskiego, no ale nie mamy ustawy i wciąż mamy konstytucję. Wiele osób się zastanawia, czy nie będzie tutaj dwóch porządków prawnych, że jeden prezydent jak Trzaskowski w Warszawie albo Sutryk we Wrocławiu uzna to, a inni burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci mogą tego nie zrobić.
0: Przede wszystkim ja nigdy nie wpływam i nie będę wpływał na interpretację przepisów prawnych przez urzędników. W przypadku miasta Chełm funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego z samodzielnym kierownikiem tego urzędu i to on zawsze podejmuje decyzje w oparciu o przepisy prawa. Oczywiście ja jako prezydent miasta nadzoruję każdą miejską instytucję, niemniej nie mam w zwyczaju w czegoś kazać, nakazywać lub też mówić, jak należy interpretować przepis prawny. Natomiast jako prawnik mogę powiedzieć, że samo rozporządzenie, czy też to orzeczenie, na które się wszyscy w ostatnim czasie powołują, ono nie wprowadza nowego porządku do polskiego systemu prawnego, ponieważ to orzeczenie dotyczy jednej konkretnej pary, konkretnych osób i nie wywołuje skutku prawnego w postaci implementacji na wszystkich, a tylko i wyłącznie zobowiązuje Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie do tego, żeby tej transkrypcji dokonać, to po pierwsze, a rozporządzenie, które zostało przygotowane przez ministra Kierwińskiego, w mojej ocenie jest niekonstytucyjne, no bo tak jak też pan redaktor zauważył, jest to po pierwsze rozporządzenie, po drugie nie ma ustawy, no i po trzecie, co najważniejsze, konstytucja również wskazuje, że należy w sposób szczególny chronić małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny. Więc tutaj też konstytucja i w ślad za nią kodeks rodziny i opiekuńczy definiuje tą sprawę jednoznacznie. Oczywiście na pewno ta sytuacja, ta sprawa będzie budzić duże emocje. Już dzisiaj widać, że część samorządowców tych o liberalnych poglądach deklaruje, że będą stosować rozporządzenie i będą informować swoich współpracowników o interpretacji przepisów w sposób jednoznaczny. Z kolei mamy również głosy samorządowców o bardziej centrowych czy też konserwatywnych poglądach, że będzie zupełnie inaczej. Myślę, że bez uregulowania tego na szczeblu centralnym w sposób transparentny i taki, który nie będzie powodował żadnych zastrzeżeń czy uwag, nie da się wprowadzić jednolitości. Ale żeby to się stało, to musi powstać w ustawa, która będzie zgodna z przepisami konstytucji, a jak wiemy, konstytucja zawęża to z uwagi na określenie wprost, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
1: Rozmawiałem niedawno z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest współautorką tej ustawy o statusie osoby najbliższej, co do której trwają cały czas prace i nie ma ostatecznego kształtu, potem jeszcze jest Senat, no i na końcu podpis lub brak tego podpisu, jeśli chodzi o pana prezydenta. I ona przekonywała mnie, że ta ustawa o statusie osoby najbliższej może być taką paradoksalnie konserwatywną tamą do tego, by nie interpretować zbyt szeroko tych kwestii związanych z transkrypcją, by za chwilę nie okazało się, że bocznymi kuchennymi drzwiami wejdzie nam w życie rzeczywistość, którą nie zaakceptowaliśmy ani jeśli chodzi o zmianę konstytucji, ani nawet jeśli chodzi o zmianę ustawy i podpis pana prezydenta. Może ten status osoby najbliższej, ta ustawa powinna zostać podpisana choćby z tych względów przez głowę państwa.
0: Jeżeli chodzi o podpisanie konkretnej ustawy, to zawsze pan prezydent komunikuje, czy taką decyzję podejmie, czy też nie, i robi to przede wszystkim w momencie, w którym zakończy się pełny etap legislacyjny lub kiedy jest nadzwyczajna sytuacja. W tym przypadku, jak rozumiem, prace się jeszcze toczą. Oczywiście mamy dzisiaj informację przekazaną za pośrednictwem pana ministra Szefernakera o zakresie ustawy o związkach partnerskich, a także podejścia co do samej ustawy o statusie osoby najbliższej. W mojej ocenie najważniejsze, żeby zawsze przy ważnych sprawach, które również wymagają pewnego rodzaju konsensusu, bo przypomnę, że nasze społeczeństwo nie jest jednolite i zawsze występują różne oceny i poglądy wśród naszych mieszkańców, ale ważnym jest, żebyśmy w takiej sytuacji starali się rozmawiać, dyskutować i wspólnie tam, gdzie jest to możliwe, wypracowywać rozwiązania, które będą pewnego rodzaju konsensusem. Dlatego tutaj zalecałbym jeszcze wstrzemięźliwość i oczywiście należy poczekać co do finalnych efektów tej pracy.
1: A na czym tak naprawdę zależy panu prezydentowi, który mówił o tym i w kampanii też jakby już jako prezydent, że sam status tej osoby najbliższej, jeśli chodzi o ułatwienia w dostępie do wizyty w szpitalu czy informacji medycznej, to żaden problem. Natomiast rozumiem, że tu chodzi, jak czytam pana ministra Szefernakera, o kwestie na przykład podatkowe, tak? Bo potem z tej wielkiej opowieści o konserwatyzmie czy lewicowości, no trzeba zejść na poziom konkretu. I rozumiem, że to jest taka główna dzisiaj kość niezgody.
0: Myślę, że bardzo często pewnego rodzaju ustawy, tak jak w tym przypadku ustawa o statusie osoby najbliższej, może być wykorzystywana do tego, żeby jednak proponować rozwiązania, z którymi pan prezydent się nie zgadza, ale to również tutaj drogowskazem, czy najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, która w sposób jednoznaczny te kwestie reguluje. I wydaje mi się, że te wszystkie obawy, a także ostrożność czy pewna wstrzemięźliwość wynika właśnie z doświadczeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach współpracy, a w zasadzie czasem braku tej współpracy pomiędzy panem prezydentem a w rządem. Przypomnę, że i to nie dotyczy tylko tego zagadnienia, ale mieliśmy wiele sytuacji, w których głowa państwa wskazywała, jakie uwagi czy też uzupełnienia powinny zawierać konkretne akty prawne z perspektywy pana prezydenta. A te tak zwane poprawki nie tylko nie były wprowadzane, ale pan prezydent otrzymywał ponownie te same projekty w ustaw. Stąd myślę, że tutaj należy przede wszystkim zacząć od tej podstawy w dialogu i w współpracy, która nie zawsze jest dobra. W mojej ocenie należy poczekać na rozwój sytuacji w najbliższych tygodniach. Dobrze, że ten kontakt i współpraca na szczeblu Kancelaria Prezydenta, a posłowie, którzy są zainteresowani tą sprawą jest, ale też, tak jak pan redaktor zauważył, są kości niezgody i są rzeczy, które w sposób szczególny muszą być wyjaśnione, doprecyzowane i od nich zależy finalna decyzja pana prezydenta, którą na pewno sam będzie komunikował.
1: A jak pan i szerzej w pałacu czytacie kwestię pomysłu rządu, w zasadzie przyjęty już przez rząd, ustawy teraz to trafi do Sejmu, jeśli chodzi o planowaną pomoc dla artystów. To znaczy państwo miałoby dopłacać tym spośród artystów, którzy sobie nie radzą na rynku pracy artystycznej i jeśli nie zarabiają powyżej 125% płacy minimalnej, to otrzymywaliby wsparcie ze strony państwa w postaci choćby dopłat do składek ZUS-owskich.
0: Ta kwestia jeszcze będzie szeroko analizowana w Kancelarii Prezydenta. Przyznam się szczerze, że ja osobiście nie rozmawiałem z panem prezydentem ani z odpowiedzialnymi ministrami za tą akurat kwestię, więc też nie chciałbym wychodzić przed szereg z własną opinią, bo tutaj przyznaję się szczerze, że akurat o tym nie rozmawialiśmy.
1: To ostatnie pytanie już dotyczące pana bezpośrednio i pośrednio też zresztą, ale bardziej chodzi mi o ten aspekt bezpośredni. Pytanie o samorządy. We wtorek mieliśmy Dzień Samorządowca, czy też Dzień Samorządu Terytorialnego, może tak będzie ładniej i precyzyjniej. Widziałem konferencję prasową w Prawie i Sprawiedliwości, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, z dużymi postulatami, jeśli chodzi o przywrócenie należnego statusu samorządów i finansów, dopłat dla samorządów, czy wsparcia dla samorządów ze strony państwa. No ale słucham też ministra Andrzeja Domańskiego i on mówi, że tak dobrze jak dzisiaj to nie było w historii, że te zmiany w finansowaniu samorządów wszystkim dały górkę, plus i wszyscy są, powinni być z tego szczęśliwi. Jak to wygląda z perspektywy ważnego i wcale nie takiego małego samorządu, jakim jest miasto Chełm?
0: Wielokrotnie w tym temacie mówiłem uczciwie, że rzeczywiście ta nowa ustawa zapewniła większe dochody samorządom, ale niestety nie zapewnia równomiernego rozwoju. Zyskały najwięcej metropolie, małe i średnie miasta nie tylko nie zyskały takich środków, nawet w stosunku procentowym, ale również zostały pozbawione szans w zakresie realizacji wielkich programów inwestycyjnych, które miały miejsce za czasów poprzedniego rządu. I suma summarum, jeżeli przeanalizować dokładnie te wszystkie dane, to sytuacja wcale nie wygląda tak, jak przedstawiają minister Domański. Uczciwie trzeba powiedzieć, że tak, metropolie zyskały, ale małe i średnie miasta w tym takim całościowym ujęciu już nie. To po pierwsze. Po drugie, otrzymujemy cały czas dodatkowe zadania zlecone, a w ślad za nimi nie idą dodatkowe finanse. I to też jest istotna kwestia. Rząd obiecuje...
1: Pada pan przykład takiego nowego zadania?
0: Rząd obiecuje wielu różnym grupom społecznym dodatkowe środki, choćby w zakresie potrzeb oświatowych. I w tym przypadku my nie otrzymujemy pełnej refundacji czy pełnych środków na zapewnienie nauczycielom odpowiedniego poziomu wynagrodzeń, tylko musimy z własnych środków, z własnych dochodów szukać i pokrywać te obietnice, które rząd zgłasza. W zakresie choćby rozwiązań z gospodarki nieruchomościami mieliśmy dodatkowe zadania zlecone i one są, nie wszystkie są refundowane. Także ja choćby w ubiegłym roku miałem, nie tylko ja zresztą, bo wiele podobnych podmiotów w całej Polsce miało problem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu opieki w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Mówiąc wprost, mniej więcej na poziomie września skończyły się środki finansowe większości instytucji. Część samorządów podejmowała decyzję, że będzie z własnych budżetów wygospodarowywać środki na lekarzy orzeczników. Część samorządów nie podjęła takiej decyzji. Po pewnym impasie rząd był zmuszony podjąć decyzję o przekazaniu dodatkowych środków, no ale te samorządy, które z własnych budżetów zobowiązały się do pokrycia tych kosztów, nie otrzymało wtedy tych pieniędzy. I takich mniejszych przykładów, które nie są widoczne na co dzień, jest trochę. I o nich też trzeba mówić. Natomiast z perspektywy samorządów nie tylko finanse są ważne. Dzisiaj bardzo ważną kwestią jest, są też także te zadania zlecone, o których mówiłem, ale również myślenie o przyszłości w zakresie rozwoju. To znaczy dzisiaj cały czas nie jest przyjęta strategia średniookresowego rozwoju państwa. Nie mamy również pomysłu na to, jakimi miastami mają być miasta subregionalne, które z każdym kolejnym rokiem tracą funkcje społeczno-gospodarcze, a depopulacja i ten ogromny problem z demografią tylko to uwypukla i powoduje, że te miasta znikają z map. To oczywiście jest bardzo mocne, co mówię, ale są już dzisiaj miasta, które na przestrzeni ostatnich lat straciły do 10% swoich mieszkańców. Przykład Chełma, które było miastem 72 tysięcy, a dzisiaj ma 55-54 tysięcy mieszkańców, jest bardzo dobrym przykładem, ale to dotyczy także Puław, Zamościa, Białej Podlaskiej, Łomży i również miast po stronie zachodniej, a także kilku metropolii. I dzisiaj musimy zastanowić się, co zrobić, aby skutecznie zachęcić młodych ludzi, czy po prostu ludzi do zakładania rodzin, do posiadania, do chęci posiadania dzieci, do również osiedlania się w tych mniejszych ośrodkach, bo w przeciwnym razie w perspektywie 20-30 lat będziemy mieli ogromny problem, który będzie bardzo ciężko rozwiązać, bo trzeba będzie utrzymać infrastrukturę, która dzisiaj jest już w tych samorządach, bo ona przecież nie zniknie, nie znikną oczyszczalnie, nie znikną ciepłownie, nie znikną budynki, które były przez te wszystkie lata budowane i rozwijane. A skoro nie znikną, a będzie mniejsza ilość ludzi mieszkała w tych miastach, to albo trzeba będzie podwyższać daniny i podatki, albo mieszkańcy dużych ośrodków metropolii będą musieli poprzez swoje podatki utrzymywać tą infrastrukturę. Dzisiaj trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad reformą administracyjną, samorządową, która powinna te problemy rozwiązać.
1: Wielkie zatem wyzwania przed nami, przyjdzie nam o nich jeszcze nie raz rozmawiać. Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość, redaktor Michał Kłosowski, magazyn Wszystko co najważniejsze, ale także publicysta wielu innych tytułów, na przykład w Nowym Przewodniku Katolickim, bardzo ciekawy artykuł redaktora, serdecznie polecamy, ale mówimy dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I mówimy o nowej encyklice, pierwszej encyklice Leona XIV. Przeczytałem, zresztą w przeglądzie prasy mieliśmy fragment felietonu Tomka Stawieszyńskiego z Tygodnika Powszechnego. I zanim zapytam cię o tym, co jest w samej encyklice, co papież pisze o sztucznej inteligencji i dlaczego warto przeczytać albo przynajmniej zapoznać się z jakimś rzetelnym omówieniem, to zacytuję Tomka, który napisał, że to jest jednak pewien fenomen, że świat laicki słucha i czyta i pilnie analizuje to, co napisał biskup Rzymu przy całym kryzysie, w jakim się Kościół czasem znajduje, przy całym dystansie przecież do instytucji Kościoła. No ten świat laicki wczytuje się w ten dokument. Dlaczego, twoim zdaniem?
2: Więcej, bo on się nie tylko wczytuje w dokument papieża, ale wsłuchuje się w autorytet biskupa Rzymu. Ja byłem na tej prezentacji w auli synodu, tam było 200 osób maksymalnie, kardynałowie, biskupi, ale też dyrektorzy dużych firm, dużych startupów z Doliny Krzemowej. Był Olech z Antropika i to on powiedział najważniejsze zdanie tego wszystkiego, moim zdaniem, bo on powiedział bardzo jasno, że inżynierowie, że ci, którzy w Dolinie Krzemowej mają władzę, mają kapitał, stworzyli coś, czego sami nie kontrolują i nie rozumieją w 100%. I tenże Olech powiedział na tej właśnie prezentacji, że potrzebują moralnego kompasu papieża Leona XIV, bo oni się pogubili. No i stąd myślę, że to takie zainteresowanie, które właśnie ta encyklika przyniosła światu tak naprawdę.
1: No dobrze, zajrzyjmy do środka i zapytajmy, czy rzeczywiście to może być skuteczne, to znaczy ten kompas moralny, który papież kreśli, czy dla ludzi nastawionych, nie ma co kryć, nie ma co udawać przed naszymi słuchaczami, nie owijać w bawełnę, nastawionych na zysk, na to, żeby algorytmy wypracowały jak najwięcej mechanizmów, które przyniosą zainteresowanie ludzi, co za tym idzie, pieniądze, reklamy i tak dalej. Czy rzeczywiście głos papieża może być tym, kto powie, to zasieje choćby ziarno wątpliwości co do kolejnych wersji czatów GPT, sztucznej inteligencji i tego, co nas czeka.
2: Tak, znaczy papież tam bardzo jasno pisze o tym, że popadamy po pierwsze w cyfrowe niewolnictwo, po drugie, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które jest zbyt potężne, że mogło zostać zmonopolizowane przez grupę niewielu czerpiących zyski. No i biorąc pod uwagę to, że znamy historię świata, gdzie takie monopole od tych monopoli telekomunikacyjnych przez monopole transportowe, kolejowe i tak dalej, za każdym razem, za każdą odsłoną historii upadały właśnie dlatego, że pojawiał się jeden czy dwóch ludzi, którzy mówili, że ta akumulacja nie kapitału, ale władzy nad życiem codziennym człowieka jest zbyt wielka, te monopole upadały. I wydaje mi się, że właśnie dlatego papież Leon XIV, nie cytując bezpośrednio Gandalfa, o czym wszyscy słyszeliśmy oczywiście w encyklice, ale nawiązując do tej bardzo ciekawej myśli Tolkiena, gdzie on mówi o tym, że codzienność kreślą nie wielkie decyzje wielkich sił, ale drobne, często niezauważalne decyzje i zachowania tych malutkich, których jest po prostu więcej. I biorąc pod uwagę to, że coraz większa debata wokół sztucznej inteligencji dotyczy właśnie tego, że monopolizacja gigantów jest faktem, że czerpanie zysków, że to jest gigantyczny tak naprawdę biznes, zatacza coraz szersze kręgi. Biorąc pod uwagę to, że w Watykanie na tej prezentacji wszystkie te kwestie bezpieczeństwa były podniesione do najwyższego poziomu właśnie dlatego, że byli tam kardynałowie, biskupi, ale także najważniejsi biznesmeni na świecie i ludzie dyplomacji i polityki. Moim zdaniem to znaczy, że w świecie po pierwsze nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, czy jakiś namysł nad tym, że sztuczna inteligencja nie może zostać zmonopolizowana przez kilku graczy. graczy. No a po drugie, że te słowa papieża przypadkiem bądź nie, chociaż to jest faktycznie jakiś ich oddziałów, że świat laicki patrzy na Watykan dzisiaj z taką uwagą, że ten świat laicki potrzebuje tego, o czym Kościół mówi od 2000 lat, czyli powrotu do podstawowych źródeł godności człowieka.
1: A jeśli chodzi o ocenę, bo jakby mam poczucie takiego, jeszcze powiem szczerze, jestem przed lekturą, zaplanowałem ją sobie na weekend, na spokojnie, natomiast mam takie poczucie, że to dość powszechne, ten powszechny odbiór encykliki, tak na pierwszy rzut oka, czołówek prasowych i tak dalej, to jest taki trochę odbiór pod tytułem papież przestrzega przed sztuczną inteligencją. I to na jakimś poziomie jest prawda, ale chyba że ja się mylę. Może to jest
2: Nie, absolutnie. To nie jest pomyłka, tylko że to, co papież powiedział i na tej prezentacji, to, co jest tam napisane, to jest bardzo spójne, bo papież tam w tej encyklice pisze, że po pierwsze, stoimy na rozdrożu. Albo wybierzemy wieżę Babel, albo wybierzemy Civitas Dei świętego Augustyna, czyli miasto Boże. Bo sztuczna inteligencja nie jest zła sama w sobie. Oczywiście ona jest taka, jak jest zbudowana przez tych, którzy mają interes w budowaniu takich, a innych algorytmów. Ale ona sama w sobie istotowo nie może być zła, bo ona może być użyta dla dobra albo dla zła. I to, co jest w tym dokumencie, jest fascynujące dlatego, że tam jest cały wywód bardzo logiczny, pokazujący, w jaki sposób sztuczna inteligencja z jednej strony oczywiście zwiększa nierówności, powoduje cyfrowe niewolnictwo, kolonizuje intelekt, jest narzędziem władzy tak naprawdę, ale z drugiej strony. Ta wizja Państwa Bożego świętego Augustyna, w której sztuczna inteligencja może służyć integralnemu rozwojowi człowieka, czyli może sprawiać, że edukacja będzie lepsza, nie gorsza, że ludzie wykluczeni z marginesów, z globalnego południa, ta prezentacja była profesoressa właśnie z jednego takiego uniwersytetu, będą mieli więcej szans wchodząc na ten rynek. Papież bardzo jasno pokazuje, że tak naprawdę sztuczna inteligencja będzie taka, jak będzie nasz wybór. Oczywiście są ci, którzy mają władzę algorytmów, mają kapitał i je tworzą, ale z drugiej strony to zawsze człowiek, tak samo jak w przypadku młotka, wybiera kierunek, w którym to narzędzie pójdzie. To znaczy, możemy używać sztucznej inteligencji oczywiście do tego, żeby manipulować w procesach wyborczych, mówię o tych, którzy posiadają kapitał i władzę algorytmów, ale możemy równie dobrze używać sztucznej inteligencji do tego, żeby analizować skomplikowane teksty, uczyć się i rozwiązać problemy medyczne czy chemiczne. Wybór należy do człowieka. I to bardzo jasno pisze tam papież. Nie bójcie się technologii, ale humanizujcie ją. Nie antropologizujcie, czyli nie sprawiajcie, że ona jest przez was uważana za człowieka, ale sprawiajcie, żeby ona była bardziej ludzka, bardziej dla człowieka, bardziej budowała godność człowieka, niż ją odbierała. I to, co jest wyjątkowe w tej encyklice, to jest bardzo spójna, logiczna konstrukcja tego argumentu. I myślę, że dlatego w kręgach zwłaszcza anglojęzycznych, zwłaszcza Doliny Krzemowej, ona jest bardzo dobrze przyjmowana. Oczywiście częściowo pobieżnie Gandalf i odniesienia bardzo proste, ale z drugiej strony bardzo dobra, racjonalna, logiczna argumentacja papieża mówiąca o tym, że tą sztuczną inteligencję, tą technologię, mimo wszystkich mankamentów i problemów, które się z nią wiążą, można użyć dla dobra ludzkiego i papież tam pokazuje, jak to zrobić.
1: To jeszcze pytanie o szerszy obrazek. Jak czytasz pontyfikat Leona XIV? No oczywiście bardzo jeszcze krótki, ale o ile Franciszka dość szybko mogliśmy sobie w głowie zaszufladkować jako takiego duszpasterza, który, umówmy się, prawdy teologiczne traktuje nieco wtórnie wobec tego, by być obecnym przy drugim człowieku, tak jak Benedykt XVI był właśnie z kolei teologiem, nie znaczy to, że nie obecnym przy drugim człowieku, ale skupionym mocno też na doktrynie i na tym, co się dzieje na poziomie teologii. A jak czytać Leona XIV?
2: To powiedział Benedykt XVI kiedyś, pytając o to, na ile człowiek staje się papieżem, a na ile papiestwo kształtuje człowieka, który ten urząd piastuje. I myślę, że to jest tak, że Duch Święty zawsze nam daje takiego papieża, jakiego potrzebujemy w danych czasach. To święta Katarzyna ze Sieny powiedziała, że nieważne jaki był papież, trzeba zawsze za nim iść, bo on jest następcą świętego Piotra. I ja wobec tej świętej Katarzyny ze Sieny jestem w stanie powiedzieć o Leonie XIV to, że to jest papież na nasze czasy. Znaczy, dostaliśmy człowieka, który uczy się języków na Duolingo, mówi najbardziej powszechnym językiem na świecie, który jest jego językiem natywnym. Jednocześnie mówi również świetnie po hiszpańsku, portugalsku i francusku, co sam słyszałem podczas podróży do Afryki. Ma niezwykłe ciepło w sobie i ten trochę introwertyczny, delikatny uśmiech. I tak sobie myślę po tym roku tego pontyfikatu, że to jest człowiek, którego też Kościół potrzebował, dlatego że te wszystkie konflikty, które były tak głośne za czasów papieża Franciszka, on po prostu uciszył, uspokoił. I ta łódź Kościoła, która była taką łodzią mocno rozbujaną w ostatnich latach pontyfikatu papieża Franciszka, zwłaszcza przez te spory między tradycjonalistami a modernistami, dzisiaj jest łodzią, która z większym znacznie spokojem płynie w kierunku, w którym prowadzi Kościół papież. A jaki jest kierunek? Myślę, że on jest dopiero wytyczany, ale tym kierunkiem jest wejście Kościoła w kolejny wiek, w kolejną nowoczesność, która dzisiaj dzieje się na naszych oczach.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawie mówisz o tym, jakby o tej filozofii, czy też kierunku Leona XIV. Jeszcze zastanawiam się z takim bardzo podstawowym pytaniem. W zasadzie miałem go zadać jako pierwsze. Dlaczego twoim zdaniem papież wybrał sztuczną inteligencję jako przedmiot zainteresowania swojej pierwszej encykliki? No, jakby spraw do poruszenia jest pewnie 3500 takich, że spokojnie, priorytetowo można byłoby je uznać dla z perspektywy papieża, jeśli chodzi o kwestie wiary, jeśli chodzi o kwestie moralności, prawa, migracji, no jakby możemy wymieniać je długo. A wybrał AI. Rzeczywiście uważa to, że to jest najważniejsze dzisiaj wyzwanie, czy to po prostu jeden z wątków i akurat tak się trafiło, że trafił do pierwszej encykliki?
2: Magnifica Humanitas to nie jest encyklika o sztucznej inteligencji, wbrew pozorom, a myślę, że papież uznał sztuczną inteligencję za język opisu rzeczywistości, która nas otacza, bo sztuczna inteligencja kształtuje procesy wyborcze, manipuluje wyborami już dzisiaj, kwestie migracji, kwestie militarne, to co papież mówi o rozbrojeniu sztucznej inteligencji. Tu nie chodzi tylko o to, żeby to nie sztuczna inteligencja wybierała cele, ale też o tym, żeby ona nie była bronią na bardzo wielu poziomach. Okazuje się bowiem po lekturze Magnifica Humanitas, że sztuczna inteligencja jest i najbardziej powszechnym językiem współczesnego świata. Dane są dzisiejszą lingua franca, są łaciną dzisiejszego świata, dane, na których opiera się sztuczna inteligencja. I ta sztuczna inteligencja w ujęciu papieża Leona XIV jest po prostu takim schematem, taką architekturą opisu problemów społecznych czasów współczesnych, czyli kolejnej rewolucji, która przed nami, czy już, która trwa, czy kolejnych rewolucji industrialnych, bo zdaje się, że będzie ich więcej, kwestii wyborczych, kwestii migracji, godności człowieka, antropologii. To jest stelaż współczesnego świata, ta sztuczna inteligencja oparta na danych i dlatego ona stała się tematem tej pierwszej encykliki Leona XIV, z tym założeniem, że używając sztucznej inteligencji jako pewnego klucza interpretacyjnego czasów naszych, Leon XIV pisze znacznie szerzej. Pisze o świecie i miejscu człowieka w świecie, w którym ta sztuczna inteligencja, dane i różnego rodzaju nowe rzeczy są dzisiaj w zasadzie na wyciągnięcie ręki pod strzechą. To myślę, że to jest takie najprostsze wytłumaczenie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest głównym motywem, mimo że nie jest tematem tej encykliki, no bo ona po prostu daje pewną strukturę.
1: Ostatnie pytanie o tłumaczenie. Widziałem u księdza Grzegorza Strzelczyka zestawienie kilku fragmentów tejże encykliki i szczerze mówiąc, ja oczywiście nie jestem wielkim poliglotą, ale na tyle, na ile rozumiem znaczenie słów, to trochę inaczej brzmią te akcenty we włoskim tłumaczeniu, czy we włoskim oryginale, trochę inaczej w angielskim tłumaczeniu, a jeszcze inaczej w polskim.
2: Ja czytałem tę encyklikę po angielsku najpierw, potem po włosku i tu są faktycznie drobne rozbieżności, ale rozbieżności bardziej wynikające z kultury, mam wrażenie, słowa niż jakichś innych zabiegów. Polskiej wersji nie czytałem, ale od czasów studiów na rzymskim Angelicum w Instytucie Kultury świętego Jana Pawła II, kiedy czytaliśmy encykliki świętego Jana Pawła II, i czytałem te encykliki po polsku i w innych językach, polskie wersje często znacznie odbiegają znaczeniowo i językowo od oryginałów. Także w miarę możliwości zachęcam do przeczytania bądź angielskiej, bądź włoskiej wersji, uśmiechając się tylko i zaznaczając we wszystkich wersjach języków takich właśnie dla nas zagranicznych, czy po włosku, czy po angielsku, Maria Curie jest Marią Skłodowską Curie, bo jest ona wskazywana przez papieża Leona XIV jako jedna z autorytetów na nasze czasy. Maria Skłodowska Curie. No i przecież nas to cieszy.
1: Tak, to absolutnie ten wspólny mianownik jest bardzo, bardzo dobrym sygnałem. Najlepiej rozumiem po włosku czy po angielsku, jeśli ktoś ma zdolności i czas, ale jeśli nie, to po polsku ten przekład, no z lekką dozą ostrożności, jak pisze ksiądz Strzelczyk, ale jednak mimo wszystko warte uwagi, przynajmniej jeśli chodzi o całość odbioru, nie o pojedyncze słowa i ich znaczenie. Polecamy serdecznie, ja obiecuję w ciągu weekendu przeczytać tę encyklikę i mieć swoje zdanie w końcu. A Michał Kłosowski z magazynu Wszystko, co najważniejsze, ale i wielu innych tytułów, których jest publicystą, opowiadał Państwu o atmosferze wokół encykliki, ale także o samej treści. Dziękuję pięknie, Michale. Dobrego dnia.
2: Dziękuję pięknie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach poranka 7:09. Odsyłamy do internetu na 7:09.pl, na YouTube'a, w nasze media społecznościowe. Tam więcej spokojnych rozmów, które mogli Państwo przeoczyć, jeśli chodzi o te rozmowy na antenie. Gdyby tylko ktoś miał życzenie, to odsyłamy tam. Odsyłamy też na jutrzejszy poranek, czy też do jutrzejszego poranka 7:09. Bartek Święciński przywita się z Państwem punktualnie kilka minut po 7:00, a za dziś pięknie dziękujemy. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Dobrego, słonecznego czwartku. Proszę się trzymać. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Dziś jest czwartek i to ostatni czwartek maja, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Paweł Majewski ze mną w studiu. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
1: Jakiś przejęty, jakiś smutny.
2: Smutny? Nie. Dlaczego? Po prostu próbuję się przygotować do rozmowy gościa dnia.
1: Tak, to są zawsze poważne i ważne rozmowy. Właśnie, Paweł poprowadzi dla Państwa rozmowę z dzisiejszym naszym gościem dnia, więc może zdradźmy, kto nim będzie.
2: Będzie pan Andrzej Duda, pan burmistrz Andrzej Duda, doprecyzujmy, burmistrz Kolna. Porozmawiamy sobie o różnych samorządowych tematach. Wczoraj był Dzień Samorządu Terytorialnego, więc na pewno tematów do dyskusji nam nie zabraknie, jak zwykle zresztą z panem burmistrzem.
1: No właśnie, samorządowcy narzekają, że coraz więcej zadań, a finansowanie za tym nie idzie. Z kolei niektórzy politycy mówią, że może trzeba zlikwidować jeden szczebel samorządu, powiaty. To wraca temat jak bumerang, więc cały czas otwarta dyskusja na temat samorządów, na temat ich roli, temat tego, jaki samorząd powinien być.
2: I to ludzi cały czas zajmuje, nawet takich zwykłych obywateli, którzy o tym dyskutują. Wczoraj był jeden ze znanych polityków w Łomży i tam też padały pytania od obywateli właśnie o chociażby jak wybierać wojewodę, jak powinien wyglądać system samorządowy w Polsce, także wbrew
1: pozorom. I co mówił? Zaorać?
2: Nie. Na przykład pan Sławomir powiedział, że wojewoda powinien dalej być wybierany przez premiera, bo jest przedstawicielem
1: rządu w terenie.
2: Mhm. A było takie pytanie, czy na przykład nie my jako obywatele powinniśmy wybierać wojewodę.
1: O co jeszcze pytali mieszkańcy?
2: Rozmaite rzeczy. Naprawdę było pytanie o na przykład o państwo Izrael. Było pytanie o...
1: A o koalicję z Prawem i
2: nielegalnej migracji. O koalicję ogólnie raczej. Był jeden pan, który tak chyba próbował nakłonić pana Mencena, żeby trochę bardziej chyba przychylnie patrzył na PiS. Ale też była ciekawa odpowiedź, że jeśli tu cytuję, że jeżeli ja chcę dobrze, oni chcą źle, no to wtedy nie można iść na kompromis. Chodziło po prostu o to, że zdaniem tego polityka po prostu trzeba swoje poglądy realizować, a nie chodzić na kompromisy.
1: Jak wyglądało to spotkanie, to też na Facebooka odsyłamy, bo Paweł, relacjonowałeś to spotkanie?
2: Tak, relacjonowałem i też na naszą stronę już niedługo będzie jakaś
1: relacja. Będzie też relacja spora, więc zapraszamy. Jeśli ktoś z Państwa nie był, a jest zainteresowany, no to zapraszamy na stronę radionadzieja.pl. Zapraszamy też na Facebooka o 9:30. Bo rozmowę z gośćmi dnia nie tylko do słuchania, ale także do oglądania. YouTube Radia Nadzieja też jak najbardziej polecamy do subskrybowania i oglądania naszych filmów, które tam zamieszczamy. Mówimy Państwu dzień dobry, z Pawłem się słyszycie o 9:30, a my zrobimy za 10 minut konkurs.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowe

0: Żołomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy. Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjach, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.

A teraz zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs. Do wygrania jest piękna książka wydana przez wydawnictwo Jedność. Książka zatytułowana Piękne historie o Komunii Świętej. Czytając historię pełne miłości, radości i nadziei, dzieci dobrze przygotują swoje serce na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. Są tutaj historie między innymi takich świętych jak świętego Piotra, jest święty Karol Akutis, święty Jan Maria Wianej czy święty Dominik Savio. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką książkę dla dzieci pięknie wydaną, ilustrowaną wygrać, to proszę dzwonić szybko do naszego studia. Trzeba chwilę ze mną porozmawiać i książka trafi w Państwa najlepsze ręce. 512 123 502 lub też 512 123 503.

0: A dzisiejszą zwyciężczynią naszego konkursu, konkursu w Radiu Nadzieja jest pani Ewa. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Czy ma pani w otoczeniu jakiegoś małego czytelnika, który mógłby być zainteresowany takimi historiami?
1: Tak. Mam dwóch wnuków.
0: A w jakim są wieku?
1: 6 lat.
0: No to idealnie. To myślę, że idealnie właśnie, żeby zacząć tak wprowadzać. Tym bardziej, że to są historie pisane pięknym językiem. Też dużo jest ilustracji, więc dzieci też mogą oglądać.
1: Pięknie.
0: Pani Ewo.
1: Cieszę się bardzo.
0: Więc życzymy dobrej lektury, dobrego czytania z wnukami. Pozdrawiamy ciepło panią i całą rodzinę.
1: Pozdrawiamy.
0: Do widzenia.
1: Bardzo. Do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja i czwartek w dobrym nastroju. Czwartek między Dniem Mamy a Dniem Dziecka. Na Dzień Mamy konkursy już organizowaliśmy oczywiście. W poniedziałek Dzień Dziecka. I jeszcze więcej dobrych książek dla dzieci do wygrania. Zresztą nie tylko książek. Zapraszamy państwa 1 czerwca, aby słuchać od samego rana i wygrywać książki, wartościowe książki dla dzieciaków.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Zachodnia Europa przygotowuje się na kulminację fali upałów, która trwa od początku tygodnia. W wielu krajach temperatury osiągają poziomy niespotykane o tej porze roku. Ochłodzenie ma nastąpić dopiero podczas weekendu. W Wielkiej Brytanii trwa najgorętszy maj w historii pomiarów. Wczorajsze krótkie ochłodzenie ma szybko ustąpić kolejnemu napływowi gorącego powietrza znad Francji. Po drugiej stronie kanału La Manche fala upałów dotyka coraz większą część atlantyckiego wybrzeża i duże miasta. Pomarańczowy alert przed upałami obejmie dziś aż 17 francuskich departamentów. Temperatury lokalnie mogą sięgać do 39 stopni. Jeszcze cieplej ma być w Hiszpanii, gdzie miejscami temperatury mogą zbliżyć się do 40 stopni. We Włoszech w 4 miastach wprowadzono najwyższy czerwony alert przed upałami. W Rzymie, Florencji, Turynie i Bolonii meteorolodzy wyjaśniają, że wysokie temperatury są związane z tak zwaną kopułą gorąca, czyli zatrzymanego przez wyż gorącego powietrza napływającego z Afryki Północnej. U nas w regionie temperatury umiarkowane w najbliższych dniach. Dziś 18 stopni maksymalnie, jutro 19, w sobotę znacznie cieplej, bo 24 stopnie, w niedzielę 23, w przyszłym tygodniu, gdzieś tam w drugiej części tego tygodnia, temperatura może wzrastać lekko powyżej 25 stopni. Za 8 minut na antenie Radia Nadzieja rozmowa z gościem dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, Paweł Majewski. Dzisiaj naszym gościem dnia jest burmistrz szkolny, pan Andrzej Duda. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze, witam słuchacze Radia Nadzieja.
1: Panie burmistrzu, mieliśmy wczoraj Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji był pan w Warszawie razem z innymi samorządowcami u pana prezydenta Karola Nawrockiego. Może poprosimy o taką krótką relację, co tam się działo w Pałacu Prezydenckim.
2: Panie redaktorze, no jak zwykle pan prezydent złożył życzenia dla samorządowców, ale ja byłem jakby na dwóch etapach tej uroczystości, bo mieliśmy najpierw uroczyste posiedzenie Rady Samorządu Terytorialnego, której jestem członkiem, a następnie przeszliśmy na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyły się uroczystości, wręcz odznaczenia samorządowców z długoletnim stażem za osiągnięcia, wręczenie medali, gratulacje, przemówienie pana prezydenta, no i potem taki lunch w ogrodach prezydenta wydany z okazji Dnia Samorządowca. Było miło usłyszeć od głowy państwa życzenia i gratulacje oraz podziękowania za pracę, którą się wykonuje.
1: A rozmawialiście też o problemach samorządów?
2: Krótko rozmawialiśmy, ponieważ ta rada miała charakter uroczysty, ale o problemach samorządów mówiliśmy już na poprzedniej radzie i będziemy mówili oczywiście na radach następnych. Pan prezydent obiecał nam, że będzie wsłuchiwał się w nasze wnioski. Jeżeli większością głosów zdecydujemy, iż trzeba złożyć jakoś inicjatywę ustawodawczą dotyczącą poprawek w samorządzie, czy w ustawach samorządowych, czy też ewentualnie odrzucić jakieś propozycje, które nie są dla nas korzystne, na pewno będzie starał się to robić. A więc jesteśmy dobrej myśli, jeżeli chodzi o współpracę z panem prezydentem. Myślę, że ona będzie się nam układała.
1: Panie burmistrzu, zapytałem o te problemy samorządów, bo przychodzą nieraz do nas samorządowcy i mówią, że jest problem z środkami zewnętrznymi. Na przykład był tutaj wasz sąsiad, pan wójt Józef Wiśniewski, i mówił o tym, że podobnie zresztą jak miasto Kolno, nie otrzymała gmina pieniędzy na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i oni teraz próbują jakby własnym sumptem te drogi budować. Jak to jest w Kolnie? Bo wy też staraliście się o pieniądze tam na różne odcinki. Będziecie sami działać w tym temacie?
2: Na pewno będziemy próbowali wykonywać zadania z własnego budżetu, ale to oczywiście jest dosyć trudne. My nie jesteśmy jakimiś super zamożnymi samorządami, chociaż poprawiliśmy swoją pozycję w rankingu. Jeżeli chodzi o dochodowość, nie jesteśmy już najbiedniejszym samorządem. Plasujemy się w środku tabeli. Kilka lat ciężkiej pracy spowodowało to, że mam tereny, mieliśmy inwestycyjne, na tych terenach powstały zakłady. Wpływa więc więcej podatków. Urealniliśmy wszystkie sprawy związane z wydatkami. Ale to nie oznacza, że sami możemy budować nie wiadomo jak dużo i ile chcemy. Co prawda oddłużyłyśmy wspólnie z poprzednią i obecną Radą Miasto, bo mamy już naprawdę niewiele, około kilku milionów kredytu, co stanowi kilka procent tylko zadłużenia, więc możemy sobie pozwolić na budowę. Natomiast jest jeszcze inny wskaźnik, który samorządy dotyka mocno, czyli stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących, czy odwrotnie, dochodów bieżących, on musi być ponad jeden, to najlepiej jak był 1:3, wtedy tych inwestycji można zrobić dużo, bo odkładamy po prostu sporo pieniędzy tak w budżecie. Natomiast jeżeli ten wskaźnik jest tylko troszeczkę ponad jeden, to po pierwsze RIO ostrzega lub zabrania inwestowania, a wiele samorządów jest takich, szczególnie tych gminnych, gdzie te dochody są jeszcze mniejsze niż u nas, które niestety nie mogą sobie pozwolić na duże inwestycje z własnego budżetu, tak? Jeżeli nie ma zakładów pracy takich większych podatników, to podatki rolne są dosyć niskie w gminach i one niestety nie pozwalają na inwestowanie sporych inwestycji z własnego budżetu. My Tak, my nie otrzymaliśmy również, podobnie jak gmina Kolno przez ostatnie 2 lata, żadnych środków finansowych, które były w Urzędzie Wojewódzkim, tak? Chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, gminnych i powiatowych. Powiat otrzymał dofinansowanie na jedną z dróg. My niestety składaliśmy 2 wnioski i w jednym roku i w drugim roku nie otrzymaliśmy tego dofinansowania.
1: Dlaczego tak trudno te środki teraz?
2: Panie redaktorze, jest po prostu ich znacząco mniej. Tych środków jest, o ile dobrze pamiętam, to jak analizowałem, to połowa. Więc w sposób taki normalny połowa samorządów nie otrzyma tego dofinansowania, a że obecny rząd preferuje trochę większe samorządy, więc pewnie więcej pieniędzy idzie na te wielkie aglomeracje niż dla nas.
1: Czyli jesteście po prostu za mali.
2: No pewnie tak, to nie tylko nas dotyczy, bo tak naprawdę rozmawiałem z samorządowcami z całego kraju i te mniejsze samorządy, te powiatowe samorządy, miasta, które nie były miastami wojewódzkimi, mają trochę trudniej, chociaż patrząc na Łomżę też za wiele nie otrzymała tych środków, ale troszeczkę otrzymała. My natomiast nie otrzymaliśmy. Zresztą w powiecie praktycznie chyba żadna z gmin nie otrzymała jakichś znaczących środków na budowę dróg, które pozwoliły na sfinansowanie odcinka jakiegoś naprawdę sensownego czy sensownej inwestycji drogowej. Liczymy na to, że to się zmieni. Na to liczymy. Natomiast no, otrzymaliśmy inne dofinansowania. Tak? Otrzymaliśmy dofinansowanie 25 milionów dotacji i 25 milionów pożyczki na modernizację ciepłowni wywalczyliśmy, bo po odwołaniu około 2 milionów na ujęcia wody, na pompy, które będą zasilały naszą stację uzdatniania wody, bo 2 ujęcia nam po prostu już wyeksploatowały się i na to otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy dotacje na OZE, które będziemy rozbudowywali, bo chcemy mieć większe oszczędności, chcemy uzupełnić nasze OZE, które już kilka lat nam funkcjonuje, o akumulatory energii. System rozliczeń w tej chwili jest bardzo niekorzystny dla posiadaczy fotowoltaiki. Na starych zasadach to było naprawdę korzystne. Operator nasz, ten PGE, był takim magazynem energii przez cały rok. Teraz to się zmieniło i tak naprawdę nie zawsze ta instalacja jest taka opłacalna w takim wymiarze, w którym była, tak? Bo my na przykład w niektórych segmentach potrzebujemy tej energii w nocy, tak? W nocy nam nie świeci słońce, no tak, i panele nie produkują. Więc instalujemy magazyny energii, żeby w dzień te magazyny czy te akumulatory były ładowane, a w nocy będziemy wykorzystywać tę energię na przykład na basenie czy na oczyszczalni ścieków, czy na stacji uzdatniania wody. Wiadomo, że i stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków w największym zakresie u nas pracuje w godzinach popołudniowych, wtedy kiedy mieszkańcy są po pracy w domu, prawda? A wtedy energii słonecznej jest brak albo bardzo niewiele.
1: Te środki z OZE, tak, które otrzymaliście przez województwo podlaskie z funduszy tak, europejskich, to jest blisko 400 tysięcy tak, złotych. Czyli tak, to jest tak, chyba spore akurat wsparcie.
2: To jest bardzo duże wsparcie i myślę, że to przyniesie nam wymierne efekty, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów na energię elektryczną, a ona stanowi naprawdę pokaźny procent kosztów w wydobyciu wody, czy w sprzedaży wody dla naszych mieszkańców.
1: To 2 projekty mają być realizowane.
2: Tak, 2 projekty. My jeszcze oczywiście magazyny będziemy zakupimy z programu tego militarnego, tak, z OC, który realizuje Wojewoda Podlaski, ponieważ chcemy zapewnić w pewnych sektorach jakby uniezależnienie od energii elektrycznej, albo inaczej, możliwość pracy w przypadku braku tej energii, bo jak widzimy, wojna w Ukrainie pokazuje, że atakuje się kluczowe takie segmenty, które są najbardziej potrzebne w funkcjonowaniu państwa, samorządu, czyli na przykład elektrownie, na przykład służbę zdrowia, i my chcemy mieć takie właśnie akumulatory baterii nie tylko do tego, żeby obniżać koszty i żeby lepiej funkcjonować i taniej produkować pewne elementy, czy taniej sprzedawać dla naszych mieszkańców, ale żeby można było zabezpieczyć pewne elementy, tak? Na przykład pracę urzędu, pracę pewnych instytucji, które są niezbędne. Tych zakupów zresztą dokonaliśmy naprawdę dużo, bo mamy rezerwowe cysterny na wodę w przypadku ewentualnej jakiejś sytuacji awaryjnej, tak?
1: Ale to są zakupy jeszcze z tamtego roku, z tego rządowego programu, a właśnie chciałem też zapytać o plany na ten rok z programu ochrony ludności.
2: Ten rok też będziemy kontynuować część zakupów sprzętu, ale w głównej mierze skupiliśmy się na bardzo poważnym zadaniu, ponieważ my nie mamy ani na terenie powiatu, ani na terenie miasta żadnego takiego centrum zarządzania kryzysowego, ale również nie mamy miejsca doraźnego schronienia, gdzie ci ludzie, którzy dowodzą tym wszystkim, mogliby się schronić, tak? Nawet żadnego schronu, żadnego miejsca schronienia. My mamy do dyspozycji sale urzędu, sale gimnastyczne, ale to nie są obiekty, które przetrzymają nawet najmniejszy atak jakiś tam bombowy, tak? Czy jakiś tam ostrzał. Więc już projektujemy miejsce doraźnego schronienia wraz z magazynami, które na stan jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, powiedzmy humorystycznie, czyli na stan jakiejś klęski żywiołowej czy konfliktu zbrojnego, będą bardzo potrzebne. Tak? Na górze będą magazyny, będą pewnie jakieś możliwości zorganizowania tego centrum kryzysowego, a na dole będzie miejsce doraźnego schronienia. Te miejsce będzie pewnie dla większej ilości osób, ale oczywiście będą wydzielone pomieszczenia dla sztabu kryzysowego, który tym konfliktem będzie, czy w czasie tego konfliktu będzie zarządzał organizacją w mieście.
1: Kiedy to może powstać?
2: Trudno mi powiedzieć dzisiaj termin, bo jesteśmy w tej chwili projektujemy. Natomiast
1: A jaki jest koszt w ogóle tej inwestycji?
2: No, koszt będzie dosyć spory, bo myślę, że około 15 milionów złotych, tak.
1: Budżet dofinansowania się uda właśnie dostać.
2: Tak, ale powiedzmy. Mamy takie zapewnienia wstępne, że w przedziale 2 lat otrzymalibyśmy około 80, nawet może 85% dofinansowania do tej inwestycji. A więc ruszamy z tym, tak? Bo mówię, to chyba powinien zrobić każdy samorząd, tak? Na swoim terenie. No bo trudno jest potem organizować jakiekolwiek akcje, jeżeli nawet ci, którzy mają organizować ten system, nie mają gdzie schronić się, tak? I prowadzić działań w sposób, który umożliwi im tą pracę, tak?
1: O inną budowę jeszcze chciałem zapytać. Co ze żłobkiem w Kolnie? Kiedy on będzie gotowy?
2: Żłobek już praktycznie jest na ukończeniu. O 2 tygodnie wydłużyliśmy termin dla wykonawcy, bo wykonawca już wyposaża salę. Myślę, że ten sprzęt, który będzie sprzętem jednym z najnowocześniejszych tu w okolicy. Zadbaliśmy o to, żeby był bardzo dobrej jakości. Wyposażamy już stołówkę, wyposażamy kuchnię, wyposażamy salę w sprzęt. No i cóż, no mamy już taką minimalną liczbę, która wymagana jest, około 45 dzieci, tak, zapisanych. Mamy jeszcze oczywiście około 14 miejsc wolnych. Jeżeli są chętni, zgłoszenia przyjmujemy, zapraszamy serdecznie.
1: Do kiedy zgłoszenia?
2: Zgłoszenia są praktycznie albo do zapełnienia miejsc, tak, albo do końca lipca, tak.
1: Czyli we wrześniu już będzie gotowy ten żłobek na przyjęcie najmłodszych mieszkańców.
2: Tak, od 1 lipca już będziemy kształtowali kadrę, mamy rozstrzygnięty konkurs na dyrektora żłobka, także tak jak mówię, od 1 lipca zacznie się proces już naboru kadry. Jeszcze szkoleń takich ostatecznych, chociaż mam nadzieję, że te osoby, które ubiegają się, będą ubiegać się i składają oferty pracy, już pokończyły te kursy, bo informowaliśmy, że musi to być odpowiednie wykształcenie, ukończony kurs opieki żłobkowej. No i myślę, że pani dyrektor dokona wyboru tej kadry takiej, która będzie najlepsza i będzie bardzo sumiennie i rzetelnie opiekowała się dziećmi. No i rodzice będą zadowoleni z działalności naszego żłobka.
1: No i zapraszamy oczywiście rodziców, żeby jeszcze swoje pociechy tak, zapisywali.
2: Mamy 60 miejsc, więc jeszcze dysponujemy 14 miejscami.
1: Panie burmistrzu, skończyły się w maju konsultacje w sprawie tak zwanego planu ogólnego miasta Kolno. Dużo było uwag mieszkańców, byli zainteresowani tymi konsultacjami?
2: No trochę było i no wiadomo, były uwagi tego rodzaju, żeby rozszerzyć ten plan jeszcze, tak wiadomo, właściciele nieruchomości chcieliby, żeby ich działki stały się atrakcyjne. Ta atrakcyjność wiąże się z tym, że można te działki dzielić, budować domy jednorodzinne czy wielorodzinne, natomiast tak się nie da. Niestety my dostaliśmy tak jako jedni z niewielu, tak, możliwość zwiększenia strefy zabudowy aktywnej o 15%, ponieważ no tak się złożyło, że naprawdę w ostatnich latach wyludniamy się, ale bardzo mało, bo ten przyrost minusowy to jest 1,1%, a w innych samorządach jest to od 3 do 6% nawet procent rocznie, a więc te nasze wyludnienie jest niewielkie, natomiast jest sytuacja tak jak w całym kraju. Warszawa również ma minusowy przyrost naturalny, nie każdy o tym wie, a za ostatnie lata Warszawa też
1: chyba większość samorządów ma ten minus.
2: Ja myślę, że cała Polska przecież z 38 milionów mamy już niewiele ponad 37, więc nie ma tak, że to w całej Polsce się dramatyczna sytuacja.
1: Są takie
2: jest.
1: Prognozy, że no za tam kilkadziesiąt lat będzie nawet nas 25 milionów, także to no, bardzo niepokojące.
2: Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, tak, ale naprawdę w tej chwili sytuacja jest dramatyczna. Dramatyczna. Natomiast tam, gdzie mogliśmy wnieść te poprawki i gdzie uzyskaliśmy zgodę jakby projektanta, który mówi, że ma sens, to próbowaliśmy to robić. Czy ten plan do końca będzie zatwierdzony w takiej formie przez urzędników wojewody? Trudno mi powiedzieć, czy nie będziemy musieli jednak ograniczać.
1: A kiedy będziecie wiedzieli?
2: A myślę, że już niebawem. Już niebawem kończymy te prace i przekazujemy do opiniowania i będziemy uchwalali. Natomiast generalnie też jednostka wpłynęła wojskowa, bo już mamy, no, mamy decyzję o tym, że będą dwa bataliony, jeden garnizon, więc będzie tych żołnierzy znacząco więcej. I to też wpłynęło na to, że mamy te możliwości trochę rozwojowe. Ale to i tak nie wszystkich mieszkańców oczywiście zadowala.
1: Oczywiście. Panie burmistrzu, jeszcze też zapytam o budżet obywatelski Kolna. W tym roku pierwsza edycja. Już mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Czy wie pan mniej więcej o tym, czy zainteresowanie jest duże, czy...
2: Zainteresowanie jest różnego rodzaju, bo pytają nawet mieszkańcy, jak to trzeba zrobić i jakie wnioski. No generalnie w regulaminie jest podane, tak? Jakie wnioski można składać. No i myślę, że będzie ciekawie, że to będzie pierwszy taki test tego budżetu w naszym mieście. Mam nadzieję, że zwycięży bardzo rozsądny projekt, który zadowoli jak największą liczbę mieszkańców, tak? Taką mam nadzieję.
1: Czyli po prostu chodzi o to, żeby też no, mieszkańcy mogli współdecydować jakby o tym, jak Kolno się
2: to
1: zmienia.
2: To nie są wielkie pieniądze. Na początku tak, wyłożyliśmy niewielkie, ale jeżeli to będzie naprawdę wzbudzało zainteresowanie, jeżeli będą fajne projekty, to nie ma sprawy. My w następnym roku możemy przeznaczyć większą pulę pieniędzy. Tak jak mówię, w tej chwili tych środków finansowych na inwestycje zewnętrznych zbyt dużo nie ma, a więc i tak my wszystkie inwestycje, poza tymi, które wymieniłem oczywiście, będziemy wykonywali z własnego budżetu, więc jeśli to się nam powiedzie i będzie się rozwijało w dobrym kierunku, to ja myślę, że my możemy nawet dwukrotnie zwiększyć budżet i zwiększać go co roku, bo co to za różnica, czy my będziemy jako radni wyznaczali i burmistrz wyznaczał, czy też będziemy słuchać mieszkańców i realizować to, co oni nam wytyczą, tak? No to większa demokracja jest w ten sposób.
1: No tak,
2: będziemy próbować. Natomiast nie zawsze to też jest to powiem tak, no tak jak Churchill kiedyś mówił, tak?
1: Demokracja jest najpiękniejsza, nie jest najlepszym ustrojem, ale nikt nie wymyślił lepszego.
2: Ale nikt nie wymyślił lepszego, tak? Wiadomo, że jeżeli ta większość jest jednym głosem, to te 51% tych, którzy głosowali za danym rozwiązaniem, będzie zadowolonych, a te 49% nie.
1: To no tak, ale jeśli
2: tak to wygląda. Ale jaki sposób,
1: decyzje,
2: ale,
1: to też jest krytyka.
2: Tak, ale jaki sposób wyłonić inny sposób, znaczy ustalić inny sposób wyłaniania, no nie ma tak naprawdę rozsądnego. Albo próbować stworzyć taki projekt, który zadowoli 90% na przykład, tak, no, uczestników. Ale to nie jest proste. Znaleźć. To naprawdę nie jest proste, więc zobaczymy, no.
1: No przykłady, na przykład Łomży, pokazują, że z roku na rok to zainteresowanie budżetem jest większe, więc tak, miejmy nadzieję, że będzie tak w też w Kolnie. Panie burmistrzu, na koniec naszej rozmowy zbliża się 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jak on będzie obchodzony w mieście Kolno? Czy przygotowaliście coś specjalnego?
2: Tak jak co roku będzie od godziny 15 już zapraszam wszystkie dzieci z rodzicami najlepiej, tak, te młodsze, żeby było bezpiecznie, żeby były pod opieką. Zapraszamy na park, na stadion miejski, tu na parkingu przed stadionem mamy dużo miejsca, a więc tam będzie naprawdę sporo atrakcji, będą darmowe lody, będą darmowe zjeżdżalnie, będzie wiele atrakcji i imprez, z których mam nadzieję dzieci będą bardzo zadowolone, a wszystkim dzieciom, już korzystając z okazji, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka, żeby były śmiechnięte, szczęśliwe, wesołe, radosne i przede wszystkim zdrowe w imieniu własnym, a także całej Rady Miasta Kolno.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się do tych życzeń oczywiście dołączyć. Dzisiaj naszym gościem dnia był burmistrz Kolna, pan Andrzej Duda. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również i pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców miasta Kolno.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Po reklamie.
5: A to jest Radio Nadzieja w czwartek. Już za 4,5 minuty zapraszamy na wiadomości i prognozę pogody.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Wiktoria Małż.
1: Łomża stała się wczoraj areną politycznych debat. Sławomir Mentzen odpowiadał na pytania łomżan. 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne w sprawie fałszywych alarmów. Będzie chłodniej, ale nadal pogodnie. Tak zapowiadają się kolejne dni. Nie zabrakło pytań o problemy przedsiębiorców, problemy mniejszych miejscowości, edukację czy imigrantów. Wczoraj po południu Łomżę odwiedził Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, w ramach organizowanego w całej Polsce cyklu spotkań Zapytaj Mentzena. Znany polityk mówił m.in. o tym, że jego zdaniem rządzący faworyzują obce korporacje zamiast polskich firm.
2: Trzeba działać w tym kierunku, żeby były dobrze płatne miejsca pracy, żeby firmy mogły się rozwijać, żeby być coraz większe, bo niestety życie tak wygląda, że w małej firmie ciężko dużo zarabiać. Trzeba by pracować w większej firmie, na wyższym stanowisku. I takie firmy muszą się tworzyć. Co więcej, to powinny być polskie firmy. Firmy, które w Polsce mają swoje zarządy, które mają działy badań i rozwoju, gdzie ta wartość dodana rzeczywiście produkowana jest w Polsce. Nie możemy być tylko tanią montownią zagranicznych korporacji, nie możemy pracować tylko w jakichś sieciówkach. Sami musimy ten dobrobyt wytwarzać.
1: Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników. Niektórzy przyszli poznać poglądy Mentzena, inni to wybory Konfederacji. Pytaliśmy ich, co skłoniło ich do popierania tej partii.
3: Przede wszystkim odejście od socjalnych wydatków, uporządkowanie wydatków, że tak to określę. Podoba mi się bardzo podejście do spółek Skarbu Państwa.
4: Przede wszystkim to, że daje realną szansę na zmianę, czyli proponuje rozwiązania, które będą pomagać przedsiębiorcom, młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu firmy.
5: A podobno kobiety nie głosują na Konfederację.
6: Proszę pana, nie tylko kobiety głosują, ale również działają w Konfederacji. Na przykład ja.
7: Też chcę posłuchać, jakie ma poglądy i w ogóle.
8: Wysłuchać, co ma do powiedzenia i dopiero podejmować jakieś cokolwiek kroki.
1: Polityk odpowiadał na pytania wyborców przez niemal 2 godziny. Spotkanie w Łomży było jednym z 19 organizowanych w ostatnich tygodniach w różnych miastach Polski.
9: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne. To bilans wspólnej operacji prokuratury i policyjnych specbiur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta.
10: Wspólne działania praskiej prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków tej internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
11: To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
10: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, wprost przyznają, że zebrany materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kolejne uderzenia.
12: Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie.
10: Za wywołanie fałszywych alarmów podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
1: O szczegółach mówił Piotr Durys. Będzie chłodniej, ale nadal pogodnie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie miejscami przelotny deszcz. Lokalnie możliwe też burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
13: Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich Karpat do około 18 stopni w centrum i 22 stopni na południowym zachodzie, gdzie będzie jutro najcieplej.
1: Nadchodząca noc będzie zimna z temperaturą minimalną od 2 do 3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, do 8 na zachodzie, tylko nad morzem od 9 do 11 stopni.
9: Najnowsze informacje z regionu.
1: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza całe rodziny na kolejną kreatywną niedzielę w muzeum pod hasłem Doniczkowy Ludek. Uczestnicy tym razem stworzą figurki z doniczek, którym zielone fryzury wyrosną z żywych roślin. To połączenie zabawy, twórczości i kontaktu z naturą. Zaprasza do udziału Ewa Kowalewska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
14: Podczas kolejnych naszych zajęć uczestnicy będą mieli okazję wspólnie stworzyć sympatyczne ludziki z doniczek,
15: których fryzury powstaną z zielonych roślin. Każda wykonana praca będzie nie tylko pamiątką, ale i żywą ozdobą. Roślinne czuprynki będą rosnąć i zmieniać się w domach uczestników jeszcze długo po spotkaniu. To wydarzenie skierowane jest do rodzin, które chcą spędzić czas kreatywnie, w bliskim kontakcie z naturą i w inspirującym muzealnym otoczeniu.
16: Spotkanie odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Wiktoria powiedziała, że w regionie będzie chłodniej i rzeczywiście 16 stopni teraz, a 18 to jest prognozowana temperatura maksymalna. Do tego zachmurzenie może chwilami wzrastać do dużego. Uważajmy także na wiatr, bo jeszcze silne porywy dziś mogą się zdarzyć. 6 stopni w nocy, jutro maksymalnie 19 i większe zachmurzenie.
9: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
17: Zapraszamy na reklamy.
9: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
18: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
17: Po reklamie.
9: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
19: Ogłoszenie nadawcy.

Nowość od Igo na antenie Radia Nadzieja. Stu mi love las, już 11 minut po 10. Za 3,5 minuty zapraszam na spotkanie z kulturą, czyli audycja Wiktorii Małż na naszej antenie, audycja z kulturą na ty.

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Rozpoczynamy przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza całe rodziny na kolejną kreatywną niedzielę w muzeum pod hasłem Doniczkowy Ludek. Uczestnicy tym razem stworzą figurki z doniczek, którym zielone fryzury wyrosną z żywych roślin. Spotkanie odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Bema. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje zapisy. Najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, Park Jana Pawła II w Łomży zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy, a to z okazji Miejskiego Dnia Dziecka. W programie między innymi dmuchańce, warsztaty kreatywne, strefy sportowe i edukacyjne oraz mnóstwo aktywności dla dzieci w każdym wieku. Dzień Dziecka rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do 19. Krówka Matylda ponownie zaprasza w swoje progi. Już 6 czerwca Muzeum Mleka w Grajewie organizuje spotkanie pod hasłem Brelok z koralikami. Wstęp jest wolny, a początek spotkania o godzinie 11. Dwa dni koncertów, zabawy i sportowych rywalizacji. 5 i 6 czerwca Czyżew zamieni się w centrum rodzinnej rozrywki. Zbliża się tegoroczny Dzień Rodziny. Na Stadionie Miejskim w Czyżewie wystąpią zespoły muzyczne, ale nie zabraknie także konkursów, animacji, sportowych emocji i atrakcji dla najmłodszych. Początek wydarzenia w piątek, 5 czerwca o godzinie 15. Cały harmonogram wydarzenia publikujemy na radionadzieja.pl. Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle zaprasza najmłodszych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka na muzyczną niespodziankę. W najbliższą sobotę odbędzie się koncert pełen uśmiechu. Na scenie wystąpią wokaliści ze studia piosenki Metro Ostrołęka. Początek wydarzenia o godzinie 18. Na Dzień Dziecka zaprasza również Kolnejski Ośrodek Kultury i Sportu. Nie zabraknie muzycznej zabawy, a także atrakcji i dmuchanych zjeżdżalni. Początek o godzinie 15. Gościem w audycji z kulturą na ty jest Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, sezon wiosenny rozpoczęliście intensywnie i z przytupem, można powiedzieć. Mowa oczywiście o majówce i nocy muzeów. Jak podsumowałaby pani te minione wydarzenia?
2: Muzea skansenowskie mają tą unikatową przewagę nad innymi muzeami, że możemy jednocześnie prezentować i kulturę, i naturę.

0: Tak, staramy się to czynić. Majówka w tym roku udała się bardzo dobrze. Jak wszystkie skanseny, jesteśmy uzależnieni od pogody. W tym roku pogoda nam bardzo dopisała. Te 3 dni były obfite i w wydarzenia, i w atrakcje. Mieliśmy możliwość spotkać Kowala podczas pokazów kowalskich. Mieliśmy spotkania z olejarzem przy olejarni z Witowego Mostu. Można było też nabyć produkt bezpośrednio od olejarza. Mieliśmy muzykę na żywo. Bardzo dużą atrakcją było sadzenie ziemniaków, samodzielne. Mieliśmy też gry i zabawy plenerowe. I tutaj nie tylko dzieci, ale również dorośli bardzo chętnie brali udział. Dużo śmiechu, dużo radości. Bardzo dobrym odbiorem był spacer z leśnikiem, z nadleśnictwem Nowogród. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, jaka roślinność znajduje się w skansenie kurpiowskim. Czy rzeczywiście chwast jest chwastem? Jakie zadrzewienie?
1: Czy frekwencja zaskoczyła?
0: Frekwencja była taka, jakiej się spodziewaliśmy. W stosunku do ubiegłego roku można powiedzieć, że była lepsza. W ubiegłym roku majówka trwała 4 dni, w tym roku 3 dni. Ponad 1200 osób nas odwiedziło przez ten czas. Podobnie było też na Nocy Muzeów. W tym roku pogoda nam nie dopisała, tak jak i w ubiegłym. No ale tak jak mówiłam, niestety ta przestrzeń skansenowska jest uzależniona od pogody, ale byliśmy przygotowani na taką ewentualność. Część wydarzeń odbyła się w przestrzeni zamkniętej. Już w południe mieliśmy spotkanie autorskie z twórcami artbooka Kurpie, z Jolantą Święszkowską i Robertem Sokołowskim oraz jednymi z bohaterów tej pozycji, z państwem Biłkiewicz, którzy zajmują się obróbką bursztynu na Kurpiowszczyźnie. Było to spotkanie niezwykle interesujące, inspirujące. Autorzy opowiadali, jak doszło w ogóle do pomysłu powstania tej pozycji, jak zdobywali materiał, jak przemierzali Kurpiowszczyznę, jak powstawały prace malarskie, akwarele Roberta Sokołowskiego, będące uzupełnieniem tegoż artbooka.
1: Skansen Kurpiowski organizuje także cykl spotkań właśnie z twórcami. Skąd pomysł na taki cykl?
0: Pomysł tak naprawdę zrodził się naturalnie, z potrzeby ożywienia przestrzeni skansenu kurpiowskiego. Prezentujemy zabudowę, tradycyjną zabudowę kurpiowską, drewnianą, ale brakuje tam życia, brakuje tam twórców ludowych, którzy opowiedzą o rzemiośle, jaki towarzyszy, jaki tworzy tak naprawdę całą kulturę kurpiowską. Jest to cykl 25 spotkań z różnymi twórcami ludowymi, co tydzień z innym twórcą ludowym, którzy zaprezentują inne, co tydzień inne rzemiosło. Są to spotkania w sobotę dla dzieci, w niedzielę przeznaczone dla dorosłych. Spotkania odbywają się w godzinach 14-17. Obowiązują zapisy, spotkania są nieodpłatne. Naprawdę jest to unikatowa forma spotkania z twórczością ludową. Jedyna, myślę, w tak dużym wymiarze w tym czasie na Kurpiowszczyźnie. 25 spotkań to jest naprawdę niepowtarzalna okazja do stworzenia własnego rękodzieła pod okiem osoby niezwykle utalentowanej, z niezwykłym dorobkiem w swoim rzemiośle.
1: Tak, bo to są weekendowe spotkania i już kilka spotkań za wami. Zainteresowanie mieszkańców regionu jest duże takimi spotkaniami. Interesują się właśnie tym rękodziełem kurpiowskim?
0: Zainteresowanie jest bardzo duże. Tworzymy grupy 20-25 osób w zależności od tego, co będziemy w dany weekend robili. Zachęcam Państwa do zapisów. To nie jest daleko. To jest niedaleko Łomży, to jest niedaleko Ostrołęki. Można dojechać i własnym środkiem transportu. Można dojechać rowerem. Jest przecież piękna ścieżka rowerowa od Łomży do samego Nowogrodu. Zachęcam Państwa. To jest naprawdę niepowtarzalna okazja nieodpłatnych warsztatów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także naprawdę niepowtarzalna okazja. okazję do spędzenia fajnego czasu z rękodziełem kurpiowskim.
1: Rozmawiamy o cyklu spotkań, oczywiście spotkania z twórcami kurpiowskimi, ale jeszcze co przed Wami? Jakie wydarzenie przygotowujecie na ten sezon wakacyjno-letni? Bo on zbliża się wielkimi krokami i jak wiemy, ten sezon jest zawsze bardzo intensywny.
0: Głównie skupiamy się na tych spotkaniach z twórcami. Jednakże nie jest to jedyny wniosek, który będzie realizowany w skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie. W ubiegłym roku złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kulturze ludowej. Ten bardzo się cieszymy, że będzie realizowany. Jest to bardzo obszerny, ale damy radę. Drugi wniosek to jest Jan Mocek i jego konstrukcje Da Vinci z Myszyńca. Jest to postać kowala z Myszyńca, o którym wiemy niewiele. Tutaj zostaną przeprowadzone badania etnograficzne, żebyśmy mogli sobie przybliżyć tą postać. Będą też organizowane warsztaty z majsterkowania, ponieważ był to człowiek bardzo twórczy, który udoskonalał narzędzia dnia codziennego, żeby sobie po prostu pracę ułatwić. Także będziemy się skupiać na tych dwóch wnioskach. Oprócz tego już 30 maja Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w partnerstwie ze Skansenem. Tutaj będzie można oczywiście wejść do skansenu, zwiedzić skansen, zobaczyć, co się zmieniło. No na pewno dużą zmianą jest to, że można zajrzeć do wnętrz obiektów dzięki bramkom zamontowanym w sieni poszczególnych obiektów, więc nie trzeba korzystać z formy, oczywiście można, do czego też zachęcam, ale nie trzeba korzystać z formy zwiedzania z przewodnikiem, można samemu zajrzeć sobie do wnętrz chałup. W dalszej perspektywie mamy festiwal na wzgórzu organizowany przez Fundację Adama Chętnika, koncert w Brzuskowym Dworcu w ramach festiwalu Dni Drozda Wołomża, następnie Szanty Graj, których też jesteśmy partnerem, 25-26 lipca, no i czekamy na niedzielę Świętego Rocha.
1: Pani dyrektor, ta pogoda jest różna, o której też rozmawiałyśmy. Raz jest pogodnie, raz deszczowo, raz wietrznie, ale oczywiście nigdy nie wiadomo, jaka ta pogoda zaskoczy podczas wydarzeń i zachęcacie mieszkańców, aby odwiedzali Wasze wydarzenia, ale myślę, że skansen kurpiowski warto odwiedzić nie tylko podczas wydarzeń, ale na przykład w wolny weekend, w wolny jakiś czas, na przykład w wakacje. Czym skansen zaskakuje?
0: Skansen zaskakuje przede wszystkim swoim wyglądem, położeniem. Jesteśmy położeni na skarpie, z której roztacza się przepiękny widok na Puszczę Zieloną. Mamy przepiękną roślinność, mamy przepiękne obiekty na terenie skansenu. I nie mówię tylko o obiektach dużej architektury, ale mamy kapliczki, mamy barcie, mamy ule. Także zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Zwłaszcza, że jest naprawdę niedaleko Łomży. Zapraszam serdecznie łomżyniaków, tych, którzy byli dawno, przypomną sobie, zobaczą, co się zmieniło. Zapraszam serdecznie tych, którzy nie byli nigdy.
1: Nie tylko mieszkańców Kurpiowszczyzny, ale również, no właśnie, z całej Polski, a może nawet i z zagranicy.
0: Tak, mamy bardzo dużo turystów z całej Polski, z zagranicy. Ludzie są bardzo zaskoczeni unikatowością tego miejsca.
1: Skansen kurpiowski również stale się rozwija i stale, można powiedzieć, pięknieje, rozkwita. Jakie inwestycje w najbliższym czasie udało się zrealizować, bo było ich sporo?
0: Tak, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy takie dwie większe inwestycje. Wykonaliśmy drugi etap energetyki. Doświetliliśmy dolną część skansenu, co prezentowaliśmy też w tym roku podczas Nocy Muzeów, podczas wieczornego spaceru. Drugą inwestycją był mostek, kładka nad ściekiem wodnym, która bardzo usprawniła pracę przewodników. Teraz nie muszą chodzić gdzieś tam naokoło. Mogą sobie skrócić drogę z oprowadzania grup.
1: I jakie są w takim razie plany rozwoju na przyszłość? Jakie kolejne inwestycje w planach?
0: Taką największą inwestycją, na którą czekamy, jest inwestycja budowlana. Skansen kurpiowski cierpi na brak infrastruktury biurowej, wystawienniczej, ekspozycyjnej, konserwatorskiej. Nie mamy magazynu eksponatów. Inwestycja planowana jest w trzech lokalizacjach. Pierwsza na terenie skansenu. Będzie to budynek powitalny ze sklepikiem, z kasą, z miejscem dla przewodników. Druga część inwestycji, zarówno też trzecia, będzie zlokalizowana na działkach, które dostaliśmy aktem darowizny od miasta Nowogród. Na jednej z tych działek będzie ulokowany magazyn eksponatów wraz z pomieszczeniami konserwatorskimi oraz stolarnia. I najważniejszy dla nas budynek biurowo-edukacyjno-wystawienniczy będzie zlokalizowany na tzw. działce przy czołgu. Tam będą odbywały się warsztaty, konferencje, zajęcia edukacyjne. Tam będą zlokalizowane trzy sale wystawiennicze, dwie ekspozycje stałe i jedna ekspozycja czasowa. Tutaj muszę się pochwalić, że w ubiegłym roku nieżyjący już Mieczysław Mazur przekazał nam swoją pracownię w całości. I tam chcemy przedstawić tą pracownię, odtworzyć pracownię artysty niezwykłego. W drugiej sali będzie zlokalizowana wystawa stała, poświęcona naszemu założycielowi, Adamowi Chętnikowi. Trzecia sala, na którą też niezwykle czasami czekamy, to ekspozycje czasowe.
1: I w takim razie, na jakim to jest etapie? To jest dopiero na etapie planowania. Kiedy by te inwestycje mogły zostać zrealizowane?
0: W marcu tego roku została podpisana umowa na dokumentację projektową. Jesteśmy w fazie rozmów z projektantem. Czekamy na dokumentację.
1: Także już niebawem trochę cierpliwości, będzie na pewno jeszcze piękniej i też dla Was na pewno też wygodniej.
0: Dużo wygodniej. Myślę, że praca już żeśmy bardzo dużo rzeczy zrobili w skansenie. Unowocześniamy, zmieniamy ofertę, staramy się, żeby odwiedzający mieli naprawdę komfort zwiedzania, ale rzeczywiście ta nowa przestrzeń infrastrukturalna, przede wszystkim biurowa, wystawiennicza, poszerzy naszą ofertę, spowoduje, że będzie pracowało się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej wyjdziemy do odwiedzających, rozszerzymy swoją ofertę.
1: Rozmawiamy o ofercie, rozmawiamy o inwestycjach, ale co jest również bardzo ważne, to chyba to, żeby tych młodych ludzi przyciągnąć do kultury, też do pielęgnowania tych tradycji kurpiowskich. I czy młodzi ludzie interesują się dziś folklorem i historią Kurpiów?
0: Zdecydowanie tak. Zauważamy, że tak. Zauważamy to podczas odwiedzin, wycieczek klasowych. Jest bardzo dużo pytań o kulturę kurpiowską, o eksponaty użytku dnia codziennego. Widzimy to na różnych wydarzeniach. Zespoły kurpiowskie, ich składy są coraz młodsze. Młodzież chętniej bierze udział w różnych konkursach związanych z kulturą kurpiowską. Ale też widzimy, mamy podgląd na statystykę naszych social mediów, na grupy wiekowe. Widzimy to zainteresowanie w klikalności naszych.
1: Tak, czyli media społecznościowe mogą przyciągnąć młode osoby jednak.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj polecam Państwu zajrzeć na nasze social media, zajrzeć na nową odsłonę naszej strony internetowej www.skansenkurpiowski.pl. Tak, widzimy, że to zainteresowanie jest coraz większe. Młodzież szuka swojej tożsamości, interesuje się historią swoich przodków.
1: Możemy powiedzieć, że ta kultura kurpiowska przechodzi swój renesans?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Widzimy to też po uczestnictwie w warsztatach. Młodzież jest zainteresowana tym, jak żyli ich przodkowie, jak funkcjonowali, jak wyglądał dzień codzienny, co robili, jak spędzali czas, jak spędzali święta.
1: Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, jak już też przed chwilą Pani wspomniała, jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Tam również przekazujecie różne na przykład nowinki i ciekawostki, więc myślę, że warto naszych radiosłuchaczy właśnie zachęcić, żeby na te wasze profile również zaglądali.
0: Zachęcam. Jesteśmy aktywni bardzo na Facebooku. Nasza aktywność, klikalność wzrosła, bardzo, nawet ponad nasze oczekiwania. W ubiegłym roku, rok temu o tej porze mieliśmy 8 tysięcy obserwujących, dziś mamy ich ponad 17 tysięcy. Jesteśmy aktywni na TikToku, jesteśmy aktywni na Instagramie. Tutaj zachęcam Państwa do udziału w naszym quizie kurpiowskim. Sprawdźcie się z Gwary Kurpiowskiej.
1: I właśnie co jest w tym quizie? Może na chwilkę się zatrzymajmy tutaj. Na czym on polega?
0: Jest tam słówko z Gwary Górbiowskiej i musicie Państwo odgadnąć, co ono znaczy w naszym języku polskim. Ciekawe i niełatwe. Ja powiem szczerze, że biorę udział w tym quizie. Nigdy nie wiem, co tam będzie, ponieważ nie ja go przygotowuję. No i tak powiem, że czasami średnio wypadam.
1: Ale oczywiście warto, aby każdy z nas sprawdził się w quizie, pomimo że Gwara Górbiowska nie jest zbyt trudna, to niektóre słowa mogą być problematyczne lub zaskakujące. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Szynkiewicz była naszym gościem w audycji Z Kulturą na Ty.
0: Dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa serdecznie do skansenu Górbiowskiego w Nowogrodzie.
2: Z Kulturą na Ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

0: Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, teraz o tym powiem, rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stepana Bandery z Modachium na Ukrainę. Poinformował o tym szef Instytutu, nie przekazał jednak, kiedy dokładnie miałoby do tego dojść. Stepan Bandera był liderem zbrodniczej organizacji OUN, odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Pomysł uhonorowania Bandery przez Ukraińców jest nie do zaakceptowania przez Polskę, mówi badaczka rzezi wołyńskiej Ewa Siemaszko, która powiedziała też, że to informacja, która jest nie do przyjęcia dla Polaków, bo Ukraińcy chcą uhonorować człowieka odpowiedzialnego za ludobójstwo.
1: Bo jakkolwiek Bandery nie było w tym czasie na Wołyniu, niemniej jednak cała jego działalność, zanim został uwięziony przez Niemców, zmierzała do tego, żeby wyeliminować biologicznie Polaków z ziem wspólnie zamieszkałych przez Polaków i Ukraińców. A więc jest odpowiedzialny moralnie za ludobójstwo dokonane na Polakach.
0: Ewa Siemaszko dodała, że ten pomysł pokazuje, iż Ukraińcy nie liczą się z polskimi emocjami związanymi z rzezią wołyńską.
1: Jestem o tym przekonana, że jest to pokazanie, my będziemy robić swoje, bo my mamy swoich bohaterów i nie obchodzi nas opinia zewnętrzna.
0: O ewentualne plany ekshumacji i przeniesienia na Ukrainę szczątków Stepana Bandery szef ukraińskiego IPN był dopytywany przez ukraińskie media. Jak stwierdził, Bandera stał się na Ukrainie postacią znaną, dlatego temat jego ponownego pochówku pozostaje aktualny. Na pytanie, czy obecnie prowadzone są prace nad sprowadzeniem szczątków, nie odpowiedział jednoznacznie. Jak zaznaczył, obecnie prowadzone są działania dotyczące wielu osób. Rozważana jest kwestia Stepana Bandery i innych postaci. Szef ukraińskiego IPN-u zaznaczył, że proces ponownych pochówków wymaga dużych możliwości instytucjonalnych, a na dziś prace dotyczą kilkuset osób. W latach 40. ubiegłego wieku organizacja ukraińskich nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia zamordowali na Wołyniu i we wschodniej Galicji według szacunków IPN-u około 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci. U podstaw zbrodniczych działań była ideologia czystego etnicznie ukraińskiego państwa, szerzona m.in. przez Stepana Bandera.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjak, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Minęła 11:00, czas na wiadomości przedstawi Wiktoria Małż.
1: Nowe drzwi w łomżyńskiej katedrze zostały już zamontowane. 6 państw sprzeciwia się planom Komisji Europejskiej zakładającym cięcia darmowych uprawnień do emisji CO2, moc rozrywki i ekoedukacji. Tak zapowiada się piknik rodzinny w Drozdowie. Nowe drzwi łomżyńskiej katedry zostały już zamontowane. Monumentalne, wykonane z brązu drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się między innymi wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii i diecezji, mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
2: Przygotowaliśmy szereg aktywności dla naszych najmłodszych. Dmuchańce, kino 9D, warsztaty, kraty.
1: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca. Katedra łomżyńska w tym roku obchodzi również swoje 500-lecie.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polska w grupie 6 krajów, które sprzeciwiają się planom Komisji Europejskiej dotyczącym ograniczenia darmowych uprawnień do emisji CO2. Sprawa funkcjonowania systemu handlu pozwoleniami jest jednym z tematów unijnej narady ministerialnej w Brukseli. Wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski podkreślił przed spotkaniem, że Komisja nie może nakładać dodatkowych obciążeń na europejski przemysł.
4: Komisja mocno naciska na metodologię, która jest przestarzałą metodologią tak naprawdę. Komisja Europejska działa tak, jakby się nic nie stało przez ostatnie kilka lat, a widzimy, że Europa się odprzemysławia, tracimy nasz przemysł i ETS jest jednym z głównych obciążeń dla przemysłu nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach członkowskich.
1: Pod wspólną deklaracją w tej sprawie podpisały się oprócz Polski także Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. Służby celno-skarbowe zabezpieczyły podrabianą odzież o wartości prawie 4 milionów złotych. Podczas prowadzonych od początku roku kontroli targowisk w województwie zachodniopomorskim zarekwirowali ponad 8 tysięcy sztuk odzieży z logo znanych marek. To między innymi podrabiane koszulki, dresy, torebki, okulary czy paski, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Sebastian Osiński.
5: O losach zatrzymanej odzieży i galanterii decyduje tak naprawdę właściciel znaku towarowego i taka odzież może być albo przekazana na cele charytatywne, dobroczynne po usunięciu znaków towarowych, albo też zniszczona. Co istotne, na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.
1: Funkcjonariusze regularnie sprawdzają, co pojawia się na targowiskach w regionie. Jak dodają, wprowadzeniem do sprzedaży podróbek zajmują się wyspecjalizowane szajki.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Będzie to połączenie rozrywki z ekologiczną edukacją. W najbliższą niedzielę w parku przy Muzeum Przyrody Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbędzie się piknik rodzinny. Do udziału zachęca Anna Gawrych, wiceprezes Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe.
6: Piknik jest organizowany w ramach działań Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe. Przewidzieliśmy moc atrakcji dla tych, którzy odwiedzą nas tego dnia właśnie w parku w Drozdowie. Będą to animacje, warsztaty plastyczne, ekologiczne, florystyczne. Planujemy też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem W harmonii z naturą. Będziemy serwować pyszny popcorn i zdrowe przekąski eko. Nie zabraknie też konkursów dla całych rodzin. Mam nadzieję, że 31 maja zobaczymy się w Drozdowie, bo tego dnia wszystkie drogi prowadzą do Drozdowa. Serdecznie zapraszamy.
1: Piknik rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15. I tymi informacjami kończymy wiadomości. O godzinie 13 zapraszam w imieniu Bartka Święcińskiego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane okresami może wzrastać do dużego, 17 stopni. Teraz 18 stopni to jest prognozowana temperatura maksymalna. W nocy chłodno, bo tylko 6 stopni. Jutro nieco cieplej, 19 stopni, ale zachmurzenie będzie duże.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: zapraszamy na reklamy.
3: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowe depilacje.

0: Czy Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Hulajnogi elektryczne to jeden z ulubionych środków komunikacji młodzieży. Niestety wielu użytkowników tych urządzeń nie zachowuje odpowiedniej ostrożności. Ostatni wypadek z udziałem małoletniej użytkowniczki i zbliżająca się zmiana przepisów sprawiły, że Komenda Miejska Policji w Łomży po raz kolejny apeluje do kierujących o odpowiedzialną jazdę. Urszula Brulińska z zespołu prasowego łomżyńskiej komendy podkreśla, że młodzi kierujący często zapominają o przepisach ruchu drogowego.
1: W niedzielę łomżyńscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem osoby na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującą była niespełna 13-letnia dziewczynka, która nie posiadała również uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy straciła panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego doznała obrażeń ciała i wymagała pomocy medycznej. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich. Dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną. Dopuszcza się jedynie jazdę tymi urządzeniami przez dziecko w wieku od 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
0: Już niebawem wchodzi w życie ważna zmiana dla kierujących hulajnogami, którzy muszą pamiętać także o innych przepisach.
1: Już od 3 czerwca osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego zobligowane są do korzystania z kasku ochronnego. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, to 20 km na godzinę. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
0: Kierujący tym pojazdem jest też obowiązany jechać drogą albo pasem ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi lub pasa dla rowerów, powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę.

0: sankcje, embargo na handel, pociągnięcie do odpowiedzialności członków rządu Izraela, tego od władz Polski i innych europejskich krajów, domagają się aktywiści podczas konferencji prasowej w Sejmie. Rzecznik i współprzewodniczący inicjatywy Rafał Piotrowski opowiada o tym, jak byli traktowani uczestnicy flotylli. Posłuchajmy.
1: Flotylla płynęła, by pokazać, że świat nie zapomniał o Palestynie. Gdy pod koniec kwietnia znajdowała się przy wybrzeżach Krety, została zaatakowana przez siły izraelskie. Porwano 170 wolontariuszy flotylli, a wśród nich polską delegatkę dr Magdalenę Górską. Po międzynarodowej presji uwolniono 168 aktywistów. Dwóch liderów flotylli przetrzymywano dłużej, by ich torturować i przykładnie ukarać za chęć niesienia pomocy do Gazy. Pozostali zatrzymani także doznali brutalnej przemocy. Od pobić po gwałt.
0: Uczestniczka polskiej delegacji Agata Wisłocka opowiadała o tym, jak 18 maja na statki flotylli weszła armia izraelska i umieściła aktywistów w kontenerach z drutem kolczastym.
2: Na osobę przypadało 1,2 metrów kwadratowych powierzchni. Spaliśmy na gołych podłogach. Do jedzenia dostaliśmy tylko chleb i wodę. Żołnierze obserwowali nas przez cały czas i w ramach rozrywki dręczyli, zalewając pokład wodą i strzelając do nas ze strzelb policyjnych naładowanych pociskami niepenetrującymi. W płynięciu do portu w Ashdod. Przemoc w stosunku do nas wzrosła jeszcze bardziej. Przetrzymywali nas w pozycjach stresowych. Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono.
0: Przedstawiciel diaspory palestyńskiej w Polsce, Fayez Afana, opowiadał o sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.
3: Dalej armie okupacyjne Izraela bombardują, zabijają niewinnych ludzi. Ja trzymam tutaj zdjęcia dr Hossam Abu Safiya. Jest lekarzem pediatry, dyrektorem szpitala na północnej Strefie Gazy. Ponad 1,5 roku siedzi w więzieniu, stracił połowę jego wagi i nie ma sprawa sądowych. Jest poniżone, pobite, jest traktowane naprawdę nieludzki.
0: Flotylla nie ma łączności z 10 uczestnikami konwoju lądowego jadącego z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych we wschodniej Libii jest Polka Laura Kwoczała. Z szeroką krytyką międzynarodową spotkało się zachowanie ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela, który opublikował prowokacyjne nagranie, na którym drwi z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów. Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra na listę osób niepożądanych w Polsce. Izrael rozpoczął ofensywę w Strefie Gazy w odpowiedzi na ataki Hamasu z października 2023 roku, w których zginęło około 1200 osób, 251 to osoby wzięte jako zakładnicy. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia w Strefie Gazy podaje, że w wyniku izraelskich ataków zginęło ponad 72 tysiące Palestyńczyków. Ministerstwo, które jest częścią rządu Hamasu w Strefie Gazy, nie podaje szczegółowo danych dotyczących ofiar wśród ludności cywilnej, a także bojowników. A Państwo spędzają czwartek, jeszcze przed południe, z Radiem Nadzieja. 22 minuty po godzinie 11:00.

0: Mazowieckie zabytki odzyskają dawny blask. Ponad 13 milionów złotych w ramach programu Mazowsze dla zabytków, teraz o tym powiemy, trafi do beneficjentów na remonty i prace konserwatorskie. Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, dzięki dotacjom możliwe będzie zachowanie cennych obiektów dla przyszłych pokoleń. Wsparcie może pokryć do 50% kosztów inwestycji, a w wyjątkowych sytuacjach nawet całość wydatków.
1: No, w czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, tak? To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
0: Przewodnicząca Sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Bornowska podkreśla, że zabytki są ważnym elementem tożsamości regionu.
2: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
0: W ramach programu zostanie wymienione m.in. pokrycie dachowe w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Odnowiony zostanie także ołtarz główny i ambona w kościele pod wezwaniem świętej Anny w Łysych, czy trzeci etap remontu elewacji w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kleczkowie. A to jest czwartek z Radiem Nadzieja, już 33 minuty po godzinie 11. Za nieco ponad 10 minut na naszej antenie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, a więc nasza codzienna audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Tomasz pisze małe, takie małe pytanie i jest to pytanie rzeczywiście może być przez niektórych uznane za zabawne. Jak się pisze orzesz ty? To orzesz ty często mogło mieć charakter krytyki czy też oburzenia, ale czasem też podziwu. Orzesz ty, ale ci się udało. Także w różnych sytuacjach możemy tego użyć, tego orzesz. Ale jak to zapisać? Różne możliwości pan Tomasz podsuwa. Na przykład przez RZ i SZ na końcu. To byłoby dobre, gdyby chodziło o oranie i gdyby to była druga osoba liczby pojedynczej. Ty orzesz teraz to pole. Wtedy rzeczywiście można by tak powiedzieć. A może orzesz przez RZ i samorzet na końcu. Wtedy byłoby to dobre, gdyby chodziło o rzadki czasownik orzezać. Orzeż to, czyli orżni dookoła. Także chyba nie o to tutaj chodzi. Natomiast jeśli chcemy wyrazić swoje emocje, czy to potępienie, czy to zachwyt nad kimś, stosujmy orzesz z dwoma partykułami, że i ż. Obie te partykuły piszemy oczywiście przez samorzet i łączymy je z tym o. A więc orzeż razem, oba samo, razy samorzet. Orzeż ty. Tak właśnie to powinniśmy zapisywać, choć raczej to wypowiadamy, rzadziej zapisujemy. Może być też, choć rzadziej to stosujemy, orz samo. Orz ty. Choć tu przed te, a zawsze, zwykle to przed ty, tego używamy przed ty, to traci dźwięczność. Mówimy orz ty albo orzesz ty. Ale pamiętajmy, że tam są dwa razy z kropką.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjach, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
0: Po reklamie.

Jeden z najpiękniejszych męskich głosów, Josh Groban, wziął się za filmowe hity, filmowe przeboje i wyszła z tego bardzo piękna płyta Cinematica. To był utwór pochodzący właśnie z tej płyty. Już za 3 minuty o 12:00 modlitwa aniołpański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Wielu z was chorych, ciężki krzyż, choroby, cierpienia ofiarowuję w intencji papieża, w intencji mojego posługiwania, w intencjach Kościoła i to tych najważniejszych. Bóg wam zapłać. Pragnę zapewnić was na całym świecie, ale dzisiaj pragnę zapewnić przede wszystkim was w Polsce, was chorych w Polsce, że w mojej modlitwie czuję szczególną z wami bliskość i więź. Jednoczę się duchowo z wami wszystkimi. W szczególny sposób odnawiam to zjednoczenie w duchu, które łączy mnie z każdym człowiekiem cierpiącym, z każdym chorym przykutym do łóżka szpitalnego czy do wózka inwalidzkiego. Z każdym człowiekiem, który w jakikolwiek sposób nawiedzony jest krzyżem.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: Do Łomży trafi 400 tysięcy złotych na wsparcie pieczy zastępczej. Pieniądze pochodzą z programu Premia Społeczna. W jaki sposób będą wydatkowane? O tym mówił na antenie naszego radia wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
1: Są to środki, które generalnie przeznaczone będą na działania na rzecz pieczy zastępczej czy pracowników. Tak, pracownicy pieczy zastępczej zostaną przeszkoleni w pewnych zakresach, jak również kandydaci na rodziny zastępcze również będą mogli skorzystać ze szkoleń, z wyjazdów integracyjnych, takich wyjazdów weekendowych, gdzie będą uczyć się opieki nad dziećmi.
0: Wsparcie trafi też do najmłodszych, którzy mają problemy w nauce.
1: Dzieci, które funkcjonują w ramach pieczy zastępczej, będą i mają problemy z nauką, również będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć, to z języka polskiego, matematyki, czy też języka obcego, i tych zajęć na pewno będzie bardzo dużo.
0: Środki z tego programu trafią także do Ostrołęki. Spoglądamy na zegar. Dziś jest 28 maja, na zegarze 12.12, 28 maja. Imieniny obchodzą Ignacy, Emil i Augustyn. Słońce wstało kwadrans po godzinie 5, a zajdzie 17 minut przed godziną 21, a więc to już są naprawdę długie dni. Dzień trwa 16 godzin 28 minut i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już tylko o 30 minut.

0: Nawet drzwi łomżyńskiej katedry zostały już zamontowane. Monumentalne, wykonane z brązu drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się m.in. wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii i diecezji, mówi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
1: Dla mnie to było bardzo długie oczekiwanie, bo tak zawsze sobie myślałem, że ukoronowanie mojej tutaj troski duszpasterskiej i administrowania parafią, to będą właśnie drzwi katedralne. Także można powiedzieć, że czekałem na to 27 lat. Czy to jest duma? Myślę, że z pewnością też i tak. Myślę, że wierni bardzo, bardzo czekali na te drzwi. Pytali się mnie, kiedy te drzwi będą, kiedy zaistnieją.
0: Ksiądz Marian Mieczkowski przypomina także historię drzwi.
1: Poprzednie drzwi, same można powiedzieć, to co zwracało uwagę, to nie były stare drzwi, to były z lat 90. z pewnością po wizycie Ojca Świętego, także po 91 roku one powstały, a natomiast futryny tych drzwi stały tam w tym miejscu już od ponad 300 lat. Remonty, które były pod koniec 18. stulecia, to właśnie wtedy też zamontowano te, nazwijmy to, odrzwia i umieszczono na górze datę z herbem. Po II wojnie światowej podjęto decyzję o regotyzacji katedry, z tym, że ta regotyzacja nie objęła tych niektórych przebudów i niektórych wprowadzonych zmian.
0: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca. Katedra Łomżyńska w tym roku obchodzi swoje 500-lecie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. W Okopach niedaleko Suchowoli odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Jak podkreślał podczas uroczystości marszałek Łukasz Prokorym, muzeum będzie ważnym miejscem pamięci i lekcją historii przede wszystkim dla młodych pokoleń.
2: Takim miejscem ma być powstające tutaj muzeum. Będzie służyć ono edukacji, spotkaniom i rozmowie o historii oraz wartościach ważnych dla błogosławionego księdza Jerzego. Szczególnie ważne będzie to dla młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wspólnej pracy ta idea staje się rzeczywistością. Jestem przekonany, że Muzeum w Okopach będzie miejscem, które pomoże lepiej zrozumieć życie i przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zaznaczyła, że muzeum będzie miejscem pielęgnowania pamięci o człowieku, który stał się symbolem walki o wolność i godność.
3: Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jest to dla mnie pewien symboliczny akt pamięci, odpowiedzialności i troski o to, by historia księdza Jerzego była opowiadana dalej nowym pokoleniom, młodym pokoleniom Polaków i nie tylko, współczesnym językiem, ale z zachowaniem prawdy i jej głębi. Powstające tutaj muzeum będzie wyjątkowym miejscem. Ma ono być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty.
1: Rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki nie kryła wzruszenia, mówiąc o powstającym muzeum. Mówi Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, prezes Fundacji Dobro imienia księdza Jerzego Popiełuszko.
4: Nie było łatwo też, ale to jest piękny projekt, ale od 70. rocznicy urodzin księdza Jerzego zaczęło wszystko to powstawać. Cieszę się, że możemy właśnie tutaj stać przed tym projektem, bo to jest jeden z trzech. Ten jest najpiękniejszy, bo ten powstawał razem z rodziną, z nami. On powstał przez 5-6 lat. Ksiądz Jerzy zawsze mówił, że rzeczy wielkie i piękne rodzą się w bólu. Ten też nie był łatwy projektem, ale powstał. Jest niesamowite, że to miejsce właśnie będzie pamiętane jako miejsce urodzenia księdza Jerzego, Okopy na Podlasiu.
1: Muzeum w Okopach ma powstać do końca października 2027 roku.
0: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Nowoczesna klinika weterynaryjna powstanie na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. W piątek podpisano list intencyjny, który otwiera drogę do realizacji tej inwestycji. Podpisali się pod nim marszałek Łukasz Prokorym, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kiciak-Kucharska. Marszałek mówił, że cieszy się, iż ten pomysł uzyskał tak ważnych sojuszników.
2: Ten kierunek jest też odpowiedzią na to, aby nasi młodzi mieszkańcy pozostawali w naszym województwie, mieli lepszą ofertę edukacyjną i cieszę się, dziękuję panu, panie ministrze, pani prezes, że dołączacie do grona, do tego sojuszu na rzecz kierunku weterynaria, a zatem idzie też budowy kliniki weterynaryjnej, która jest niezbędna, aby studenci mogli się uczyć praktycznie właśnie w tym miejscu.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że cieszy się z tej inicjatywy, bo województwo podlaskie rolnictwem stoi.
5: Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii. I tutaj w województwie podlaskim dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, ale też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia.
1: Rektor uczelni profesor Mariusz Popławski powiedział, że najwyższy czas na to, aby lekarzy weterynarii kształcić w województwie podlaskim.
6: Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów.
1: Koszt budowy kliniki to ponad 100 milionów złotych. Kierunek weterynarii ruszy na uczelni już od nowego roku akademickiego. Nowoczesne technologie, lepsza jakość życia na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie depopulacji to główne cele projektu Rural Strat, ramy i kierunki implementacji koncepcji inteligentnej wsi w krajowej i regionalnych politykach rozwojowych, który zainaugurowano w poniedziałek. Projekt wpisuje się w realizację koncepcji prawa do pozostania, o czym mówił marszałek Łukasz Prokorym.
2: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Projekt został wybrany do dofinansowania w 12. konkursie programu Gospostratek, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowało go konsorcjum złożone z województwa podlaskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Politechniki Białostockiej, a także Instytut Łukasiewicz i TECH. Będzie realizowane od maja 2026 roku do kwietnia 2029 roku.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
7: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
0: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjach, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Jest 13, czas na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
2: Premier Donald Tusk mówi o pierwszych umowach w programie SAFE. Nie ma przestrzeni do podniesienia drugiego progu podatkowego, mówi wiceminister finansów. 1 czerwca parkiet na Pawła II w Łomży zmieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy. Podpisano pierwsze umowy dotyczące wykorzystania środków z programu SAFE. Uroczystość z udziałem premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odbyła się w siedzibie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie. Premier Tusk podkreślił, że z europejskich środków skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Przypomniał, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE.
3: Na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. Te pierwsze, powiedziałbym, nie symboliczne, bo prawdziwe podpisy pod prawdziwymi umowami, ale to jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
2: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych w sumie około 40 umów. Program SAFE dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako pierwszy. Umowę podpisano 8 maja w Warszawie. Polska w ramach SAFE otrzyma około 43,7 miliarda euro, czyli ponad 180 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówi, że nie ma przestrzeni do podniesienia drugiego progu podatkowego. Temat został poruszony podczas dzisiejszych obrad Sejmu przez klub Polska 2050. Jego posłowie przygotowali projekt, który przewiduje, że 32% stawka podatku PIT będzie płacona po przekroczeniu rocznego dochodu w wysokości 140 tysięcy złotych. Obecnie jest to 120 tysięcy. Kamil Wnuk z Polski 2050 wyjaśniam, że wyższa stawka podatkowa obejmuje coraz więcej Polaków należących do klasy średniej.
4: Które zarabiają tylko nieco powyżej tej średniej krajowej. W praktyce dotyczy to często policjantów, pielęgniarki, ratowników medycznych czy nauczycieli. Zauważamy ten problem, dlatego Polska 2050 złożyła projekt ustawy zakładający podwyższenie drugiego progu podatkowego przy jednoczesnym wskazaniu podatku cyfrowego jako jednego ze źródeł finansowania takiego rozwiązania. Jeśli ciężko pracujący Polacy mają płacić podatki, to tym bardziej powinni to robić wielkie korporacje technologiczne z innych państw.
2: Wiceminister finansów Jarosław Neneman odpowiedział, że rząd nie pracuje nad podwyższeniem drugiego progu. Dodał, że w najbliższym czasie nie będzie to możliwe.
5: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań. Podniesienie progu do 140 tysięcy oznaczałoby ubytek około niecałych 12 miliardów złotych.
2: Projekt Polski 2050 zakłada, że ubytek z tytułu podwyższenia drugiego progu zostałby pokryty m.in. z opodatkowania fundacji rodzinnych czy wprowadzenia podatku od gigantów cyfrowych. W Sejmie jest też projekt prezydencki, który podwyższa drugi próg do 140 tysięcy złotych. Hulajnogi elektryczne to jeden z ulubionych środków lokomocji wśród młodzieży. Niestety wielu użytkowników tych urządzeń nie zachowuje odpowiedniej ostrożności. Ostatni wypadek z udziałem małoletniej użytkowniczki oraz zbliżająca się zmiana przepisów sprawiły, że Komenda Miejska Policji w Łomży po raz kolejny zaapelowała do kierujących o odpowiedzialną jazdę. Urszula Brulińska z zespołu prasowego łomżyńskiej komendy podkreśla, że młodzi kierujący często zapominają o przepisach ruchu drogowego.
6: W niedzielę łomżyńscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem osoby na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującą była niespełna 13-letnia dziewczynka, która nie posiadała również uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy straciła panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego doznała obrażeń ciała i wymagała pomocy medycznej. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich. Dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną. Dopuszcza się jedynie jazdę tymi urządzeniami przez dziecko w wieku od 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
2: Niebawem wchodzi w życie ważna zmiana dla kierujących hulajnogami, którzy muszą pamiętać także o innych przepisach.
6: Już od 3 czerwca osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego zobligowane są do korzystania z kasku ochronnego. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, to 20 km na godzinę. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego tego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
2: Kierujący tym pojazdem jest także obowiązany jechać drogą lub pasem ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi lub pasa dla rowerów, powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Dmuchańce, strefa sportu, kino 9D i ścianka wspinaczkowa. Między innymi tak będzie wyglądać Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 1 czerwca w parku Jana Pawła II. Tego dnia park zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
7: Przygotowaliśmy szereg aktywności dla naszych najmłodszych. Dmuchańce, kino 9D, warsztaty kreatywne, będzie strefa sportowa, edukacyjna i mnóstwo aktywności dla dzieci w każdym wieku. Na uczestników czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, żyroskop, dmuchańce, bramka celnościowa, strefa sportu Mosir Łomża, wata cukrowa i popcorn oczywiście za darmo, strefa odkrywania wyobraźni, aktywności Sowa.
2: Miejski Dzień Dziecka w Łomży rozpocznie się o 15 i potrwa do 19. Tego dnia bezpłatny będzie również letni park rozrywki Mosir Łomża.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: W drugiej części dnia w regionie może nam się chmurzyć, a lokalnie niewiele, ale jednak popadać. Na termometrach 17 stopni teraz. Temperatura maksymalna dziś to 18 stopni. W nocy tylko 6 stopni. Jutro od 19 do 20 i duże zachmurzenie.
0: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
0: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
8: Po reklamie.

0: Będzie to połączenie rozrywki z ekologiczną edukacją. W najbliższą niedzielę w parku przy Muzeum Przyrody Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbędzie się piknik rodzinny. Do udziału zachęca Anna Gawrych, wiceprezes Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe.
1: Piknik jest organizowany w ramach działań Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe. Przewidzieliśmy moc atrakcji dla tych, którzy odwiedzą nas tego dnia właśnie w parku w Drozdowie. Będą to animacje, warsztaty plastyczne, ekologiczne, florystyczne. Planujemy też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem W harmonii z naturą. Będziemy serwować pyszny popcorn i zdrowe przekąski eko. Nie zabraknie też konkursów dla całych rodzin. Mam nadzieję, że 31 maja zobaczymy się w Drozdowie, bo tego dnia wszystkie drogi prowadzą do Drozdowa. Serdecznie zapraszamy.
0: Piknik rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15.

0: Nie zabrakło pytań o problemy przedsiębiorców, problemy mniejszych miejscowości, edukację czy migrantów. We wczorajsze popołudnie Łomżę odwiedził Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji w ramach organizowanego w Polsce cyklu spotkań Zapytaj Mentzena. Polityk mówił m.in. o tym, że jego zdaniem rządzące faworyzują obce korporacje kosztem polskich firm.
1: Trzeba działać w tym kierunku, żeby były dobrze płatne miejsca pracy, żeby firmy mogły się rozwijać, żeby być coraz większe, bo niestety życie tak wygląda, że w małej firmie ciężko dużo zarabiać. Trzeba by pracować w większej firmie, na wyższym stanowisku. I takie firmy muszą się tworzyć. Co więcej, to powinny być polskie firmy. Firmy, które w Polsce mają swoje zarządy, które mają działy badań i rozwoju, gdzie ta wartość dodana rzeczywiście produkowana jest w Polsce. Nie możemy być tylko tanią montownią zagranicznych korporacji, nie możemy pracować tylko w jakichś sieciówkach. Sami musimy ten dobrobyt wytwarzać.
0: Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników. Niektórzy przyszli poznać poglądy Mentzena, inni to wyborcy Konfederacji. Nasz reporter pytał ich, co skłania ich do popierania właśnie tej partii.
2: Przede wszystkim odejście od socjalnych wydatków, uporządkowanie wydatków, że tak to określę. Podoba mi się bardzo podejście do spółek Skarbu Państwa.
3: Przede wszystkim to, że daje realną szansę na zmianę, czyli proponuje rozwiązania, które będą pomagać przedsiębiorcom, młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu firmy.
4: A podobno kobiety nie głosują na Konfederację.
5: Proszę pana, nie tylko kobiety głosują, ale również działają w Konfederacji, na przykład ja.
6: Też chcę posłuchać, jakie ma poglądy i w ogóle.
7: Wysłuchać, co ma do powiedzenia i dopiero podejmować jakieś cokolwiek kroki.
0: Tak mówili ci, którzy wczoraj przyszli na spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Polityk odpowiadał na pytania wyborców niemal 2 godziny. Spotkanie w Łomży było jednym z 19 organizowanych w ostatnich tygodniach w różnych miastach Polski przez Nową Nadzieję, czyli jedną z dwóch obok Ruchu Narodowego partii tworzących Konfederację.

Turyści odwołują rezerwacje na wschodzie Łotwy. Do przyjazdów zniechęcają ich incydenty z dronami. Tamtejsza branża turystyczna przeżywa najpoważniejszy kryzys od czasu pandemii, zauważa portal łotewskiego nadawcy publicznego. Łatgalskie Stowarzyszenie Turystyczne szacuje, że w maju anulowano 60% rezerwacji dokonanych przez zagranicznych turystów. Liczba rezerwacji krajowych spadła o około 40% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Odwoływane są także wydarzenia organizowane przez firmy i wycieczki szkolne. Dane z ankiet przeprowadzonych przez przedsiębiorców zajmujących się działalnością turystyczną jasno pokazują, że ponad 81% firm z branży turystycznej bezpośrednio odczuło skutki anulowania rezerwacji. Sytuacja uderzy też w lokalnych producentów, gastronomię i transport. A osłabienie gospodarcze regionu w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenie dla całego państwa. Łatgalia jest jedną z 5 krain historycznych Łotwy. Znajdują się tam liczne jeziora, a lasy zajmują około 1/3 powierzchni regionu. Dawniej Łatgalia była nazywana Inflantami Polskimi.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza całe rodziny na kolejną kreatywną niedzielę w muzeum pod hasłem Doniczkowy Ludek. Uczestnicy tym razem stworzą figurki z doniczek, którym zielone fryzury wyrosną z żywych roślin. To połączenie zabawy, twórczości i kontaktu z naturą zaprasza do udziału Ewa Kowalewska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
1: Podczas kolejnych naszych zajęć uczestnicy będą mieli okazję wspólnie stworzyć sympatyczne ludziki z doniczek, których fryzury powstaną z zielonych roślin. Każda wykonana praca będzie nie tylko pamiątką, ale i żywą ozdobą. Roślinne czuprynki będą rosnąć i zmieniać się w domach uczestników jeszcze długo po spotkaniu. To wydarzenie skierowane jest do rodzin, które chcą spędzić czas kreatywnie, w bliskim kontakcie z naturą i w inspirującym muzealnym otoczeniu.
0: Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Bema. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Francja podejmuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub Paris Saint-Germain zmierzy się w sobotę z Arsenalem Londyn, chociaż mecz odbędzie się w Budapeszcie. Francuskie władze obawiają się zamieszek u siebie w kraju, nie tylko w Paryżu. Porządku na ulicach mają pilnować dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy. Już za 10 minut, godzina 14:00. O 14:00 najnowsze wydanie wiadomości.

0: Minęła 14. Czas na wiadomości przedstawi Bartek Święciński.
1: Do soboty rząd podpisze około 50 umów w ramach programu SAFE. Komisja Europejska nałożyła wielomilionową karę na platformę Temu. Otwarcie miejskiego żłobka w Kolnie coraz bliżej. Realizacja programu SAFE nabiera tempa. Pierwsze 4 umowy, które będą realizowane z unijnego mechanizmu finansowego, zostały podpisane w Legionowie. Mieści się tu dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wszystkie podpisane kontrakty będą realizowane właśnie na potrzeby cyberwojsk. Jakie narzędzia i sprzęt dostaną Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, to wie Agnieszka Drążkiewicz.
2: Dzięki tym 4 umowom wojskowi specy od ochrony cyber zbudują m.in. systemy do szyfrowania, do bezpiecznej komunikacji dla armii, a także wdrożą technologie oparte o sztuczną inteligencję. Do tego mobilne centra danych i sieci 5G.
3: Tylko jeśli chodzi o tę przestrzeń, za którą odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, to mamy 4 miliony w ciągu roku ataków, 11 tysięcy dziennie.
2: Mówił premier Donald Tusk, a szef MON Władysław Kośniak-Kamysz dodawał, dzięki umowom dla cyberwojsk damy naszym żołnierzom skuteczny oręż do walki z cyberprzestępcami.
4: Dla cyberwojsk jest to absolutnie rewolucyjne podejście. Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
2: Jeszcze dziś w Agencji Uzbrojenia w Warszawie podpisanie kolejnych 7 umów, a potem o 16 następne kontrakty na drony z grupy WB.
1: Rząd do soboty zamierza podpisać w sumie około 50 umów. Kontrakty mają opiewać w sumie na ponad 100 miliardów złotych. Część umów będzie aneksami do wcześniej podpisanych kontraktów, część to zupełnie nowe projekty. Większość ma być realizowana w rodzimym przemyśle zbrojeniowym.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polska zadowolona z kary nałożonej przez Komisję Europejską na chińską platformę sprzedażową Temu. Musi ona zapłacić 200 milionów euro za łamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Chodzi o oferowanie niebezpiecznych dla zdrowia produktów, podrobionych czy niezgodnych z unijnymi standardami. Wiceminister Rozwoju i Technologii Michał Baranowski powiedział w Brukseli, że Polska od dawna zwracała uwagę na ten problem.
6: Polska od dawna podnosiła ten problem, że platformy e-commerce z państw trzecich grają nie fair na rynku europejskim. Nie sprawdzają, czy wszystkie produkty są bezpieczne, również dla naszych dzieci. Bardzo dobrze, że komisja wsłuchała się w głos i Polski, również innych państw. To jest bardzo jasny przekaz dla tej platformy, ale również innych, że nie mogą łamać zasad rynku wewnętrznego i bezpieczeństwa naszych konsumentów.
1: Niebezpieczne zabawki z elementami, które mogą powodować uduszenie, odzież i biżuteria zawierające szkodliwe substancje chemiczne czy ładowarki, które nie przeszły podstawowych testów bezpieczeństwa. To niektóre przykłady produktów oferowanych do sprzedaży na chińskiej platformie Temu. Otwarcie miejskiego żłobka w Kolnie coraz bliżej. Już od 1 września najmłodsi mieszkańcy miasta będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę. Co ważne, rodzice wciąż mogą zapisywać swoje pociechy. Burmistrz Kolna Andrzej Duda mówił na naszej antenie, że prace budowlane są na ukończeniu.
7: O 2 tygodnie wydłużyliśmy termin dla wykonawcy, bo wykonawca już wyposaża salę. Myślę, że ten sprzęt, który będzie sprzętem jednym z najnowocześniejszych tu w okolicy. Zadbaliśmy o to, żeby był bardzo dobrej jakości. Wyposażamy już stołówkę. Wyposażamy kuchnię, wyposażamy salę w sprzęt. Mamy już taką minimalną liczbę, która wymagana jest, około 45 dzieci, tak, zapisanych. Mamy jeszcze oczywiście około 14 miejsc wolnych.
1: Koszt budowy żłobka wyniósł niemal 5 milionów złotych. Znaczącą większość środków pozyskano z rządowego programu Aktywny Maluch, natomiast dotacja od samorządu województwa podlaskiego wyniosła 100 tysięcy złotych.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nowe drzwi łomżyńskiej katedry zostały już zamontowane. Monumentalne, wykonane z brązu drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się m.in. wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii diecezji, mówi proboszcz łomżyńskiej katedry, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
8: Dla mnie to było bardzo długie oczekiwanie, bo tak zawsze sobie myślałem, że ukoronowanie mojej tutaj troski duszpasterskiej i administrowania parafią to będą właśnie drzwi katedralne. Także można powiedzieć, że czekałem na to 27 lat. Czy to jest duma? Myślę, że z pewnością też i tak. Myślę, że wierni bardzo, bardzo czekali na te drzwi. Pytali się mnie, kiedy te drzwi będą, kiedy zaistnieją.
1: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca podczas Eucharystii z udziałem księży biskupów z całej Polski.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, 18 stopni to już jest temperatura maksymalna na dziś. W nocy chłodno, bo temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro 19 stopni, ale zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie duże w sobotę i niedzielę. W sobotę 23, w niedzielę 20 stopni z przewagą słońca.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 6 minut po godzinie 14 spędzają Państwo to czwartkowe popołudnie z Radiem Nadzieja. O 14.15 kolejna audycja z cyklu W pułapce nałogów.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż

0: Patrz, Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
0: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: Pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
1: Dzień dobry, gościem jest Maciej Tercjak, jeszcze zawodnik i trener klubu Hunter Kickboxing Łomża. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy sport może być narzędziem w walce z różnymi uzależnieniami. No i właśnie, może być, ten sport może odciągnąć młodzież od używek?
2: Myślę, że jest to nawet jeden z głównych elementów walki z uzależnieniem. Sport jako coś w ogóle przeciwnego od używek, coś, co nie łączy się w ogóle z zażywaniem czegokolwiek, papierosy, alkohol, narkotyki i uprawianie sportu po prostu nie idzie ze sobą w parze, więc samo przez się jest to chyba idealne rozwiązanie dla osób, które zmagają się z jakimiś problemami.
1: Ty masz doskonałą perspektywę, bo sam jako zawodnik, teraz jako trener, to też dużo możesz w tym temacie powiedzieć. Jeżeli, jak jeszcze miałeś regularne zawody, walki, będąc jeszcze w tym wieku młodzieżowym takim, to było często tak, że gdzieś znajomi szli na imprezę, a ty na przykład nie, bo mam trening, nie, bo mam zawody w weekend.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie ma czasu na głupoty. W takim sensie, jeżeli podchodzę do sportu poważnie, tak, no to każde wyjście na imprezę to jest dla mnie strata tego, co wypracowałem na treningu i jeżeli chcę na tych zawodach po prostu dobrze wypaść, a nie tylko odhaczyć, że gdzieś tam byłem, no to branie udziału w imprezach i korzystanie z tych imprez w taki sposób, że konsumuję różne, w cudzysłowie, dobroci na tej imprezie, no to niestety, ale nie mam w ogóle co myśleć o tym, że zrobię jakiś wynik. Wiadomo, są jakieś tam marginesy błędu, że ktoś pojedzie i mu się uda, tak, ale to nie można na to patrzeć z perspektywy, że tak wszyscy mają robić, tak, bo komuś może się po prostu przyfarcić, ale to jest przypadek jeden na milion, którego nie powinno się w ogóle brać pod uwagę, więc tak z czystym sumieniem mówiąc, jeżeli ktoś chce po prostu być dobrym sportowcem, no to chodzenie i korzystanie z imprez po prostu no nie idzie ze sobą w parze. Oczywiście sportowcy...
1: No nie mówimy, że w ogóle nie imprezują nie na przykład.
2: I nie imprezują, ale to też, no, chociażby ja będąc w jakimś tam rytmie treningowym, potrafiłem pójść na urodziny kolegi czy coś, ale na przykład zakładałem sobie do 22 jestem obecny, bawię się jako po prostu osoba będąca tam, ale nie korzystam z używek różnego rodzaju, tak? I po prostu wsiadam w auto i jadę do domu wyspać się, tak? Bo następnego dnia wyjeżdżam na zawody i muszę być zregenerowany, żeby moje ciało w pełni oddało to, nad czym pracowałem.
1: Czyli po pierwsze, nie ma tego czasu tak naprawdę na głupoty, te używki, alkohol nie idą w parze z osiąganym sukcesem ewentualnym, no i też podejrzewam, że dużą rolę tutaj odgrywa samo środowisko, w którym się otaczamy.
2: Myślę, że to jest...

0: Jeden z głównych czynników, szczególnie, kurczę, chciałem powiedzieć, że szczególnie w tym młodym wieku, ale tak naprawdę chyba w każdym wieku, bo jeżeli mamy w otoczeniu ludzi, którzy no ciągle na przykład piją, no my chcemy z nimi spędzać czas, a oni cały czas chodzą na przykład na imprezy albo po prostu spożywają ten alkohol gdziekolwiek, no to co ja mam z nimi robić, tak? I w pewnym momencie, no ktoś, kto ma powiedzmy bardzo silną wolę, no to da sobie jakąś radę, przystosuje się na pewien sposób, ale no, prędzej czy później w jakimś stopniu te zachowanie otoczenia odegra rolę na zachowaniu tej osoby, tak? Więc oczywiście, że otoczenie ma znaczenie, nawet jeżeli ktoś ma bardzo silną wolę i nie chce, powiedzmy, iść w to tak mocno, tak? To w jakimś tam najmniejszym stopniu to odegra, nawet z perspektywy po prostu patrzenia na świat, tak? Może mieć to wpływ.
1: Tak, no to no nie bez powodu się mówię, tak, z kim przestajesz, takim się stajesz tak naprawdę. Sam trochę kopałem w piłkę i wiem, jak to wygląda, że często te twoje przyjaźnie, znajomości najdłużej są właśnie z miejsca, gdzie trenowałeś, czy
0: Tak.
1: z klubu piłkarskiego, czy pewnie w przypadku twoim karate było
0: Sali,
1: wcześniej,
0: tak.
1: tak, sali treningowej.
0: Sali, bądź po prostu z podwórka. No, ja akurat mam taki specyficzny tryb, ponieważ moi najlepsi przyjaciele to są no już od średniej szkoły ludzie, z którymi czasu na sali nie spędzałem. Więc no, ja miałem takie podwójne życie, można powiedzieć, że trenowałem i miałem znajomych, bądź sam po prostu umiałem sobie oddzielić ten sport i oddzielić życie prywatne. I do tej pory tak postępuję, że staram się nie łączyć życia prywatnego ze sportem w żadnym stopniu, ale jednocześnie to też zależy właśnie od otoczenia, bo jak ja robiłem przygotowania i na przykład, można powiedzieć, pamiętam taki okres, że praktycznie przez cały rok jeździłem tam co 2 miesiące na zawody, zaliczyłem 9 startów takich dużych: Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Puchar Polski, Mistrzostwa Świata, jakieś tam dodatkowo zgrupowania kadry. To wszystko naprawdę było ciągle na walizkach przez cały rok. Ja z tymi chłopakami się prawie przez rok nie widziałem, nie? Ale w momencie, kiedy zrobiłem to, wróciłem, usiadłem z nimi do stołu. I rozmawialiśmy tak, jakby to się nic nie wydarzyło. Więc to też jest kwestia tych znajomych, w jaki sposób oni tolerują nas jako sportowców, czy akceptują, czy wspierają nas, prawda? Przede wszystkim można to wsparcie okazać na różne sposoby. Ich wsparciem chociażby było to, że mi nie zarzucali i nie wypominali tego, że mnie z nimi nie ma, prawda? Bo wiedzieli, dlaczego mnie z nimi nie ma. A kiedy już się skończyło, to po prostu przyszedłem i jestem.
1: No i te popularne u nas, no ze mną się nie
0: Och.
1: napijesz.
0: To jest chyba najgłupszy tekst, jaki można komukolwiek powiedzieć, więc jeżeli są osoby, które nas słuchają i mówią coś takiego, to niech po prostu tego nie robią, bo jest to słabe, po prostu słabe. I jeżeli ktoś jest dorosłą osobą i mówi nie, to po prostu bądźmy równie dorośli i okażmy jej szacunek i powiedzmy: okej, będziesz chciał, to się napijesz. Koniec.
1: Po prostu. A jaka jest rola trenera w wychowaniu tego młodego sportowca, tego odciągania, powiedzmy, od tych czerni życia?
0: W pewnym sensie jest duża na pewno, ale jest ograniczona. No bo ja nie jestem rodzicem, nie jestem w tym otoczeniu, życiu prywatnym zazwyczaj, bo czasami zdarza się tak, że trener zostaje też takim prywatnie przyjacielem kogoś i spędza z nim czas poza. Ja mam chłopaki, którzy u mnie trenują, bardzo ich lubię, bardzo szanuję, uwielbiam po prostu spędzać z nimi czas, jak jeździmy na zawody i tak dalej, ale jednak też uważam, że trener to jest trener, a nie kolega. Też jest troszeczkę inna perspektywa, szczególnie w szkoleniu, kiedy ja jako trener wchodzę na salę i mówię, co robić, to też to może mieć wpływ, jeżeli będę ich kolegą. Wiadomo, kolega nie jest czasami tak autorytetem, żeby wysłuchać go. Więc czasami te przyjaźnie są niebezpieczne w momencie szkolenia zawodnika. Ale jeżeli już dochodzi do takiego, wracając tak stricte do tego, o czym rozmawiamy, to uważam, że trener ma duży wpływ, ale nie jest to, nie jest, nie może sprawić, że zawodnik całkowicie uniknie jakichś tam zejść z dobrej drogi na tą ścieżkę imprezową.
1: Ale często też się zdarza, czy często są przypadki, gdzie rodzic mówi, że to, co trener powie mojemu synowi, nie wiem, córce nawet, to jest święte.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: I że czasami ten trener ma większe przełożenie nawet na te życiowe sprawy, jak sam rodzic.
0: Tak. Oczywiście, że tak. Ja się z tym zgadzam. Ale to, co też rozmawialiśmy niedawno, z kim przystajesz, takim się stajesz, tak?
1: No, to jasne, że tak.
0: Więc jeżeli mam kolegów, którzy chodzą na imprezy, a jednocześnie mam trenera, który jest autorytetem, no i teraz chcę mieć ekipę, bo człowiek jest zazwyczaj z natury osobą, która chce należeć do grupy, przynależność mieć jakąś, tak? Nie jest, jest stadnym zwierzęciem, że tak powiem. No i teraz to, co znowu mówiłem, to wszystko zależy od otoczenia. Jeżeli oni akceptują, słuchaj, idziesz, masz treningi, wspierają, tak? Okej, super, my idziemy na imprezę, no bo jakby możemy, ale ty nie możesz. Więc ty idź na trening, spotkamy się, jak skończysz. Albo po prostu zrób swoje, wróć, kiedy będziesz mógł. Ale to nie wszyscy koledzy są tacy. Mogą się też trafić tacy, którzy powiedzą właśnie, a co ze mną się nie napijesz, a co ty jakiś leszcz jesteś, a tamten no tak. Trener ci będzie opowiadał jakieś głupoty, co ty się go będziesz słuchał, co ty swojego zdania nie masz i tym podobne podpuszczanie, tak? Zwyczajne podpuszczanie. Na najprostszych takich zagrywkach psychologicznych, nie? No ja nie jestem kozak, no jak ja nie jestem kozak?
1: No, no tak.
0: I pęknie, tak? No i teraz głupia sytuacja, bo chcę być w porządku wobec trenera, ale chcę też mieć kolegów. No i jest takie trochę bazowanie na tej granicy, w którą stronę, nie? To raz się napije, raz oszuka trenera, że nie, to tam na trening nie przyjdzie, bo powie, że chory, a tak naprawdę kaca ma. I albo w drugą stronę coś powie, żeby z kolegami się nie spotkać. I można popaść w takie trochę zatracenie, nie? Myślę, że wielu takich było ludzi, sam kilku znam osobiście. Prawdopodobnie sam taki byłem w pewnym momencie, nie? I teraz wszystko zależy od tego właśnie, jaki mamy charakter, czy sami potrafimy sobie z tym poradzić, jakie mamy otoczenie, czy otoczenie nas wciągnie lub pomoże wyjść. No i czy to też trzeba bardzo, bo trener to jest osoba, która bardzo, której zależy na zawodniku, jeżeli jest dobrym trenerem i człowiekiem, ale też musi stawiać granice. Bo jeżeli trener nie postawi granicy, słuchaj, jeszcze raz, to wypadasz. Mhm. Tylko będzie akceptował za każdym razem te pomyłki takie i gdzieś tam zejścia z trasy, to ten zawodnik zobaczy, że może wszystko i już ten trener będzie wykorzystywany, tak? Już on mu powie wszystko i trenerowi na mnie zależy, to wybaczy mi wszystko, nie?
1: No tak.
0: To jest tak naprawdę mechanizm i taka machina, lawina po prostu sytuacyjna, która może się nigdy nie zakończyć, nie? Możemy sobie teraz gdybać na wiele sposobów. Wszystko zależy od osoby, wszystko zależy od sytuacji, wszystko zależy od tego, co się wydarzyło i na tak naprawdę na tej podstawie trzeba sobie dobierać środki, żeby ewentualnie rozwiązywać te problemy. Ale nie ma tak naprawdę złotego środka na coś takiego, nie?
1: Bo no nie ma, to się zgadza, dlatego mówimy o tym, że sport może być, trener tak. Może próbować odciągnąć, tak. No, ale nie zawsze to się uda. Tak?
0: Nie zawsze to się uda, aczkolwiek gdybym miał wybierać rozwiązanie, to przede wszystkim bym szedł w sport. Nawet jeżeli chodzi i o uzależnienia, i o problemy zdrowotne, i o problemy psychiczne. Uważam, że sport jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które zmagają się z jakimiś stanami depresyjnymi, z problemami w relacjach międzyludzkich różnego rodzaju, w problemach z alkoholem, z uzależnieniem od czegokolwiek i tak dalej. Sport jest najlepszym po prostu środkiem do poprawy zdrowia.
1: No nawet jeżeli chodzi o te problemy psychiczne, nazwijmy to w ten sposób, bo żyjemy zestresowani, przebodźcowani i sport jest czymś, gdzie można te swoje negatywne nawet emocje wyładować.
0: O tak, o tak. No ja powiem szczerze, że wielu moich podopiecznych, którzy przychodzą do mnie, to się nawet już śmieją, że nie przychodzą na trening, tylko na terapię. Nie? I ja to bardzo szanuję, jest mi z tego powodu bardzo miło i cieszę się, że tak naprawdę dorośli ludzie potrafią przyjść do mnie, bo wiedzą, że będąc, trenując ze mną, poczują się po prostu lepiej. I to jest dla mnie w pewnym rodzaju taka wizytówka, że robię dobrze swoją pracę, cieszę się z tego powodu i mimo, że jest czasami ciężko, bo też mam swoje życie prywatne i tak dalej i właśnie to, co powiedziałem, muszę oddzielać prywatne od zawodowego, to jednak jestem bardzo dumny i spełniam się w tym i cieszę się niesamowicie, że mogę w jakimkolwiek, nawet najmniejszym stopniu pomóc ludziom, którzy przyszli, żeby po prostu w ogólnym z tego słowa znaczeniu lepiej się poczuć.
1: No to zachęcamy wszystkich Państwa do tego, żeby ten sport uprawiać gdziekolwiek. Czy to będzie siłownia, czy to będzie boks, piłka nożna.
0: Dokładnie tak.
1: Każda forma jest
0: dobra. Też jakby nie zawsze namawiam ludzi do tego, że jak z kimś rozmawiam spoza klubu mojego i gdzieś tam rozmawiamy o sporcie, to ja jakby prowadząc rozmowę, to nie próbuję kogoś sobie ściągnąć do klubu. Absolutnie nie o to chodzi. Rób coś, znajdź sobie zainteresowanie. Właśnie po to, żeby sobie oczyścić głowę. Nie musi to być moja dyscyplina, mój klub. Możesz sobie nawet iść do innego, jak taką masz wolę, tak? Jesteś normalnie wolnym człowiekiem, a ja nie jestem jakimś tyranem, żeby komuś mówić, co ma robić. Jednak warto po prostu mieć zainteresowanie, aktywność fizyczną, nawet pójść sobie samemu pobiegać. Naprawdę dużo lepiej człowiekowi wtedy jest na duszy i w głowie. Mega, mega ważna sprawa, żeby zadbać o siebie w taki aktywny sposób. Pomaga to właśnie, jak powiedziałeś, wyżyć się, bądź po prostu na te emocje troszeczkę spuścić z tonu.
1: Maciej Tercjak, zawodnik i trener klubu Hunter Kickboxing Łomża, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, w wieku niespełna 80 lat, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, długoletni prymas Polski, metropolita gnieźnieński, warszawski, autorytet dla milionów Polaków w czasach komunizmu. Dr Edgar Sukiennik z Muzeum imienia Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie mówił na antenie naszego radia, że religijne i patriotyczne wychowanie Stefan Wyszyński wyniósł z domu.
1: Oczywiście tutaj związki z ziemią łomżyńską, czy tutaj może bardziej zawężając z ziemią ostrowską, bo przyszły prymas urodził się na terenie ówczesnego powiatu ostrowskiego, były bardzo widoczne. Wychowywał się w takiej tradycyjnej katolickiej polskiej rodzinie, gdzie dbano o praktykowanie wiary. W każdą niedzielę uczęszczano do kościoła na mszę świętą, praktykowano codzienny różaniec w domu, ale też kultywowano tradycję i kulturę polską.
0: Stefan Wyszyński był twarzą oporu kościoła wobec ustroju komunistycznego. Za wszelką cenę chciał uniknąć rozlewu polskiej krwi. Stąd też próbował dojść z ówczesną władzą do porozumienia.
1: Właśnie to jest wielkość i roztropność prymasa, że on próbował ocalić to, co jeszcze można było ocalić ze swobód kościoła. Niewiele tych swobód zostało, pamiętajmy. Dążył do tego tyle, na ile było to możliwe, żeby się z komunistami dogadać. Zostało w 1950 roku zawarte porozumienie. No okazało się, że te nadzieje były płonne, bo komuniści szybko zaczęli warunki tego porozumienia bezkarnie łamać. W czym tutaj przejawia się roztropność i wielkość prymasa? Że on patrzył jednak szeroko, próbował się porozumieć, szukał tej drogi dialogu i porozumienia, no do czego zresztą go skłaniała Ewangelia.
0: Sługa Boży Stefan Wyszyński, prymas Polski w latach 1948-1981, został beatyfikowany 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Więcej przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl, a już za 17 minut godzina 15.

8 minut brakuje do godziny 15 za 4,5 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej od 15 na antenie Radia Nadzieja, koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Podczas nabożeństwa czerwcowego powiedział mi Pan: Córko moja, w sercu Twoim założyłem upodobanie swoje. Gdym się zostawił w Najświętszym Sakramencie w Wielki Czwartek, zaważyłaś bardzo w umyśle moim. Po tych słowach siliła się miłość moja, aby mu wyrazić, czym jest on dla mnie. I nie mogłam znaleźć słów i rozpłakałam się w niemocy swojej. A Jezus rzekł: Jestem dla Ciebie miłosierdziem samym, przeto proszę Cię, ofiaruj mi nędzę i tę niemoc swoją, a ucieszysz serce moje. Dziś w duszę moją wstąpił tak żywy płomień miłości Bożej, że gdyby to dłużej trwało, spłonęłabym w tym żarze, wyzwalając się z więzów teraźniejszości. Zdawało mi się, że jeszcze chwilka, a już zatonę w oceanie miłości. Nie umiem opisać tych strzałów miłości, które przebijają duszę moją.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania. Tym razem odwiedziliśmy parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Grajewie i jest ze mną ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Dariusz Łapiński. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i wszystkich mieszkańców Grajewa, szczególnie mojej parafii Trójcy Przenajświętszej.
2: A propos właśnie parafii Trójcy Przenajświętszej, prosimy księże proboszczu o kilka słów historii tego miejsca.
3: Parafia Trójcy Przenajświętszej została erygowana w 1479 roku. Wkrótce będziemy obchodzili 550 lat istnienia tej parafii. Powstała ona z parafii Wąsosz, ale z tej parafii również powstały kolejne parafie w miejscowości w mieście Grajewo. Pierwszą powstałą parafią to parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, później świętego Ojca Pio, a jako ostatnia parafia to parafia świętego Jana Pawła II papieża. A więc Grajewska Trójca to taka fara dla miasta Grajewa, dla wszystkich parafii tutaj istniejących. Parafia nasza jest parafią, byśmy mogli powiedzieć, takich osób starszych. Większość mieszkańców naszej parafii to są osoby w podeszłym wieku, renciści. Stosunkowo niewiele mamy młodzieży, dzieci. Wiadomo, że te miasta, takie jak Grajewo, coraz mniej się rozwijają, przechodzą jakąś swoją stagnację. To też dotyczy parafii. Ponadto musimy jednak pamiętać, że poza taką wspólnotą parafialną, to w parafii trwa życie duchowe. Życie duchowe, które wyraża się w poszczególnych grupach, które funkcjonują w tej parafii, i taką najbardziej liczną grupą w parafii to wspólnota Gloriosi Trinita, którą założył mieszkaniec Grajewa, mieszkaniec tej parafii, ksiądz Andrzej Święciński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy z jego rodzinnego miasta Grajewa. Wspólnota, która się rozwija i nie ogranicza się tylko do tej parafii, miasta, ale działa już na całym świecie. Mamy również wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Jest wspólnota rodzin Notre Dame. To wszystko dla ludzi, byśmy mogli powiedzieć, w sile wieku. Są również wspólnoty, które są wspólnotami młodzieżowymi. I taką wspólnotą młodzieżową to młodzież gromadząca się w ruchu legnickim, którzy organizują wyjazdy wakacyjne, zajęcia w ciągu roku. Mamy schole, chór parafialny. Ponadto jest dość duża grupa ministrantów i tutaj trzeba wymienić i podkreślić, że wśród ministrantów są również studenci, osoby pracujące. Jest dość duża grupa lektorów, którzy ubogacają liturgię. Lektorami zajmuje się ksiądz Grzegorz. Scholą natomiast parafialną ksiądz Sylwester. Mamy też grupę seniorów, którą zajmuje się ksiądz Jarosław i tutaj mamy kółka różańcowe, mamy również koło Radia Maryja, Wspólnotę Dobrej Śmierci i trzeci zakon świętego Franciszka. A więc widzimy, że to życie jest, byśmy mogli powiedzieć,

0: rozciągnięte na wszystkie aspekty życia duchowego. Ponadto w parafii naszej działa Caritas parafialne i tutaj to jest zasługa dosłownie kilku pań, które wydają 490 paczek żywnościowych pochodzących zarówno tutaj ze zbiórek naszych lokalnych, jak i z tej żywności unijnej. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy angażują się w życie parafialne, które tworzą to życie parafialne, a jednocześnie życzyć im, sobie i dla miasta Grajewa takiej ciągłej łączności z Bogiem, takiego umocnienia duchowego, które będzie prowadziło nas do lepszego życia, a przez to do świętości. Wszystkiego najlepszego.
1: Przetwaro Grajewsko też wielki jubileusz.
0: Tak, Przetwaro Grajewsko wielki jubileusz, bo za 5 lat będziemy obchodzili 550 lat istnienia tej parafii. Też przy tej parafii należałoby wspomnieć, jest wielkie wyzwanie, bo chcemy stworzyć dom pogodnej jesieni. Dom pogodnej jesieni, który wcześniej był domem katolickim, dzisiaj przychodzi kapitalny remont, przewidziane jest na 56 osób ciągłego pobytu. Ponadto mają być jeszcze osoby takie przychodzące w ciągu dnia. Powierzchnia tego budynku jest dość duża, bo prawie 2000 metrów kwadratowych. Na razie jesteśmy w trakcie prac wykończeniowych.
1: I ile osób będzie mogło tą spokojną jesień tutaj spędzać?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj w domu docelowo będzie mogło przebywać na stałe 56 osób plus osoby dochodzące, czyli takie, które będą tylko w ciągu dnia.
1: Na mapie Polski są takie kościoły, które są miejscami wieczystej adoracji. Tutaj jak się wchodzi do kościoła, też widać taki znak. Co to znaczy?
0: To znaczy, że w naszej parafii jest wystawiony Najświętszy Sakrament przez cały dzień. Od pierwszej mszy świętej, która jest o godzinie 6:30, do ostatniej mszy świętej, która jest o godzinie 18:00. Bardzo dużo osób przychodzi w ciągu dnia, idąc do pracy, idąc na zakup, młodzież i dzieci, idąc do szkoły czy wracając do szkoły, zachodzi na krótką adorację Pana Jezusa. Jest to piękne, bo byśmy mogli powiedzieć, Jezus wchodzi wtedy w ich życie. Jednoczą się z Chrystusem każdego dnia. Każdego dnia mogą Go adorować. Może On patrzeć na nich, ale oni również mogą oglądać Boga.
1: Drodzy radiosłuchacze, prosimy tradycyjnie o modlitwę w intencji parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. Jak słyszycie, dzieje się tutaj dużo, różne wspólnoty, różne prace też materialne. A Was, drodzy mieszkańcy właśnie parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, prosimy o modlitwę, kiedy będziecie zachodzić Przenajświętszy Sakrament za naszych radiosłuchaczy. No i dziękuję serdecznie za to przedstawienie właśnie tutejszej społecznej parafii, społeczności parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. A tę przyjemność użyczył nam właśnie ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Dariusz Łapiński. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszamy do naszego kościoła w Grajewie na wspólną modlitwę czy indywidualną modlitwę po to, by pogłębiać swoją wiarę.
2: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15:15, a powtórka o 21:15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Ksiądz Mariusz Szulc,
1: ksiądz Emil Sasinowski.
3: Serdecznie zapraszamy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Nowe drzwi łomżyńskiej katedry zostały już zamontowane. Monumentalne, wykonane z brązu drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się między innymi wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii i diecezji, mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
2: Dla mnie to było bardzo długie oczekiwanie, bo tak zawsze sobie myślałem, że ukoronowanie mojej tutaj troski duszpasterskiej i administrowania parafią to będą właśnie drzwi katedralne. Także można powiedzieć, że czekałem na to 27 lat. Czy to jest duma? Myślę, że z pewnością też i tak. Myślę, że wierni bardzo, bardzo czekali na te drzwi. Pytali się mnie, kiedy te drzwi będą, kiedy zaistnieją.
1: Ksiądz kanonik Marian Mieczkowski przypomina również historię drzwi.
2: Poprzednie drzwi, można powiedzieć, to co zwracało uwagę, to nie były stare drzwi, to były z lat 90. z pewnością po wizycie Ojca Świętego, także po 91 roku one powstały, a natomiast futryny tych drzwi stały tam w tym miejscu już od ponad 300 lat. Remonty, które były pod koniec 18 stulecia, to właśnie wtedy też zamontowano te, nazwijmy to, odrzwia i umieszczono na górze datę z herbem. Po II wojnie światowej podjęto decyzję o regotyzacji katedry, z tym, że ta regotyzacja nie objęła tych niektórych przebudów i niektórych wprowadzonych zmian.
1: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca.
2: To będzie w czerwcu, czeka nas w poniedziałek 8 czerwca. O godzinie 18 będzie Eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Bo trzeba powiedzieć, że drzwi to jest właśnie fundacja diecezji łomżyńskiej, kapłanów tej diecezji oraz wiernych parafii katedralnej.
1: Katedra Łomżyńska w tym roku obchodzi również swoje 500-lecie.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, w wieku niespełna 80 lat, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, długoletni prymas Polski oraz metropolita gnieźnieński i warszawski oraz autorytet dla milionów Polaków w czasach komunizmu. Dr Edgar Sukiennik z Muzeum imienia Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie mówił w Radiu Nadzieja, że religijne i patriotyczne wychowanie Stefan Wyszyński wyniósł z domu.
3: Oczywiście tutaj związki z ziemią łomżyńską, czy tutaj może bardziej zawężając z ziemią ostrowską, bo przyszły prymas urodził się na terenie ówczesnego powiatu ostrowskiego, były bardzo widoczne. Wychowywał się w takiej tradycyjnej katolickiej polskiej rodzinie, gdzie dbano o praktykowanie wiary. W każdą niedzielę uczęszczano do kościoła na mszę świętą, praktykowano codzienny różaniec w domu, ale też kultywowano tradycje i kulturę polską.
1: Stefan Wyszyński był twarzą oporu kościoła wobec ustroju komunistycznego, ale za wszelką cenę chciał uniknąć rozlewu polskiej krwi. Stąd też próbował dojść z ówczesną władzą do porozumienia.
3: Właśnie to jest wielkość i roztropność prymasa, że on próbował ocalić to, co jeszcze można było ocalić ze swobód kościoła. Niewiele tych swobód zostało, pamiętajmy. Dążył do tego tyle, na ile było to możliwe, żeby się z komunistami dogadać. Zostało w 1950 roku zawarte porozumienie, no okazało się, że te nadzieje były płonne, bo komuniści szybko zaczęli warunki tego porozumienia bezkarnie łamać. W czym tutaj przejawia się roztropność i wielkość prymasa? Że on patrzył jednak szeroko, próbował się porozumieć, szukał tej drogi dialogu i porozumienia, no do czego zresztą go skłaniała Ewangelia.
1: Stefan Wyszyński został beatyfikowany 12 września 2021 roku w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastawił ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Świadectwo ewangeliczne, świadectwo świętego Mateusza przypomina nam te właśnie słowa z modlitwy Jezusa wypowiedzianej w Getsemani po zakończeniu ostatniej wieczerzy, a przed rozpoczęciem męki. Słowa modlitwy, w której odczytujemy gotowość pełnienia woli Ojca, gotowość przyjmowania tego wszystkiego, co będzie Jego udziałem w godzinach cierpienia i śmierci. W czasie tej męki, którą On podejmie dla nas i dla naszego odkupienia. Chrystus wyraża swoją gotowość, by podążać drogą cierpienia, bo właśnie po to przyszedł na świat. Podąża tą drogą konsekwentnie, bo sam nas umiłował do końca, jak czytamy w czwartej Ewangelii. Zbawiciel wyraża gotowość pójścia drogą, taką drogą, którą pragnie Ojciec. Jednocześnie tak właśnie uczy nas, takiej gotowości, by podążać za wolą Boga. Uczy nas posłuszeństwa temu, który jest naszym Ojcem w niebie. To posłuszeństwo musi się wiązać ze świadomością o Bożej miłości dla nas i o tym, że On wskazuje nam najlepszą dla nas drogę. Chociaż może nie zawsze potrafimy sobie to uświadomić i to zrozumieć. Dziś, kiedy przeżywamy święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, uczmy się takiej właśnie drogi postępowania. Uczmy się tej gotowości, tej zgody, by spełniać w codziennym życiu to, czego chce i nas uczy nasz Pan.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
0: Po reklamie.
4: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Otwarcie miejskiego żłobka w Kolnie coraz bliżej. Już od 1 września najmłodsi mieszkańcy miasta będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę. Co ważne, rodzice wciąż mogą zapisywać swoje pociechy. Burmistrz Kolny Andrzej Duda mówił na naszej antenie, że prace budowlane są już na ukończeniu.
2: O 2 tygodnie wydłużyliśmy termin dla wykonawcy, bo wykonawca już wyposaża salę. Myślę, że ten sprzęt, który będzie sprzętem jednym z najnowocześniejszych tu w okolicy. Zadbaliśmy o to, żeby był bardzo dobrej jakości. Wyposażamy już stołówkę, wyposażamy kuchnię, wyposażamy salę w sprzęt. Mamy już taką minimalną liczbę, która wymagana jest, około 45 dzieci, tak, zapisanych. Mamy jeszcze oczywiście około 14 miejsc wolnych.
1: Ci, którzy jeszcze nie zapisali dziecka do żłobka, wciąż mogą to zrobić.
2: Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia są albo do zapełnienia miejsc, albo do końca lipca. Od 1 lipca już będziemy kształtowali kadrę. Mamy rozstrzygnięty konkurs na dyrektora żłobka. Także, tak jak mówię, od 1 lipca zacznie się proces już naboru kadry. Jeszcze szkoleń takich ostatecznych. No i myślę, że pani dyrektor dokona wyboru tej kadry takiej, która będzie najlepsza i będzie bardzo sumiennie i rzetelnie opiekowała się dziećmi. No i rodzice będą zadowoleni z działalności naszego żłobka.
1: Koszt budowy żłobka wyniósł niemal 5 milionów złotych. Znaczącą większość środków pozyskano z rządowego programu Aktywny Maluch. Natomiast dotacja z samorządu województwa podlaskiego wyniosła 100 tysięcy złotych. Nowe drzwi łomżyńskiej katedry zostały już zamontowane. Monumentalne, wykonane z brązu drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się m.in. wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii diecezji, mówi proboszcz łomżyńskiej katedry, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
3: Dla mnie to było bardzo długie oczekiwanie, bo tak zawsze sobie myślałem, że ukoronowanie mojej tutaj troski duszpasterskiej i administrowania parafią to będą właśnie drzwi katedralne. Także można powiedzieć, że czekałem na to 27 lat. Czy to jest duma? Myślę, że z pewnością też i tak. Myślę, że wierni bardzo, bardzo czekali na te drzwi. Pytali się mnie, kiedy te drzwi będą, kiedy zaistnieją.
1: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca.
3: To będzie w czerwcu. Czeka nas w poniedziałek 8 czerwca. O godzinie 18 będzie Eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Bo trzeba powiedzieć, że drzwi to jest właśnie fundacja diecezji łomżyńskiej, kapłanów tej diecezji oraz wiernych parafii katedralnych.
1: Katedra Łomżyńska w tym roku obchodzi swoje 500-lecie. Nie zabrakło pytań o problemy przedsiębiorców, problemy mniejszych miejscowości, edukację czy imigrantów. W środowe popołudnie Łomży odwiedził Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji w ramach organizowanego w całej Polsce cyklu spotkań Zapytaj Mentzena. Znany polityk mówił m.in. o tym, że jego zdaniem rządzący faworyzują opcje korporacje zamiast polskich firm.
4: Trzeba działać w tym kierunku, żeby były dobrze płatne miejsca pracy, żeby firmy mogły się rozwijać, żeby być coraz większe. Bo niestety życie tak wygląda, że w małej firmie ciężko dużo zarabiać. Trzeba by pracować w większej firmie, na wyższym stanowisku. I takie firmy muszą się tworzyć. Co więcej, to powinny być polskie firmy. Firmy, które w Polsce mają swoje zarządy, które mają działy badań i rozwoju, gdzie ta wartość dodana rzeczywiście produkowana jest w Polsce. Nie możemy być tylko tanią montownią zagranicznych korporacji, nie możemy pracować tylko w jakichś sieciówkach. Sami musimy ten dobrobyt wytwarzać.
1: Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników. Niektórzy przyszli poznać poglądy Mentzena, inni to wyborcy Konfederacji. Nasz reporter Paweł Majewski pytał, co skłoniło ich do popierania tej partii.
5: Przede wszystkim odejście od socjalnych wydatków, uporządkowanie wydatków, że tak to określę. Podoba mi się bardzo podejście do spółek Skarbu Państwa.
6: Przede wszystkim to, że daje realną szansę na zmianę, czyli proponuje rozwiązania, które będą pomagać przedsiębiorcom, młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu firmy.
7: A podobno kobiety nie głosują na Konfederację.
8: Proszę pana, nie tylko kobiety głosują, ale również działają w Konfederacji, na przykład ja.
9: Też chcę posłuchać, jakie ma poglądy i w ogóle.
10: Wysłuchać, co ma do powiedzenia i dopiero podejmować jakieś cokolwiek kroki.
1: Polityk odpowiadał na pytania wyborców przez niemal 2 godziny. Spotkanie w Łomży było jednym z 19 organizowanych w ostatnich tygodniach w różnych miastach Polski przez Nową Nadzieję. Jedną z dwóch obok Ruchu Narodowego partii tworzących Konfederację. Dmuchańce, strefa sportu, kino 9D i ścianka wspinaczkowa. Między innymi tak będzie wyglądać Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca w parku Jana Pawła II. Tego dnia park zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
0: Przygotowaliśmy szereg aktywności dla naszych najmłodszych. Dmuchańce, kino 9D, warsztaty kreatywne, będzie strefa sportowa, edukacyjna i mnóstwo aktywności dla dzieci w każdym wieku. Na uczestników czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, żyroskop, dmuchańce, bramka celnościowa, strefa sportu Mosir Łomża, wata cukrowa i popcorn oczywiście za darmo, strefa odkrywania wyobraźni, aktywności Sowa.
1: Miejski Dzień Dziecka w Łomży rozpocznie się o 15 i potrwa do 19. Tego dnia bezpłatny będzie również letni park rozrywki Mosir Łomża. Będzie to połączenie rozrywki z ekologiczną edukacją. W najbliższą niedzielę w parku przy Muzeum Przyrody Dworze Lutosławskiej w Drozdowie odbędzie się piknik rodzinny. Do udziału zachęca Anna Gawrych, wiceprezes Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe.
10: Piknik jest organizowany w ramach działań Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe. Przewidzieliśmy moc atrakcji dla tych, którzy odwiedzą nas tego dnia właśnie w parku w Drozdowie. Będą to animacje, warsztaty plastyczne, ekologiczne, florystyczne. Planujemy też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem W harmonii z naturą. Będziemy serwować pyszny popcorn i zdrowe przekąski eko. Nie zabraknie też konkursów dla całych rodzin. Mam nadzieję, że 31 maja zobaczymy się w Drozdowie, bo tego dnia wszystkie drogi prowadzą do Drozdowa. Serdecznie zapraszamy.
1: Piknik rozpocznie się o 11 i potrwa do 15.
11: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, Paweł Majewski. Dzisiaj naszym gościem dnia jest burmistrz szkolny, pan Andrzej Duda. Dzień dobry.
2: Witam, panie redaktorze, witam słuchacze Radia Nadzieja.
1: Panie burmistrzu, mieliśmy wczoraj Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji był pan w Warszawie razem z innymi samorządowcami u pana prezydenta Karola Nawrockiego. Może poprosimy o taką krótką relację, co tam się działo w Pałacu Prezydenckim.
2: Panie redaktorze, no jak zwykle pan prezydent złożył życzenia dla samorządowców, ale ja byłem jakby na dwóch etapach tej uroczystości, bo mieliśmy najpierw uroczyste posiedzenie Rady Samorządu Terytorialnego, której jestem członkiem, a następnie przeszliśmy na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyły się uroczystości wręcz odznaczenia samorządowców z długoletnim stażem za osiągnięcia, wręczenie medali, gratulacje, przemówienie pana prezydenta, no i potem taki lunch w ogrodach prezydenta wydany z okazji Dnia Samorządowca. Było miło usłyszeć od głowy państwa życzenia i gratulacje oraz podziękowania za pracę, którą się wykonuje.
1: A rozmawialiście też o problemach samorządów?
2: Krótko rozmawialiśmy, ponieważ ta rada miała charakter uroczysty, ale o problemach samorządów mówiliśmy już na poprzedniej radzie i będziemy mówili oczywiście na radach następnych. Pan prezydent obiecał nam, że będzie wsłuchiwał się w nasze wnioski. Jeżeli większością głosów zdecydujemy, iż trzeba złożyć jakoś inicjatywę ustawodawczą dotyczącą poprawek w samorządzie, czy w ustawach samorządowych, czy też ewentualnie odrzucić jakieś propozycje, które nie są dla nas korzystne, na pewno będzie starał się to robić, a więc jesteśmy dobrej myśli, jeżeli chodzi o współpracę z panem prezydentem. Myślę, że ona będzie się nam układała.
1: Panie burmistrzu, zapytałem o te problemy samorządów, bo przychodzą nieraz do nas samorządowcy i mówią, że jest problem z środkami zewnętrznymi. Na przykład był tutaj wasz sąsiad, pan wójt Józef Wiśniewski, i mówił o tym, że podobnie zresztą jak miasto Kolno, nie otrzymała gmina pieniędzy na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i oni teraz próbują jakby własnym sumptem te drogi budować. Jak to jest w Kolnie? Bo wy też staraliście się o pieniądze tam na różne odcinki. Będziecie sami działać w tym temacie?
2: Na pewno będziemy próbowali wykonywać zadania z własnego budżetu, ale to oczywiście

0: Oczywiście jest dosyć trudne. My nie jesteśmy jakimiś super zamożnymi samorządami, chociaż poprawiliśmy swoją pozycję w rankingu. Jeżeli chodzi o dochodowość, nie jesteśmy już najbiedniejszym samorządem. Plasujemy się w środku tabeli. Kilka lat ciężkiej pracy spowodowało to, że tereny mieliśmy inwestycyjne, na tych terenach powstały zakłady, wpływa więc więcej podatków. Urealniliśmy wszystkie sprawy związane z wydatkami, ale to nie oznacza, że sami możemy budować nie wiadomo jak dużo i ile chcemy. Co prawda oddłużyłyśmy wspólnie z poprzednią i obecną Radą Miasto, bo mamy już naprawdę niewiele, około kilku milionów kredytu, co stanowi kilka procent tylko zadłużenia, więc możemy sobie pozwolić na budowę. Natomiast jest jeszcze inny wskaźnik, który samorządy dotyka mocno, czyli stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących, czy odwrotnie, dochodów bieżących do, on musi być ponad jeden, i to najlepiej jak był 1:3, wtedy tych inwestycji można zrobić dużo, bo odkładamy po prostu sporo pieniędzy, tak, w budżecie. Natomiast jeżeli ten wskaźnik jest tylko troszeczkę ponad jeden, to po pierwsze RIO ostrzega lub zabrania inwestowania, a wiele samorządów jest takich, szczególnie tych gminnych, gdzie te dochody są jeszcze mniejsze niż u nas, które niestety nie mogą sobie pozwolić na duże inwestycje z własnego budżetu, tak? Jeżeli nie ma zakładów pracy, takich większych podatników, to podatki rolne są dosyć niskie w gminach i one niestety nie pozwalają na inwestowanie sporych inwestycji z własnego budżetu. My nie otrzymaliśmy również, podobnie jak gmina Kolno przez ostatnie dwa lata, żadnych środków finansowych, które były w Urzędzie Wojewódzkim, tak? Chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, Gminnych i Powiatowych. Powiat otrzymał dofinansowanie na jedną z dróg. My niestety składaliśmy dwa wnioski i w jednym roku i w drugim roku nie otrzymaliśmy tego dofinansowania.
1: Dlaczego tak trudno te środki teraz?
0: Panie redaktorze, jest po prostu ich znacząco mniej. Tych środków jest, o ile dobrze pamiętam, jak analizowałem, to połowa. Więc w sposób taki normalny połowa samorządów nie otrzyma tego dofinansowania. A że obecny rząd preferuje trochę większe samorządy, więc pewnie więcej pieniędzy idzie na te wielkie aglomeracje niż dla nas.
1: Czyli jesteście po prostu za mali.
0: No pewnie tak, to nie tylko nas dotyczy, bo tak naprawdę rozmawiałem z samorządowcami z całego kraju i te mniejsze samorządy, te powiatowe samorządy, miasta, które nie były miastami wojewódzkimi, mają trochę trudniej, chociaż patrząc na Łomżę też za wiele nie otrzymała tych środków, ale troszeczkę otrzymała. My natomiast nie otrzymaliśmy. Zresztą w powiecie praktycznie chyba żadna z gmin nie otrzymała jakichś znaczących środków na budowę dróg, które pozwoliłyby na sfinansowanie odcinka jakiegoś naprawdę sensownego czy sensownej inwestycji drogowej. Liczymy na to, że to się zmieni. Na to liczymy. Natomiast otrzymaliśmy inne dofinansowania, tak? Otrzymaliśmy dofinansowanie 25 milionów dotacji i 25 milionów pożyczki na modernizację ciepłowni. Wywalczyliśmy, bo po odwołaniu około 2 milionów na ujęcia wody, na pompy, które będą zasilały naszą stację uzdatniania wody, bo dwa ujęcia nam po prostu już wyeksploatowały się i na to otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy dotacje na OZE, które będziemy rozbudowywali, bo chcemy mieć większe oszczędności, chcemy uzupełnić nasze OZE, które już kilka lat nam funkcjonuje, o akumulatory energii. System rozliczeń w tej chwili jest bardzo niekorzystny dla posiadaczy fotowoltaiki. Na starych zasadach to było naprawdę korzystne. Operator nasz ten PGE był takim magazynem energii przez cały rok. Teraz to się zmieniło i tak naprawdę nie zawsze ta instalacja jest taka opłacalna w takim wymiarze, w którym była, tak? Bo my na przykład w niektórych segmentach potrzebujemy tej energii w nocy, tak? W nocy nam nie świeci słońce panele nie produkują, więc instalujemy magazyny energii, żeby w dzień te magazyny czy te akumulatory były ładowane, a w nocy będziemy wykorzystywać tę energię na przykład w basenie, na basenie czy na oczyszczalni ścieków, czy na stacji uzdatniania wody. Wiadomo, że i stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków w największym zakresie u nas pracuje w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy mieszkańcy są po pracy w domu, prawda? A wtedy energii słonecznej jest brak albo bardzo niewiele.
1: Te środki z OZE, tak, które otrzymaliście przez województwo podlaskie z funduszy europejskich, to jest blisko 400 tysięcy złotych. Czyli to jest chyba spore akurat wsparcie.
0: To jest bardzo duże wsparcie i myślę, że to przyniesie nam wymierne efekty, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów na energię elektryczną, a ona stanowi naprawdę pokaźny procent kosztów w wydobyciu wody, czy w sprzedaży wody dla naszych mieszkańców.
1: To dwa projekty mają być realizowane.
0: Tak, dwa projekty. My jeszcze oczywiście magazyny będziemy zakupimy z programu tego militarnego, tak, z OC, który realizuje wojewoda podlaski, ponieważ chcemy zapewnić w pewnych sektorach jakby uniezależnienie od energii elektrycznej, albo inaczej, możliwość pracy w przypadku braku tej energii, bo jak widzimy, wojna w Ukrainie pokazuje, że atakuje się kluczowe takie segmenty, które są najbardziej potrzebne w funkcjonowaniu państwa, samorządu, czyli na przykład elektrownie, na przykład służby zdrowia, i my chcemy mieć takie właśnie akumulatory baterii nie tylko do tego, żeby obniżać koszty i żeby lepiej funkcjonować i taniej produkować pewne elementy, czy taniej sprzedawać dla naszych mieszkańców, ale żeby można było zabezpieczyć pewne elementy, tak? Na przykład pracę urzędu, pracę pewnych instytucji, które są niezbędne. Tych zakupów zresztą dokonaliśmy naprawdę dużo, bo mamy rezerwowe cysterny na wodę w przypadku ewentualnej jakiejś sytuacji awaryjnej, tak?
1: Ale to są zakupy jeszcze z tamtego roku, z tego rządowego programu, a właśnie chciałem też zapytać o plany na ten rok z programu ochrony ludności.
0: Ten rok też będziemy kontynuować część zakupów sprzętu, ale w głównej mierze skupiliśmy się na bardzo poważnym zadaniu, ponieważ my nie mamy ani na terenie powiatu, ani na terenie miasta żadnego takiego centrum zarządzania kryzysowego, ale również nie mamy miejsca doraźnego schronienia, gdzie ci ludzie, którzy dowodzą tym wszystkim, mogliby się schronić, tak? Nawet żadnego schronu, żadnego miejsca schronienia. My mamy do dyspozycji sale urzędu, sale gimnastyczne, ale to nie są obiekty, które przetrzymają nawet najmniejszy atak jakiś tam bombowy, tak? Czy jakiś tam ostrzał. Więc już projektujemy miejsce doraźnego schronienia wraz z magazynami, które na stan jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, powiedzmy humorystycznie, czyli na stan jakiejś klęski żywiołowej czy konfliktu zbrojnego, będą bardzo potrzebne. Tak? Na górze będą magazyny, będą pewnie jakieś możliwości zorganizowania tego centrum kryzysowego, a na dole będzie miejsce doraźnego schronienia. Te miejsce będzie pewnie dla większej ilości osób, ale oczywiście będą wydzielone pomieszczenia dla sztabu kryzysowego, który tym konfliktem będzie, czy w czasie tego konfliktu będzie zarządzał organizacją w mieście.
1: Kiedy to może powstać?
0: Trudno mi powiedzieć dzisiaj termin, bo jesteśmy, w tej chwili projektujemy. Natomiast...
1: A jaki jest koszt w ogóle tej inwestycji?
0: No koszt będzie dosyć spory, bo myślę, że około 15 milionów złotych, tak.
1: Budżet dofinansowania się uda właśnie dostać.
0: Tak, ale powiedzmy, mamy takie zapewnienia wstępne, że w przedziale 2 lat otrzymalibyśmy około 80, nawet może 85% dofinansowania do tej inwestycji. A więc no, ruszamy z tym, tak? Bo mówię, to chyba powinien zrobić każdy samorząd, tak? Na swoim terenie. No bo trudno jest potem organizować jakiekolwiek akcje, jeżeli nawet ci, którzy mają organizować ten system, nie mają gdzie schronić się, tak? I prowadzić działań w sposób, który umożliwi im tą pracę, tak?
1: O inną budowę jeszcze chciałem zapytać. Co ze żłobkiem w Kolnie? Kiedy on będzie gotowy?
0: Żłobek już praktycznie jest na ukończeniu. O 2 tygodnie wydłużyliśmy termin dla wykonawcy, bo wykonawca już wyposaża salę. Myślę, że ten sprzęt, który będzie sprzętem jednym z najnowocześniejszych tu w okolicy. Zadbaliśmy o to, żeby był bardzo dobrej jakości. Wyposażamy już stołówkę, wyposażamy kuchnię, wyposażamy salę w sprzęt. No i cóż, no mamy już taką minimalną liczbę, która wymagana jest, około 45 dzieci, tak, zapisanych. Mamy jeszcze oczywiście około 14 miejsc wolnych. Jeżeli są chętni, zgłoszenia przyjmujemy, zapraszamy serdecznie.
1: Do kiedy zgłoszenia?
0: Zgłoszenia są praktycznie albo do zapełnienia miejsc, tak, albo do końca lipca, tak.
1: Czyli we wrześniu już będzie gotowy ten żłobek na przyjęcie najmłodszych mieszkańców.
0: Tak, od 1 lipca już będziemy kształtowali kadrę, mamy rozstrzygnięty konkurs na dyrektora żłobka, także tak jak mówię, od 1 lipca zacznie się proces już naboru kadry. Jeszcze szkoleń takich ostatecznych, chociaż mam nadzieję, że te osoby, które ubiegają się, będą ubiegać się i składają oferty pracy, już pokończyły te kursy, bo informowaliśmy, że musi to być odpowiednie wykształcenie, ukończony kurs opieki żłobkowej. No i myślę, że pani dyrektor dokona wyboru tej kadry takiej, która będzie najlepsza i będzie bardzo sumiennie i rzetelnie opiekowała się dziećmi. No i rodzice będą zadowoleni z działalności naszego żłobka.
1: No i zapraszamy oczywiście rodziców, żeby jeszcze swoje pociechy zapisywali.
0: Panie burmistrzu, mamy 60 miejsc, więc jeszcze dysponujemy 14 miejscami.
1: Panie burmistrzu, skończyły się w maju konsultacje w sprawie tak zwanego planu ogólnego miasta Kolno. Dużo było uwag mieszkańców, byli zainteresowani tymi konsultacjami?
0: No trochę było i no wiadomo, były uwagi tego rodzaju, żeby rozszerzyć ten plan jeszcze, tak wiadomo, właściciele nieruchomości chcieliby, żeby ich działki stały się atrakcyjne. Ta atrakcyjność wiąże się z tym, że można te działki dzielić, budować domy jednorodzinne czy wielorodzinne. Natomiast tak się nie da. Niestety my dostaliśmy tak, jako jedni z niewielu, tak, możliwość zwiększenia strefy zabudowy aktywnej o 15%, ponieważ no tak się złożyło, że naprawdę w ostatnich latach wyludniamy się, ale bardzo mało, bo ten przyrost minusowy to jest 1,1%, a w innych samorządach jest to od 3 do 6% rocznie, a więc te nasze wyludnienie jest niewielkie. Natomiast jest sytuacja tak jak w całym kraju. Warszawa również ma minusowy przyrost naturalny, nie każdy o tym wie. A za ostatnie lata Warszawa też...
1: Chyba większość samorządów ma ten minus.
0: Ja myślę, że cała Polska przecież z 38 milionów mamy już niewiele ponad 37, więc nie ma tak, że to w całej Polsce się dramatyczna sytuacja.
1: Są takie
0: jest.
1: Prognozy, że no za tam kilkadziesiąt lat będzie nawet nas 25 milionów, także to no, bardzo niepokojące.
0: Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, tak, ale naprawdę w tej chwili sytuacja jest dramatyczna. Dramatyczna. Natomiast tam, gdzie mogliśmy wnieść te poprawki i gdzie uzyskaliśmy zgodę jakby projektanta, który mówi, że ma sens, to próbowaliśmy to robić. Czy ten plan do końca będzie zatwierdzony w takiej formie przez urzędników wojewody? trudno mi powiedzieć, czy nie będziemy musieli jednak ograniczać.
1: A kiedy będziecie wiedzieli?
0: A myślę, że już niebawem. Już niebawem kończymy tę pracę i przekazujemy do opiniowania i będziemy uchwalali. Natomiast generalnie też jednostka wpłynęła wojskowa, bo już mamy decyzję o tym, że będą 2 bataliony, 1 garnizon, więc będzie tych żołnierzy znacząco więcej. I to też wpłynęło na to, że mamy te możliwości trochę rozwojowe, ale to i tak nie wszystkich mieszkańców oczywiście zadowala.
1: Oczywiście. Panie burmistrzu, jeszcze też zapytam o budżet obywatelski Kolna. W tym roku pierwsza edycja. Już mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Czy wie pan mniej więcej o tym, czy zainteresowanie jest duże, czy...
0: Zainteresowanie jest różnego rodzaju, bo pytają nawet mieszkańcy, jak to trzeba zrobić i jakie wnioski. No generalnie w regulaminie jest podane, tak, jakie wnioski można składać. No i myślę, że będzie ciekawie, że to będzie pierwszy taki test tego budżetu w naszym mieście. Mam nadzieję, że zwycięży bardzo rozsądny projekt, który zadowoli jak największą liczbę mieszkańców, tak? Taką mam nadzieję.
1: Czyli po prostu chodzi o to, żeby też mieszkańcy mogli współdecydować jakby o tym, jak Kolno się zmienia.
0: To nie są wielkie pieniądze. Na początku tak, wyłożyliśmy niewielkie, ale jeżeli to będzie naprawdę wzbudzało zainteresowanie, jeżeli będą fajne projekty, to nie ma sprawy. My w następnym roku możemy przeznaczyć większą pulę pieniędzy. Tak jak mówię, w tej chwili tych środków finansowych na inwestycje zewnętrznych zbyt dużo nie ma, a więc i tak my wszystkie inwestycje, poza tymi, które wymieniłem oczywiście, będziemy wykonywali z własnego budżetu, więc jeśli to się nam powiedzie i będzie się rozwijało w dobrym kierunku, to ja myślę, że my możemy nawet dwukrotnie zwiększyć budżet i zwiększać go co roku, bo co to za różnica, czy my będziemy jako radni wyznaczali i burmistrz wyznaczał, czy też będziemy słuchać mieszkańców i realizować to, co oni nam wytyczą, tak? No to większa demokracja jest w ten sposób.
1: No tak,
0: więc będziemy próbować. Natomiast nie zawsze to też jest... To powiem tak, no tak jak Churchill kiedyś mówił, tak?
1: Demokracja jest najpiękniejsza, nie jest najlepszym ustrojem, ale nikt nie wymyślił lepszego.
0: Ale nikt nie wymyślił lepszego, tak? Wiadomo, że jeżeli ta większość jest jednym głosem, to te 51% tych, którzy głosowali za danym rozwiązaniem, będzie zadowolonych, a te 49% nie.
1: To no tak, ale jeśli
0: tak to wygląda. Ale jaki sposób,
1: to też jest krytyka.
0: Tak, ale jaki sposób wyłonić inny sposób, ustalić inny sposób wyłaniania, no nie ma tak naprawdę rozsądnego. Albo próbować stworzyć taki projekt, który zadowoli 90% na przykład, tak, no, uczestników. Ale to nie jest proste. Znaleźć. To naprawdę nie jest proste, więc zobaczymy, no.
1: No przykłady, na przykład Łomży, pokazują, że z roku na rok to zainteresowanie budżetem jest większe, więc miejmy nadzieję, że będzie tak też w Kolnie. Panie burmistrzu, na koniec naszej rozmowy zbliża się 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jak on będzie obchodzony w mieście Kolno? Czy przygotowaliście coś specjalnego?
0: Tak jak co roku będzie od godziny 15 już zapraszam wszystkie dzieci z rodzicami najlepiej, tak, te młodsze, żeby było bezpiecznie, żeby były pod opieką. Zapraszamy na park, na stadion miejski, tu na parkingu przed stadionem mamy dużo miejsca, a więc tam będzie naprawdę sporo atrakcji, będą darmowe lody, będą darmowe zjeżdżalnie, będzie wiele atrakcji i imprez, z których mam nadzieję dzieci będą bardzo zadowolone, a wszystkim dzieciom, już korzystając z okazji, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka, żeby były uśmiechnięte, szczęśliwe, wesołe, radosne i przede wszystkim zdrowe w imieniu własnym, a także całej Rady Miasta Kolno.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się do tych życzeń oczywiście dołączyć. Dzisiaj naszym gościem dnia był burmistrz Kolna, pan Andrzej Duda. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców miasta Kolno.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Otwarcie miejskiego żłobka w Kolnie coraz bliżej. Już od 1 września najmłodsi mieszkańcy miasta będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę. Co ważne, rodzice wciąż mogą zapisywać swoje pociechy. Burmistrz Kolna Andrzej Duda mówił na naszej antenie, że prace budowlane są już na ukończeniu.
2: O 2 tygodnie wydłużyliśmy termin dla wykonawcy, bo wykonawca już wyposaża salę. Myślę, że ten sprzęt, który będzie sprzętem jednym z najnowocześniejszych tu w okolicy. Zadbaliśmy o to, żeby był bardzo dobrej jakości. Wyposażamy już stołówkę, wyposażamy kuchnię, wyposażamy salę w sprzęt. Mamy już taką minimalną liczbę, która wymagana jest, około 45 dzieci, tak, zapisanych. Mamy jeszcze oczywiście około 14 miejsc wolnych.
1: Ci, którzy jeszcze nie zapisali dziecka do żłobka, wciąż mogą to zrobić.
2: Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia są albo do zapełnienia miejsc, albo do końca lipca. Od 1 lipca już będziemy kształtowali kadrę. Mamy rozstrzygnięty konkurs na dyrektora żłobka. Także, tak jak mówię, od 1 lipca zacznie się proces już naboru kadry. Jeszcze szkoleń takich ostatecznych. No i myślę, że pani dyrektor dokona wyboru tej kadry takiej, która będzie najlepsza i będzie bardzo sumiennie i rzetelnie opiekowała się dziećmi. No i rodzice będą zadowoleni z działalności naszego żłobka.
1: Koszt budowy żłobka wyniósł niemal 5 milionów złotych. Znaczącą większość środków pozyskano z rządowego programu Aktywny Maluch. Natomiast dotacja z samorządu województwa podlaskiego wyniosła 100 tysięcy złotych. Nowe drzwi łomżyńskiej katedry zostały już zamontowane. Monumentalne, wykonane z brązu drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się m.in. wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii diecezji, mówi proboszcz łomżyńskiej katedry, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
3: Dla mnie to było bardzo długie oczekiwanie, bo tak zawsze sobie myślałem, że ukoronowanie mojej tutaj troski duszpasterskiej i administrowania parafią to będą właśnie drzwi katedralne. Także można powiedzieć, że czekałem na to 27 lat. Czy to jest duma? Myślę, że z pewnością też i tak. Myślę, że wierni bardzo, bardzo czekali na te drzwi. Pytali się mnie, kiedy te drzwi będą, kiedy zaistnieją.
1: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca.
3: To będzie w czerwcu. Czeka nas w poniedziałek 8 czerwca. O godzinie 18 będzie Eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Bo trzeba powiedzieć, że drzwi to jest właśnie fundacja diecezji łomżyńskiej, kapłanów tej diecezji oraz wiernych parafii katedralnej.
1: Katedra Łomżyńska w tym roku obchodzi swoje 500-lecie. Nie zabrakło pytań o problemy przedsiębiorców, problemy mniejszych miejscowości, edukację czy imigrantów. W środowe popołudnie Łomży odwiedził Sławomir Mencen, jeden z liderów Konfederacji w ramach organizowanego w całej Polsce cyklu spotkań Zapytaj Mencena. Znany polityk mówił m.in. o tym, że jego zdaniem rządzący faworyzują opcje korporacje zamiast polskich firm.
4: Trzeba działać w tym kierunku, żeby były dobrze płatne miejsca pracy, żeby firmy mogły się rozwijać, żeby być coraz większe. Bo niestety życie tak wygląda, że w małej firmie ciężko dużo zarabiać. Trzeba by pracować w większej firmie, na wyższym stanowisku. I takie firmy muszą się tworzyć. Co więcej, to powinny być polskie firmy. Firmy, które w Polsce mają swoje zarządy, które mają działy badań i rozwoju, gdzie ta wartość dodana rzeczywiście produkowana jest w Polsce. Nie możemy być tylko tanią montownią zagranicznych korporacji, nie możemy pracować tylko w jakichś sieciówkach. Sami musimy ten dobrobyt wytwarzać.
1: Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników. Niektórzy przyszli poznać poglądy Mencena, inni to wyborcy Konfederacji. Nasz reporter Paweł Majewski pytał, co skłoniło ich do popierania tej partii.
5: Przede wszystkim odejście od socjalnych wydatków, uporządkowanie wydatków, że tak to określę. Podoba mi się bardzo podejście do spółek Skarbu Państwa.
6: Przede wszystkim to, że daje realną szansę na zmianę, czyli proponuje rozwiązania, które będą pomagać przedsiębiorcom, młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu firmy.
7: A podobno kobiety nie głosują na Konfederację.
8: Proszę pana, nie tylko kobiety głosują, ale również działają w Konfederacji, na przykład ja.
9: Też chcę posłuchać, jakie ma poglądy i w ogóle.
10: Wysłuchać, co ma do powiedzenia i dopiero podejmować jakieś cokolwiek kroki.
1: Polityk odpowiadał na pytania wyborców przez niemal 2 godziny. Spotkanie w Łomży było jednym z 19 organizowanych w ostatnich tygodniach w różnych miastach Polski przez Nową Nadzieję. Jedną z dwóch obok Ruchu Narodowego partii tworzących Konfederację. Dmuchańce, strefa sportu, kino 9D i ścianka wspinaczkowa. Między innymi tak będzie wyglądać Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca w parku Jana Pawła II. Tego dnia park zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
0: Przygotowaliśmy szereg aktywności dla naszych najmłodszych. Dmuchańce, kino 9D, warsztaty kreatywne, będzie strefa sportowa, edukacyjna i mnóstwo aktywności dla dzieci w każdym wieku. Na uczestników czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, żyroskop, dmuchańce, bramka celnościowa, strefa sportu Mosir Łomża, wata cukrowa i popcorn oczywiście za darmo, strefa odkrywania wyobraźni, aktywności Sowa.
1: Miejski Dzień Dziecka w Łomży rozpocznie się o 15 i potrwa do 19. Tego dnia bezpłatny będzie również letni park rozrywki Mosir Łomża. Będzie to połączenie rozrywki z ekologiczną edukacją. W najbliższą niedzielę w parku przy Muzeum Przyrody Dworze Lutosławskiej w Drozdowie odbędzie się piknik rodzinny. Do udziału zachęca Anna Gawrych, wiceprezes Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe.
10: Piknik jest organizowany w ramach działań Związku Powiatowo-Gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe. Przewidzieliśmy moc atrakcji dla tych, którzy odwiedzą nas tego dnia właśnie w parku w Drozdowie. Będą to animacje, warsztaty plastyczne, ekologiczne, florystyczne. Planujemy też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem W harmonii z naturą. Będziemy serwować pyszny popcorn i zdrowe przekąski eko. Nie zabraknie też konkursów dla całych rodzin. Mam nadzieję, że 31 maja zobaczymy się w Drozdowie, bo tego dnia wszystkie drogi prowadzą do Drozdowa. Serdecznie zapraszamy.
1: Piknik rozpocznie się o 11 i potrwa do 15.
11: Flash regionu.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan prezydent Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ale nie do pana doświadczenia samorządowego, ani nawet doradczego chciałbym się odwołać na początku, tylko do pana wykształcenia prawniczego i oceny tego, co dzieje się tutaj już na poziomie prawno-politycznym wokół nominacji dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego. Widzi pan tę wielką burzę w prawicowym internecie, w zasadzie ostre wymiany zdań, słów, także w kierunku prezydenta Nawrockiego. Jak pan to wszystko odbiera i jako prawnik, i jako doradca głowy państwa?
2: Zgodnie z przepisami, zgodnie również z konstytucją, pan prezydent Nawrocki korzystał ze swoich prerogatyw i uprawnień, co zresztą przyznają wszyscy politycy zarówno z prawej, jak i z lewej strony, i musiał zdecydować i podjąć decyzję co do nominacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Taką decyzję również podjął, działając wedle swoich kompetencji. I myślę, że oczywiście każdy ma prawo do swojej oceny. Niemniej była to suwerenna, niezależna decyzja pana prezydenta. Co ważne, pan prezydent od początku pełnienia swojego urzędu zawsze kieruje się w własnym sumieniem w oparciu o stan prawny, stan faktyczny danej sprawy, i tak samo było tutaj.
1: No tak, tylko że jeśli chodzi o procedury, to chyba nikt nie ma większych wątpliwości. Bardziej jest kwestia oceny tego, jaki wyrok pan sędzia Kapiński, w zasadzie w jakim składzie sędziowskim orzekał 26 lat temu przy okazji procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy, procesu, który wtedy zakończył się uznaniem, że Lech Wałęsa z SB nie współpracował, a przynajmniej, że na tamten moment dowodów nie było.
2: Wielokrotnie w ostatnich dniach wpadały również informacje, że na tamten czas, w momencie, w którym zapadał ten wyrok i była przeprowadzana rozprawa, skład orzekający nie dysponował pełnym materiałem dowodowym, bo przypomnę, że dopiero kilka lat później pojawiła się pierwsza publikacja pana Sławomira Cęckiewicza, a później w 2016 roku zostały upublicznione materiały, które wskazywały wprost na współpracę pana Lecha Wałęsy z SB, a na rok 2000 takiego materiału dowodowego nie było i skład orzekający orzekał właśnie na podstawie tych materiałów, którymi dysponował. Myślę, że należy również to w tej całej dyskusji wziąć pod uwagę. Ja tylko przypomnę, że każdy skład orzekający, każdy sędzia, podejmując decyzję, czyli wydając orzeczenie, wyrok, bazuje na dowodach, które może przeprowadzić. I tylko i wyłącznie na podstawie dowodów można podjąć decyzję.
1: Zgoda, tylko że myślę sobie z perspektywy kogoś, kto głosował na pana prezydenta Nawrockiego albo ma przynajmniej konserwatywno-prawicową wrażliwość i widzi, słyszy pana profesora Cęckiewicza, Telewizję Republika, Przemysława Wiplera, polityków Konfederacji, którzy wszyscy mówią coś, co napisał chyba były szef BBN-u najbardziej wprost: Karolu, popełniłeś ogromny błąd.
2: No przede wszystkim jeszcze raz trzeba zacząć od początku. Pan prezydent ma pełne prawo do podejmowania

0: SB. To po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że wyrok zapadł po przeprowadzeniu dowodów, które na tamten czas były takie, a nie inne, i w świetle przepisów prawa, a prawnicy, bo również sędziowie są prawnikami, muszą kierować się przepisami prawa. Ich w żadnym momencie to nie zwalnia z tego obowiązku, ani własne przekonania, ani interpretacje, tylko i wyłącznie w normy prawne przepisy są tutaj wiążące, a one wprost wskazują, że rozprawę, czy w zasadzie przeprowadzenie dowodów opieramy na materiale, którym dysponujemy.
1: No dobrze, to jeszcze jeden wątek prawno-polityczny. Co pan jako prezydent miasta zaleci swoim urzędnikom, zwłaszcza w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeśli chodzi o te obwiane już dzisiaj wielkimi emocjami politycznymi transkrypcje związków jednopłciowych zawartych poza naszymi granicami? Mamy wyrok europejskich trybunałów, mamy wyrok też polskich sądów, zwłaszcza jeśli chodzi o sądy administracyjne, żeby dokonywać takich transkrypcji. Mamy wreszcie rozporządzenie ministra Kierwińskiego, no ale nie mamy ustawy i wciąż mamy konstytucję. Wiele osób się zastanawia, czy nie będzie tutaj dwóch porządków prawnych, że jeden prezydent jak Trzaskowski w Warszawie albo Sutryk we Wrocławiu uzna to, a inni burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci mogą tego nie zrobić.
0: Przede wszystkim ja nigdy nie wpływam i nie będę wpływał na interpretację przepisów prawnych przez urzędników. W przypadku miasta Chełm funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego z samodzielnym kierownikiem tego urzędu i to on zawsze podejmuje decyzje w oparciu o przepisy prawa. Oczywiście ja jako prezydent miasta nadzoruję każdą miejską instytucję, niemniej nie mam w zwyczaju czegoś kazać, nakazywać lub też mówić, jak należy interpretować przepis prawny. Natomiast jako prawnik mogę powiedzieć, że samo rozporządzenie, czy też to orzeczenie, na które się wszyscy w ostatnim czasie powołują, ono nie wprowadza nowego porządku do polskiego systemu prawnego, ponieważ to orzeczenie dotyczy jednej konkretnej pary, konkretnych osób i nie wywołuje skutku prawnego w postaci implementacji na wszystkich, a tylko i wyłącznie zobowiązuje Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie do tego, żeby tej transkrypcji dokonać, to po pierwsze, a rozporządzenie, które zostało przygotowane przez ministra Kierwińskiego, w mojej ocenie jest niekonstytucyjne, no bo tak jak też pan redaktor zauważył, jest to po pierwsze rozporządzenie, po drugie nie ma ustawy, no i po trzecie, co najważniejsze, konstytucja również wskazuje, że należy w sposób szczególny chronić małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny, więc tutaj też konstytucja i w ślad za nią kodeks rodziny i opiekuńczy definiuje tą sprawę jednoznacznie. Oczywiście na pewno ta sytuacja, ta sprawa będzie budzić duże emocje. Już dzisiaj widać, że część samorządowców tych o liberalnych poglądach deklaruje, że będą stosować rozporządzenie i będą informować swoich współpracowników o interpretacji przepisów w sposób jednoznaczny. Z kolei mamy również głosy samorządowców o bardziej centrowych czy też konserwatywnych poglądach, że będzie zupełnie inaczej. Myślę, że bez uregulowania tego na szczeblu centralnym w sposób transparentny i taki, który nie będzie powodował żadnych zastrzeżeń czy uwag, nie da się wprowadzić jednolitości. Ale żeby to się stało, to musi powstać w ustawach, która będzie zgodna z przepisami konstytucji, a jak wiemy, konstytucja zawęża to z uwagi na określenie wprost, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
1: Rozmawiałem niedawno z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest współautorką tej ustawy o statusie osoby najbliższej, co do której trwają cały czas prace i nie ma ostatecznego kształtu. Potem jeszcze jest Senat. No i na końcu podpis lub brak tego podpisu, jeśli chodzi o pana prezydenta. I ona przekonywała mnie, że ta ustawa o statusie osoby najbliższej może być taką paradoksalnie konserwatywną tamą do tego, by nie interpretować zbyt szeroko tych kwestii związanych z transkrypcją, by za chwilę nie okazało się, że bocznymi kuchennymi drzwiami wejdzie nam w życie rzeczywistość, którą nie zaakceptowaliśmy, ani jeśli chodzi o zmianę konstytucji, ani nawet jeśli chodzi o zmianę ustawy i podpis pana prezydenta. Może ten status osoby najbliższej, ta ustawa powinna zostać podpisana choćby z tych względów przez głowę państwa.
0: Jeżeli chodzi o podpisanie konkretnej ustawy, to zawsze pan

0: Prezydent komunikuje, czy taką decyzję podejmie, czy też nie, i robi to przede wszystkim w momencie, w którym zakończy się pełny etap legislacyjny lub kiedy jest nadzwyczajna sytuacja. W tym przypadku, jak rozumiem, prace się jeszcze toczą. Oczywiście mamy dzisiaj informację przekazaną za pośrednictwem pana ministra Szefernakera o zakresie ustawy o związkach partnerskich, a także podejście co do samej ustawy o statusie osoby najbliższej. W mojej ocenie najważniejsze, żeby zawsze przy ważnych sprawach, które również wymagają pewnego rodzaju konsensusu, bo przypomnę, że nasze społeczeństwo nie jest jednolite i zawsze występują różne oceny i poglądy wśród naszych mieszkańców, ale ważnym jest, żebyśmy w takiej sytuacji starali się rozmawiać, dyskutować i wspólnie tam, gdzie jest to możliwe, wypracowywać rozwiązania, które będą pewnego rodzaju konsensusem. Dlatego tutaj zalecałbym jeszcze wstrzemięźliwość i oczywiście należy poczekać co do finalnych efektów tej pracy.
1: A na czym tak naprawdę zależy panu prezydentowi, który mówił o tym i w kampanii też jakby już jako prezydent, że sam status tej osoby najbliższej, jeśli chodzi o ułatwienia w dostępie do wizyty w szpitalu czy informacji medycznej, to żaden problem. Natomiast rozumiem, że tu chodzi, jak czytam pana ministra Szefernakera, o kwestie na przykład podatkowe, tak? Bo potem z tej wielkiej opowieści o konserwatyzmie czy lewicowości, no trzeba zejść na poziom konkretu. I rozumiem, że to jest taka główna dzisiaj kość niezgody.
0: Myślę, że bardzo często pewnego rodzaju ustawy, tak jak w tym przypadku ustawa o statusie osoby najbliższej, może być wykorzystywana do tego, żeby jednak proponować rozwiązania, z którymi pan prezydent się nie zgadza, ale to również tutaj drogowskazem, czy najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, która w sposób jednoznaczny te kwestie reguluje. I wydaje mi się, że te wszystkie obawy, a także ostrożność czy pewna wstrzemięźliwość wynika właśnie z doświadczeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach współpracy, a w zasadzie czasem braku tej współpracy pomiędzy panem prezydentem a w rządem. Przypomnę, że i to nie dotyczy tylko tego zagadnienia, ale mieliśmy wiele sytuacji, w których głowa państwa wskazywała, jakie uwagi czy też uzupełnienia powinny zawierać konkretne akty prawne z perspektywy pana prezydenta. A te tak zwane poprawki nie tylko nie były wprowadzane, ale pan prezydent otrzymywał ponownie te same projekty w ustaw. Stąd myślę, że tutaj należy przede wszystkim zacząć od tej podstawy w dialogu i w współpracy, która nie zawsze jest dobra. W mojej ocenie należy poczekać na rozwój sytuacji w najbliższych tygodniach. Dobrze, że ten kontakt i współpraca na szczeblu Kancelaria Prezydenta, a posłowie, którzy są zainteresowani tą sprawą, jest, ale też, tak jak pan redaktor zauważył, są kości niezgody i są rzeczy, które w sposób szczególny muszą być wyjaśnione, doprecyzowane i od nich zależy finalna decyzja pana prezydenta, którą na pewno sam będzie komunikował.
1: A jak pan i szerzej w pałacu czytacie kwestię pomysłu rządu, w zasadzie przyjęty już przez rząd, ustawy teraz to trafi do Sejmu, jeśli chodzi o planowaną pomoc dla artystów, to znaczy państwo miałoby dopłacać tym spośród artystów, którzy sobie nie radzą na rynku pracy artystycznej i jeśli nie zarabiają powyżej 125% płacy minimalnej, to otrzymywaliby wsparcie ze strony państwa w postaci choćby dopłat do składek ZUS-owskich.
0: Ta kwestia jeszcze będzie szeroko analizowana w Kancelarii Prezydenta. Przyznam się szczerze, że ja osobiście nie rozmawiałem z panem prezydentem ani z odpowiedzialnymi ministrami za tą akurat kwestię, więc też nie chciałbym wychodzić przed szereg z własną opinią, bo tutaj przyznaję się szczerze, że akurat o tym nie rozmawialiśmy.
1: To ostatnie pytanie już dotyczące pana bezpośrednio i pośrednio też zresztą, ale bardziej chodzi mi o ten aspekt bezpośredni. Pytanie o samorządy. We wtorek mieliśmy Dzień Samorządowca, czy też Dzień Samorządu Terytorialnego, może tak będzie ładniej i precyzyjniej. Widziałem konferencję prasową w Prawie i Sprawiedliwości, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, z dużymi postulatami, jeśli chodzi o przywrócenie należnego statusu samorządów i finansów, dopłat dla samorządów, czy wsparcia dla samorządów ze strony państwa. No ale słucham też ministra Andrzeja Domańskiego i on mówi, że tak dobrze jak dzisiaj to nie było w historii, że te zmiany w finansowaniu samorządów wszystkim dały górkę, plus i wszyscy są, powinni być tego szczęśliwi. Jak to wygląda z perspektywy no, ważnego i wcale nie takiego małego samorządu, jakim jest miasto Chełm?
0: Wielokrotnie w tym temacie mówiłem uczciwie, że rzeczywiście ta nowa ustawa zapewniła większe dochody samorządom, ale niestety nie zapewnia równomiernego rozwoju. Zyskały najwięcej metropolie, małe i średnie miasta nie tylko nie zyskały takich środków, nawet w stosunku procentowym, ale również zostały pozbawione szans w zakresie realizacji wielkich programów inwestycyjnych, które miały miejsce za czasów poprzedniego rządu. I suma summarum, jeżeli przeanalizować dokładnie te wszystkie dane, to sytuacja wcale nie wygląda tak, jak przedstawiają minister Domański. Uczciwie trzeba powiedzieć, że tak, metropolie zyskały, ale małe i średnie miasta w tym takim całościowym ujęciu już nie, to po pierwsze. Po drugie, otrzymujemy cały czas dodatkowe zadania zlecone, a w ślad za nimi nie idą dodatkowe finanse. I to też jest istotna kwestia. Rząd obiecuje...
1: Poda pan przykład takiego nowego zadania?
0: Rząd obiecuje wielu różnym grupom społecznym dodatkowe środki, choćby w zakresie potrzeb oświatowych. I w tym przypadku my nie otrzymujemy pełnej refundacji czy pełnych środków na zapewnienie nauczycielom odpowiedniego poziomu wynagrodzeń, tylko musimy z własnych środków, z własnych dochodów szukać i pokrywać te obietnice, które rząd zgłasza. W zakresie choćby rozwiązań z gospodarki nieruchomościami mieliśmy dodatkowe zadania zlecone i one są, nie wszystkie są refundowane. Także ja choćby w ubiegłym roku miałem, nie tylko ja zresztą, bo wiele podobnych podmiotów w całej Polsce miało problem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu opieki w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Mówiąc wprost, mniej więcej na poziomie września skończyły się środki finansowe większości instytucji. Część samorządów podejmowała decyzję, że będzie z własnych budżetów wygospodarowywać środki na lekarzy orzeczników. Część samorządów nie podjęła takiej decyzji. Po pewnym impasie rząd był zmuszony podjąć decyzję o przekazaniu dodatkowych środków, no ale te samorządy, które z własnych budżetów zobowiązały się do pokrycia tych kosztów, nie otrzymało wtedy tych pieniędzy. I takich mniejszych przykładów, które nie są widoczne na co dzień, jest trochę. I o nich też trzeba mówić. Natomiast z perspektywy samorządów nie tylko finanse są ważne. Dzisiaj bardzo ważną kwestią są też także te zadania zlecone, o których mówiłem, ale również myślenie o przyszłości w zakresie rozwoju. To znaczy dzisiaj cały czas nie jest przyjęta strategia średniookresowego rozwoju państwa. Nie mamy również pomysłu na to, jakimi miastami mają być miasta subregionalne, które z każdym kolejnym rokiem tracą funkcje społeczno-gospodarcze, a depopulacja i ten ogromny problem z demografią tylko to uwypukla i powoduje, że te miasta znikają z map. To oczywiście jest bardzo mocne, co mówię, ale są już dzisiaj miasta, które na przestrzeni ostatnich lat straciły do kilkudziesięciu procent swoich mieszkańców. Przykład Chełma, które było miastem 72-tysięcznym, a dzisiaj ma 55-54 tysięcy mieszkańców, jest bardzo dobrym przykładem, ale to dotyczy także Puław, Zamościa, Białej Podlaskiej, Łomży i również miast po stronie zachodniej, a także kilku metropolii. I dzisiaj musimy zastanowić się, co zrobić, aby skutecznie zachęcić młodych ludzi, czy po prostu ludzi do zakładania rodzin, do chęci posiadania dzieci, do również osiedlania się w tych mniejszych ośrodkach, bo w przeciwnym razie w perspektywie 20-30 lat będziemy mieli ogromny problem, który będzie bardzo ciężko rozwiązać, bo trzeba będzie utrzymać infrastrukturę, która dzisiaj jest już w tych samorządach, bo ona przecież nie zniknie. Nie znikną oczyszczalnie, nie znikną ciepłownie, nie znikną budynki, które były przez te wszystkie lata budowane i rozwijane. A skoro nie znikną, a będzie mniejsza ilość ludzi mieszkała w tych miastach, to albo trzeba będzie podwyższać daniny i podatki, albo mieszkańcy dużych ośrodków metropolii będą musieli poprzez swoje podatki utrzymywać tą infrastrukturę. Dzisiaj trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad reformą administracyjną, samorządową, która powinna te problemy rozwiązać.
1: Wielkie zatem wyzwania przed nami, przyjdzie nam o nich jeszcze nie raz rozmawiać. Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość, redaktor Michał Kłosowski, magazyn Wszystko co najważniejsze, ale także publicysta wielu innych tytułów, na przykład w Nowym Przewodniku Katolickim, bardzo ciekawy artykuł redaktora, serdecznie polecamy, ale mówimy dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I mówimy o nowej encyklice, pierwszej encyklice Leona XIV. Przeczytałem, zresztą w przeglądzie prasy mieliśmy fragment felietonu Tomka Stawiszyńskiego z Tygodnika Powszechnego. I zanim zapytam cię o tym, co jest w samej encyklice, co papież pisze o sztucznej inteligencji i dlaczego warto przeczytać albo przynajmniej zapoznać się z jakimś rzetelnym omówieniem, to zacytuję Tomka, który napisał, że to jest jednak pewien fenomen, że świat laicki słucha i czyta i pilnie analizuje to, co napisał biskup Rzymu przy całym kryzysie, w jakim się Kościół czasem znajduje, przy całym dystansie przecież do instytucji Kościoła. No ten świat laicki wczytuje się w ten dokument. Dlaczego, twoim zdaniem?
2: Więcej, bo on się nie tylko wczytuje w dokument papieża, ale wsłuchuje się w autorytet biskupa Rzymu. Ja byłem na tej prezentacji w auli synodu. Tam było 200 osób maksymalnie, kardynałowie, biskupi, ale też dyrektorzy dużych firm, dużych startupów z Doliny Krzemowej. Był Olech z Antropika i to on powiedział najważniejsze zdanie tego wszystkiego, moim zdaniem, bo on powiedział bardzo jasno, że inżynierowie, że ci, którzy w Dolinie Krzemowej mają władzę, mają kapitał, stworzyli coś, czego sami nie kontrolują i nie rozumieją w 100%. I tenże Olech powiedział na tej właśnie prezentacji, że potrzebują moralnego kompasu papieża Leona XIV, bo oni się pogubili. No i stąd myślę, że to takie zainteresowanie, które właśnie ta encyklika przyniosła światu tak naprawdę.
1: No dobrze, zajrzyjmy do środka i zapytajmy, czy rzeczywiście to może być skuteczne, to znaczy ten kompas moralny, który papież kreśli, czy dla ludzi nastawionych, nie ma co kryć, nie ma co udawać przed naszymi słuchaczami, nie owijać w bawełnę, nastawionych na zysk, na to, żeby algorytmy wypracowały jak najwięcej mechanizmów, które przyniosą zainteresowanie ludzi, co za tym idzie, pieniądze, reklamy i tak dalej. Czy rzeczywiście głos papieża może być tym, kto powie, to zasieje choćby ziarno wątpliwości co do kolejnych wersji czatów GPT, sztucznej inteligencji i tego, co nas czeka.
2: Tak, znaczy papież tam bardzo jasno pisze o tym, że popadamy po pierwsze w cyfrowe niewolnictwo, po drugie, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które jest zbyt potężne, że mogło zostać zmonopolizowane przez grupę niewielu czerpiących zyski. No i biorąc pod uwagę to, że znamy historię świata, gdzie takie monopole, od tych monopoli telekomunikacyjnych przez monopole transportowe, kolejowe i tak dalej, za każdym razem, za każdą odsłoną historii upadały właśnie dlatego, że pojawiał się jeden czy dwóch ludzi, którzy mówili, że ta akumulacja nie kapitału, ale władzy nad życiem codziennym człowieka jest zbyt wielka, te monopole upadały. I wydaje mi się, że właśnie dlatego papież Leon XIV, nie cytując bezpośrednio Gandalfa, o czym wszyscy słyszeliśmy oczywiście w encyklice, ale nawiązując do tej bardzo ciekawej myśli Tolkiena, gdzie on mówi o tym, że codzienność kreślą nie wielkie decyzje wielkich sił, ale drobne, często niezauważalne decyzje i zachowania tych malutkich, których jest po prostu więcej. I biorąc pod uwagę to, że coraz większa debata wokół sztucznej inteligencji dotyczy właśnie tego, że monopolizacja gigantów jest faktem, że czerpanie zysków, że to jest gigantyczny tak naprawdę biznes, zatacza coraz szersze kręgi. Biorąc pod uwagę to, że w Watykanie na tej prezentacji wszystkie te kwestie bezpieczeństwa były podniesione do najwyższego poziomu, właśnie dlatego, że byli tam kardynałowie, biskupi, ale także najważniejsi biznesmeni na świecie i ludzie dyplomacji i polityki. Moim zdaniem to znaczy, że w świecie po pierwsze nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, czy jakiś namysł nad tym, że sztuczna inteligencja nie może zostać zmonopolizowana przez kilku graczy. graczy. No a po drugie, że te słowa papieża przypadkiem bądź nie, chociaż to jest faktycznie jakiś ich oddziałów, że świat laicki patrzy na Watykan dzisiaj z taką uwagą, że ten świat laicki potrzebuje tego, o czym Kościół mówi od 2000 lat, czyli powrotu do podstawowych źródeł godności człowieka.
1: A jeśli chodzi o ocenę, bo jakby mam poczucie takiego, jeszcze powiem szczerze, jestem przed lekturą, zaplanowałem ją sobie na weekend, na spokojnie, natomiast mam takie poczucie, że to dość powszechne, ten powszechny odbiór encykliki, tak na pierwszy rzut oka, czołówek prasowych i tak dalej, to jest taki trochę odbiór pod tytułem papież przestrzega przed sztuczną inteligencją. I to na jakimś poziomie jest prawda, ale chyba ja się mylę. Może to jest
2: Nie, absolutnie. To nie jest pomyłka, tylko że to, co papież powiedział i na tej prezentacji, i to, co jest tam napisane, to jest bardzo spójne, bo papież tam w tej encyklice pisze, że po pierwsze, stoimy na rozdrożu. Albo wybierzemy wieżę Babel, albo wybierzemy Civitas Dei świętego Augustyna, czyli miasto Boże. Bo sztuczna inteligencja nie jest zła sama w sobie. Oczywiście ona jest taka, jak jest zbudowana przez tych, którzy mają interes w budowaniu takich, a innych algorytmów. Ale ona sama w sobie istotowo nie może być zła, bo ona może być użyta dla dobra albo dla zła. I to, co jest w tym dokumencie, jest fascynujące dlatego, że tam jest cały wywód bardzo logiczny, pokazujący, w jaki sposób sztuczna inteligencja z jednej strony oczywiście zwiększa nierówności, powoduje cyfrowe niewolnictwo, kolonizuje intelekt, jest narzędziem władzy tak naprawdę, ale z drugiej strony. Ta wizja Państwa Bożego świętego Augustyna, w której sztuczna inteligencja może służyć integralnemu rozwojowi człowieka, czyli może sprawiać, że edukacja będzie lepsza, nie gorsza, że ludzie z wykluczeni z marginesów, z globalnego południa, ta prezentacja była profesoressa właśnie z jednego takiego uniwersytetu, będą mieli więcej szans wchodząc na ten rynek. Papież bardzo jasno pokazuje, że tak naprawdę sztuczna inteligencja będzie taka, jak będzie nasz wybór. Oczywiście są ci, którzy mają władzę algorytmów, mają kapitał i je tworzą, ale z drugiej strony to zawsze człowiek, tak samo jak w przypadku młotka, wybiera kierunek, w którym to narzędzie pójdzie. To znaczy, możemy używać sztucznej inteligencji oczywiście do tego, żeby manipulować w procesach wyborczych, mówię o tych, którzy posiadają kapitał i władzę algorytmów, ale możemy równie dobrze używać sztucznej inteligencji do tego, żeby analizować skomplikowane teksty, uczyć się i rozwiązać problemy medyczne czy chemiczne. Wybór należy do człowieka. I to bardzo jasno pisze tam papież. Nie bójcie się technologii, ale humanizujcie ją. Nie antropologizujcie, czyli nie sprawicie, że ona jest przez was uważana za człowieka, ale sprawiajcie, żeby ona była bardziej ludzka, bardziej dla człowieka, bardziej budowała godność człowieka, niż ją odbierała. I to, co jest wyjątkowe w tej encyklice, to jest bardzo spójna, logiczna konstrukcja tego argumentu. I myślę, że dlatego w kręgach, zwłaszcza anglojęzycznych, zwłaszcza Doliny Krzemowej, ona jest bardzo dobrze przyjmowana. Oczywiście częściowo pobieżnie Gandalf i odniesienia bardzo proste, ale z drugiej strony bardzo dobra, racjonalna, logiczna argumentacja papieża mówiąca o tym, że tą sztuczną inteligencję, tą technologię, mimo wszystkich mankamentów i problemów, które się z nią wiążą, można użyć dla dobra ludzkiego i papież tam pokazuje, jak to zrobić.
1: To jeszcze pytanie o szerszy obrazek. Jak czytasz pontyfikat Leona XIV? No oczywiście bardzo jeszcze krótki, ale o ile Franciszka dość szybko mogliśmy sobie w głowie zaszufladkować jako takiego duszpasterza, który, umówmy się, prawdy teologiczne traktuje nieco wtórnie wobec tego, by być obecnym przy drugim człowieku, tak jak Benedykt XVI był właśnie z kolei teologiem, nie znaczy to, że nie obecnym przy drugim człowieku, ale skupionym mocno też na doktrynie i na tym, co się dzieje na poziomie teologii. A jak czytać Leona XIV?
2: To powiedział Benedykt XVI kiedyś, pytając o to, na ile człowiek staje się papieżem, a na ile papiestwo kształtuje człowieka, który ten urząd piastuje. I myślę, że to jest tak, że Duch Święty zawsze nam daje takiego papieża, jakiego potrzebujemy w danych czasach. To święta Katarzyna ze Sieny powiedziała, że nieważne, jaki byłby papież, trzeba zawsze za nim iść, bo on jest następcą świętego Piotra. I ja wobec tej świętej Katarzyny ze Sieny jestem w stanie powiedzieć o Leonie XIV to, że to jest papież na nasze czasy. Znaczy, dostaliśmy człowieka, który uczy się języków na Duolingo, mówi najbardziej powszechnym językiem na świecie, który jest jego językiem natywnym, jednocześnie mówi również świetnie po hiszpańsku, portugalsku i francusku, co sam słyszałem podczas podróży do Afryki. Ma niezwykłe ciepło w sobie i ten trochę introwertyczny, delikatny uśmiech. I tak sobie myślę po tym roku tego pontyfikatu, że to jest człowiek, którego też Kościół potrzebował, dlatego że te wszystkie konflikty, które były tak głośne za czasów papieża Franciszka, on po prostu uciszył, uspokoił. I ta łódź Kościoła, która była taką łodzią mocno rozbujaną w ostatnich latach pontyfikatu papieża Franciszka, zwłaszcza przez te spory między tradycjonalistami a modernistami, dzisiaj jest łodzią, która z większym znacznie spokojem płynie w kierunku, w którym prowadzi Kościół papież. A jaki jest kierunek? Myślę, że on jest dopiero wytyczany, ale tym kierunkiem jest wejście Kościoła w kolejny wiek, w kolejną nowoczesność, która dzisiaj dzieje się na naszych oczach.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawie mówisz o tym, jakby o tej filozofii, czy też kierunku Leona XIV. Jeszcze zastanawiam się z takim bardzo podstawowym pytaniem. W zasadzie miałem go zadać jako pierwsze. Dlaczego twoim zdaniem papież wybrał sztuczną inteligencję jako przedmiot zainteresowania swojej pierwszej encykliki? No, jakby spraw do poruszenia jest pewnie 3500 takich, że spokojnie, priorytetowo można byłoby je uznać dla z perspektywy papieża, jeśli chodzi o kwestie wiary, jeśli chodzi o kwestie moralności, prawa, migracji, no jakby możemy wymieniać je długo. A wybrał AI. Rzeczywiście uważa to, że to jest najważniejsze dzisiaj wyzwanie, czy to po prostu jeden z wątków i akurat tak się trafiło, że trafił do pierwszej encykliki?
2: Magnifica Humanitas to nie jest encyklika o sztucznej inteligencji, wbrew pozorom, a myślę, że papież uznał sztuczną inteligencję za język opisu rzeczywistości, która nas otacza, bo sztuczna inteligencja kształtuje procesy wyborcze, manipuluje wyborami już dzisiaj, kwestie migracji, kwestie militarne, to co papież mówi o rozbrojeniu sztucznej inteligencji. Tu nie chodzi tylko o to, żeby to nie sztuczna inteligencja wybierała cele, ale też o tym, żeby ona nie była bronią na bardzo wielu poziomach. Okazuje się bowiem po lekturze Magnifica Humanitas, że sztuczna inteligencja jest i najbardziej powszechnym językiem współczesnego świata. Dane są dzisiejszą lingua franca, są łaciną dzisiejszego świata, dane, na których opiera się sztuczna inteligencja. I ta sztuczna inteligencja w ujęciu papieża Leona XIV jest po prostu takim schematem, taką architekturą opisu problemów społecznych czasów współczesnych, czyli kolejnej rewolucji, która przed nami, czy już, która trwa, czy kolejnych rewolucji industrialnych, bo zdaje się, że będzie ich więcej, kwestii wyborczych, kwestii migracji, godności człowieka, antropologii. To jest stelaż współczesnego świata, ta sztuczna inteligencja oparta na danych i dlatego ona stała się tematem tej pierwszej encykliki Leona XIV, z tym założeniem, że używając sztucznej inteligencji jako pewnego klucza interpretacyjnego czasów naszych, Leon XIV pisze znacznie szerzej. Pisze o świecie i miejscu człowieka w świecie, w którym ta sztuczna inteligencja, dane i różnego rodzaju nowe rzeczy są dzisiaj w zasadzie na wyciągnięcie ręki pod strzechą. To myślę, że to jest takie najprostsze wytłumaczenie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest głównym motywem, mimo że nie jest tematem tej encykliki, no bo ona po prostu daje pewną strukturę.
1: Ostatnie pytanie o tłumaczenie. Widziałem u księdza Grzegorza Strzelczyka zestawienie kilku fragmentów tejże encykliki i szczerze mówiąc, ja oczywiście nie jestem wielkim poliglotą, ale na tyle, na ile rozumiem znaczenie słów, to trochę inaczej brzmią te akcenty we włoskim tłumaczeniu, czy we włoskim oryginale, trochę inaczej w angielskim tłumaczeniu, a jeszcze inaczej w polskim.
2: Ja czytałem tę encyklikę po angielsku najpierw, potem po włosku i tu są faktycznie drobne rozbieżności, ale rozbieżności bardziej wynikające z kultury, mam wrażenie, słowa niż jakichś innych zabiegów. Polskiej wersji nie czytałem, ale od czasów studiów na rzymskim Angelicum w Instytucie Kultury Świętego Jana Pawła II, kiedy czytaliśmy encykliki Świętego Jana Pawła II, i czytałem te encykliki po polsku i w innych językach, polskie wersje często znacznie odbiegają znaczeniowo i językowo od oryginałów. Także w miarę możliwości zachęcam do przeczytania bądź angielskiej, bądź włoskiej wersji. Uśmiechając się tylko i zaznaczając we wszystkich wersjach języków takich właśnie dla nas zagranicznych, czy po włosku, czy po angielsku, Maria Curie jest Marią Skłodowską Curie, bo jest ona wskazywana przez papieża Leona XIV jako jedna z autorytetów na nasze czasy. Maria Skłodowska Curie. No i przecież nas to cieszy.
1: Tak, to absolutnie ten wspólny mianownik jest bardzo, bardzo dobrym sygnałem. Najlepiej rozumiem po włosku czy po angielsku, jeśli ktoś ma zdolności i czas, ale jeśli nie, to po polsku ten przekład, no z lekką dozą ostrożności, jak pisze ksiądz Strzelczyk, ale jednak mimo wszystko warte uwagi, przynajmniej jeśli chodzi o całość odbioru, nie o pojedyncze słowa i ich znaczenie. Polecamy serdecznie, ja obiecuję w ciągu weekendu przeczytać tę encyklikę i mieć swoje zdanie w końcu. A Michał Kłosowski z magazynu Wszystko, co najważniejsze, ale i wielu innych tytułów, w których jest publicystą, opowiadał Państwu o atmosferze wokół encykliki, ale także o samej treści. Dziękuję pięknie, Michale. Dobrego dnia.
2: Dziękuję pięknie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

największe przeboje w Radiu Nadzieja.

0: But you're just a boy.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.
2: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Przed tygodniem zaproponowałem jako wstęp do naszego spotkania nagranie pochodzące z płyty Davisa Birds of the Cool, zrealizowanej w latach 1949-50, wydanej w 1957 roku. Birds of the Cool uważana jest powszechnie za pierwszą z wielkich płyt Milesa Davisa. Dzisiaj przywitałem się utworem z płyty jakby stojącej na przeciwległym biegunie. To kompozycja pochodząca z albumu, który oficjalnie jest ostatnim nagranym przez Milesa. Powstał podczas jego wspólnego koncertu z orkiestrą prowadzoną przez Quincy Jonesa w Montreux. I tak nazywa się płyta: Miles and Quincy Live at Montreux. Koncert odbył się 8 lipca 1991, niecałe 3 miesiące przed śmiercią Davisa. Artysta zmarł 28 września 1991 roku. Prawdopodobnie po tym koncercie Davis nieoficjalnie zebrał jeszcze muzyków w Paryżu, gdzie zagrał z nimi, ale nie słyszałem, aby istniało jakieś nagranie z tego muzycznego spotkania. Zatem ten koncert z 8 lipca 91 uważa się za ostatni Milesa i ostatnią jego płytę. Był już bardzo chory, nawet wyznaczony został trębacz, znakomity Wallace Rooney, który stał obok. Miał za zadanie przejąć partię Davisa w razie, gdyby ten nie domagał, ale nie było takiej potrzeby. Wallace Rooney musiał być przeszczęśliwym, gdy zaproponowano mu to zadanie. Davis był dla niego idolem zawsze. Na filmach z koncertu widać, że cieszy się jak dziecko, stojąc obok Milesa. I tak jak przedwczoraj, 26 maja, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Milesa Davisa, tak jeden dzień wcześniej, 25, Wallace Rooney obchodziłby 66 urodziny, gdyby żył. W marcu 2020 zmarł na COVID. Miles na tym swoim ostatnim w życiu koncercie zrobił wyjątek i wrócił do przeszłości. Być może uczynił to w hołdzie dla Gila Evansa, którego uwielbiał, bo na repertuar koncertu składały się w przeważającej części oryginalne aranżacje Evansa z płyt nagranych przez Davisa z orkiestrą tego mistrza. Po tylu latach nie potrafię odpowiedzieć, czy na piękno tego koncertu składała się sama muzyka, czy wzruszenie pogłębiała obecność schorowanego Davisa i taki właśnie repertuar. I proszę sobie wyobrazić, ten koncert był w całości retransmitowany przez Telewizję Polską. I to kilka razy. Takie były czasy. Temat, który z tego koncertu wysłuchaliśmy, to Here Come the Honeymen George'a Gershwina z Porgy and Bess. Miles Davis oczywiście był głównym solistą koncertu, ale solowe partie mieli również trębacz Wallace Rooney i saksofonista altowy Kenny Garrett. Jego charakterystyczny ton wszyscy słyszeliśmy. A teraz powracam do dwupłytowego albumu Miles Davis, The Complete Concert 1964, My Funny Valentine Plus Four and More. Za chwilę po raz czwarty popłynie muzyka z tego albumu. Dokładniej od poprzedniej audycji słuchaliśmy z niego dysku o numerze 1, noszącego tytuł My Funny Valentine. W odróżnieniu do Four and More, którego już słuchaliśmy, My Funny Valentine zawiera refleksyjne ballady i utwory utrzymane w wolnych tempach. Przed tygodniem wybrzmiały z tej płyty dwa tematy: My Funny Valentine oraz All of You. Przed nami
zjawiskowa, uważam, interpretacja jednego z najsłynniejszych standardów Stella by Starlight Wiktora Younga. Najpierw usłyszymy przedstawienie muzyków przez speakera na tle tematu Go, Go. Potem solowy wstęp Herbiego Hancocka jakby zapowiada, że będziemy słuchać czegoś naprawdę wzruszającego. Davis łączy się z Hancockiem w duecie. Jego dźwięk jest niezwykle pełny, powiedziałbym nawet szorstki, pełen jakiegoś żalu. Około drugiej minuty słychać, jak ktoś z publiczności głośno reaguje na tę ekspresyjną grę Milesa, wydając pełen zachwytu przeciągły okrzyk. Przepiękne ozdobniki Hancocka jakby oprawiał w ramy każdą frazę Milesa. Albo Tony Williams, 18-letni, a takie doświadczenie. On wie, kiedy wycofać się, zniknąć, a kiedy pojawić się ze swoim idealnym rytmem. Albo ten krótki fragment duetu Herbie Hancock z Ronem Carterem. Naprawdę poezja.

for the second half of this evening's show. Thank

12 lutego 1964 rok, Philharmonic Hall w Lincoln Center w Nowym Jorku. Jeden z najpiękniejszych koncertów Milesa Davisa. Szczytny cel tego wydarzenia każe Milesowi zrezygnować z honorarium, przekazać go w imię sprawy. Ale nie zachowuje się do końca fair. Informuje o tym muzyków zespołu dopiero za kulisami, tuż przed wyjściem na estradę. To powoduje u nich złość. Jednak decydują się grać, wychodzą z Milesem. Potem trębacz wspominał to tak. Myślę, że złość wywołała ogień, napięcie, które przeniknęło do gry wszystkich. I może to jeden z powodów, dla których wszyscy grali z taką intensywnością. Następnym nagraniem na My Funny Valentine jest kompozycja Monument. Nawet jeśli ktoś nie słucha muzyki jazzowej, to przy tym utworze zatrzymuje się jak rażony jej nastrojem, jej pięknem. To All Blues Milesa Davisa. Forma bluesowa w modalnej skali, metrum 6/8, 12-taktowy temat. Po raz pierwszy pojawiła się ta kompozycja na jednym z najbardziej znanych albumów jazzowych, Kind of Blue z 59 roku. Tytuł tego albumu pojawiał się najczęściej w Państwa odpowiedziach na moją zagadkę z początku tego miesiąca. Interpretacja, którą usłyszymy za chwilę, zaskoczy chyba każdego, kto wcześniej nie słyszał płyty My Funny Valentine. W porównaniu do wersji zamieszczonej na Kind of Blue, tutaj kompozycja jest wykonana w tempie niemal dwukrotnie szybszym. Poza tym na Kind of Blue Davis głównie operował nastrojem. Czynił to cudownie. Tutaj jakby chciał być na przekór tamtej wersji, ukazuje inne oblicze tej kompozycji i jego solo jest pełne ekspresji, wręcz ostre. Często korzysta z górnej skali swojego instrumentu, a na tym koncercie pojawia wyjątkową łatwość operowania górnymi dźwiękami. Wspaniałe są wypowiedzi Herbiego Hancocka i George'a Colemana. Zwłaszcza Coleman. Chciałoby się powiedzieć, że gra tu solo życia. Osobiście mam wrażenie, że Davis, mówiąc, że Coleman grał na tym koncercie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, to miał głównie na myśli to solo w All Blues. Jeszcze ciekawostka. Około 50 sekundy Miles intonuje jakby początek, właściwie zarys swojej późniejszej słynnej kompozycji Jean-Pierre. Jean-Pierre pochodzi z lat 80. Wykonywał ją Miles na pierwszym koncercie w Warszawie w 83 roku. Taki tytuł nosi też jego koncertowy album wydany rok wcześniej. Zresztą Davis wielokrotnie w latach 80. wykonywał ten temat o charakterystycznej dziecięcej melodyce. No więc tutaj ta melodyka tylko zarysowuje się. Różnica jest taka, że na tym koncercie 26 lutego 64 Miles zaczyna od interwału tercji wielkiej, natomiast Jean-Pierre z lat 80. to dwie tercje małe. Mimo tej różnicy charakterystyka bardzo podobna. Ale czy to możliwe, że w tamtym czasie, w lutym 64, chodziło o Jean-Pierre, który przecież po raz pierwszy został nagrany w 81 roku? Tak, to jest możliwe. Otóż wtedy, w 64, żoną Milesa Davisa była tancerka Frances Taylor. Wychowywali wspólnie synka Frances Taylor z jej poprzedniego małżeństwa o imieniu Jean-Pierre. I to właśnie on, a właściwie śpiewana przez niego francuska dziecięca piosenka, zainspirowała Milesa do skomponowania tego utworu.
Oczywiście to jest szczegół. Mimo że wyraźny, to trwa może 2-3 sekundy. Niech to nie przykryje całego wykonania All Blues, jakże pięknego.

Za chwilę utwór zamykający płytę My Funny Valentine i tym samym wysłuchamy wszystkich już nagrań zarejestrowanych podczas występu kwintetu Milesa Davisa na koncercie, który okazał się charytatywny. 12 luty 64 rok w Lincoln Center's Philharmonic Hall w Nowym Jorku. Z okazji setnej rocznicy urodzin Milesa, która przedwczoraj minęła, zaproponowałem Państwu wysłuchanie w miesiącu maju najpierw płyty Four and More, a po niej My Funny Valentine. Obie składają się na podwójny album zatytułowany Miles Davis The Complete Concert 1964 My Funny Valentine plus Four and More. Zespół wystąpił w składzie: Davis trąbka, George Coleman saksofon tenorowy, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter kontrabas, Tony Williams perkusja. Wynotowałem sobie, oczywiście specjalnie dla Państwa, jak wspominał ten koncert 23-letni wówczas Herbie Hancock. To był mój pierwszy raz w Philharmonic Hall i było to naprawdę wielkie wydarzenie. Z punktu widzenia prestiżu naprawdę chciałem grać dobrze. Cały zespół chciał grać dobrze, bo dla nas to było pierwszy raz w tamtym miejscu, chociaż Miles grał wcześniej w Carnegie Hall. Ale to był naprawdę wyjątkowy koncert. Tylko New York Philharmonic gra tam. I powiem Ci coś, to było naprawdę zabawne. Kiedy wychodziliśmy z tego koncertu, wszyscy byliśmy przygnębieni i rozczarowani. Myśleliśmy, że naprawdę zawiedliśmy. Ale potem posłuchaliśmy nagrań, brzmiało fantastycznie. Tak mówił Herbie Hancock w jednym z wywiadów. No to słuchamy. To nagranie, jak i wszystkie z tego koncertu, po 62 latach brzmią rzeczywiście fantastycznie. Standard Jimmy'ego Van Heusena i Johnny'ego Mercera, I Thought About You. W 61 roku Davis nagrał ten temat w zupełnie innym składzie na płycie Someday My Prince Will Come.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Najprawdopodobniej nie zdarzyło się tak, że w tej samej audycji wyemitowałem dwa razy to samo nagranie, ale dzisiaj tak będzie. Jeszcze raz Here Come the Honeymen George'a Gershwina z Porgy and Bess, pochodzące z ostatniego koncertu Milesa 8 lipca 1991 roku w Montreux, wspólnie z orkiestrą Quincy Jonesa. Libretto do Porgy and Bess, jak wiadomo, napisał brat George'a Gershwina, Ira. Nadchodzi miodowy człowiek. Tak, proszę pana, to miodowy człowiek. Ma miód w plastrach. Sprzedaje bardzo tanio. Nadchodzi miodowy człowiek. Miles żyje. To było 1265 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Nowe drzwi łomżyńskiej katedry zostały już zamontowane. Monumentalne, wykonane z brązu drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się między innymi wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii i diecezji, mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
2: Dla mnie to było bardzo długie oczekiwanie, bo tak zawsze sobie myślałem, że ukoronowanie mojej tutaj troski duszpasterskiej i administrowania parafią to będą właśnie drzwi katedralne. Także można powiedzieć, że czekałem na to 27 lat. Czy to jest duma? Myślę, że z pewnością też i tak. Myślę, że wierni bardzo, bardzo czekali na te drzwi. Pytali się mnie, kiedy te drzwi będą, kiedy zaistnieją.
1: Ksiądz kanonik Marian Mieczkowski przypomina również historię drzwi.
2: Poprzednie drzwi, można powiedzieć, to co zwracało uwagę, to nie były stare drzwi, to były z lat 90. z pewnością po wizycie Ojca Świętego, także po 91 roku one powstały, a natomiast futryny tych drzwi stały tam w tym miejscu już od ponad 300 lat. Remonty, które były pod koniec 18. stulecia, to właśnie wtedy też zamontowano te, nazwijmy to, odrzwia i umieszczono na górze datę z herbem. Po II wojnie światowej podjęto decyzję o regotyzacji katedry, z tym, że ta regotyzacja nie objęła tych niektórych przebudów i niektórych wprowadzonych zmian.
1: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca.
2: To będzie w czerwcu, czeka nas w poniedziałek 8 czerwca. O godzinie 18 będzie Eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Bo trzeba powiedzieć, że drzwi to jest właśnie fundacja diecezji łomżyńskiej, kapłanów tej diecezji oraz wiernych parafii katedralnej.
1: Katedra Łomżyńska w tym roku obchodzi również swoje 500-lecie.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, w wieku niespełna 80 lat, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, długoletni prymas Polski oraz metropolita gnieźnieński i warszawski oraz autorytet dla milionów Polaków w czasach komunizmu. Dr Edgar Sukiennik z Muzeum imienia Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie mówił w Radiu Nadzieja, że religijne i patriotyczne wychowanie Stefan Wyszyński wyniósł z domu.
3: Oczywiście tutaj związki z ziemią łomżyńską, czy tutaj może bardziej zawężając z ziemią ostrowską, bo przyszły prymas urodził się na terenie ówczesnego powiatu ostrowskiego, były bardzo widoczne. Wychowywał się w takiej tradycyjnej katolickiej polskiej rodzinie, gdzie dbano o praktykowanie wiary, w każdą niedzielę uczęszczano do kościoła na mszę świętą, praktykowano codzienny różaniec w domu, ale też kultywowano tradycję i kulturę polską.
1: Stefan Wyszyński był twarzą oporu kościoła wobec ustroju komunistycznego, ale za wszelką cenę chciał uniknąć rozlewu polskiej krwi. Stąd też próbował dojść z ówczesną władzą do porozumienia.
3: Właśnie to jest wielkość i roztropność prymasa, że on próbował ocalić to, co jeszcze można było ocalić ze swobód kościoła. Niewiele tych swobód zostało, pamiętajmy. Dążył do tego tyle, na ile było to możliwe, żeby się z komunistami dogadać. Zostało w 1950 roku zawarte porozumienie, no okazało się, że te nadzieje były płonne, bo komuniści szybko zaczęli warunki tego porozumienia bezkarnie łamać. W czym tutaj przejawia się roztropność i wielkość prymasa? Że on patrzył jednak szeroko, próbował się porozumieć, szukał tej drogi dialogu i porozumienia, no do czego zresztą go skłaniała Ewangelia.
1: Stefan Wyszyński został beatyfikowany 12 września 2021 roku w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. wieczór w dobrym nastroju.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szult,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania. Tym razem odwiedziliśmy parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Grajewie i jest ze mną ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Dariusz Łapiński. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i wszystkich mieszkańców Grajewa, szczególnie mojej parafii Trójcy Przenajświętszej.
2: A propos właśnie parafii Trójcy Przenajświętszej, prosimy księże proboszczu o kilka słów historii tego miejsca.
3: Parafia Trójcy Przenajświętszej została erygowana w 1479 roku. Wkrótce będziemy obchodzili 550 lat istnienia tej parafii. Powstała ona z parafii Wąsosz, ale z tej parafii również powstały kolejne parafie w miejscowości, w mieście Grajewo. Pierwszą powstałą parafią to parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, później świętego ojca Pio, a jako ostatnia parafia to parafia świętego Jana Pawła II papieża. A więc Grajewska Trójca to taka fara dla miasta Grajewa, dla wszystkich parafii tutaj istniejących. Parafia nasza jest parafią, byśmy mogli powiedzieć, takich osób starszych. Większość mieszkańców naszej parafii to są osoby w podeszłym wieku, renciści. Stosunkowo niewiele mamy młodzieży, dzieci. Wiadomo, że te miasta, takie jak Grajewo, coraz mniej się rozwijają, przechodzą jakąś swoją stagnację. To też dotyczy parafii. Ponadto musimy jednak pamiętać, że poza taką wspólnotą parafialną, to w parafii trwa życie duchowe. Życie duchowe, które wyraża się w poszczególnych grupach, które funkcjonują w tej parafii, i taką najbardziej liczną grupą w parafii to wspólnota Gloriosi Trinita, którą założył mieszkaniec Grajewa, mieszkaniec tej parafii, ksiądz Andrzej Święciński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy z jego rodzinnego miasta Grajewa. Wspólnota, która się rozwija i nie ogranicza się tylko do tej parafii, miasta, ale działa już na całym świecie. Mamy również wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Jest wspólnota Rodzin Notre Dame. To wszystko dla ludzi, byśmy mogli powiedzieć, w sile wieku. Są również wspólnoty, które są wspólnotami młodzieżowymi. I taką wspólnotą młodzieżową to młodzież gromadząca się w ruchu legnickim, którzy organizują wyjazdy wakacyjne, zajęcia w ciągu roku. Mamy schole, chór parafialny, ponadto jest dość duża grupa ministrantów i tutaj trzeba wymienić i

0: Wspólnotę Dobrej Śmierci i trzeci zakon świętego Franciszka. A więc widzimy, że to życie jest, byśmy mogli powiedzieć, rozciągnięte na wszystkie aspekty życia duchowego. Ponadto w parafii naszej działa Caritas parafialne i tutaj to jest zasługa dosłownie kilku pań, które wydają 490 paczek żywnościowych pochodzących zarówno tutaj ze zbiórek naszych lokalnych, jak i z tej żywności unijnej. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy angażują się w życie parafialne, które tworzą to życie parafialne, a jednocześnie życzyć im, sobie i dla miasta Grajewa takiej ciągłej łączności z Bogiem, takiego umocnienia duchowego, które będzie prowadziło nas do lepszego życia, a przez to do świętości. Wszystkiego najlepszego.
1: Przetwaro Grajewsko też wielki jubileusz.
0: Tak, Przetwaro Grajewsko wielki jubileusz, bo za 5 lat będziemy obchodzili 550 lat istnienia tej parafii. Też przy tej parafii należałoby wspomnieć, jest wielkie wyzwanie, bo chcemy stworzyć dom pogodnej jesieni. Dom pogodnej jesieni, który wcześniej był domem katolickim, dzisiaj przychodzi kapitalny remont. Przewidziane jest na 56 osób ciągłego pobytu. Ponadto mają być jeszcze osoby takie przychodzące w ciągu dnia. Powierzchnia tego budynku jest dość duża, bo prawie 2000 metrów kwadratowych. Na razie jesteśmy w trakcie prac wykończeniowych.
1: I ile osób będzie mogło tą spokojną jesień tutaj spędzać?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj w domu docelowo będzie mogło przebywać na stałe 56 osób plus osoby dochodzące, czyli takie, które będą tylko w ciągu dnia.
1: Na mapie Polski są takie kościoły, które są miejscami wieczystej adoracji. Tutaj jak się wchodzi do kościoła, też widać taki znak. Co to znaczy?
0: To znaczy, że w naszej parafii jest wystawiony Najświętszy Sakrament przez cały dzień. Od pierwszej mszy świętej, która jest o godzinie 6:30, do ostatniej mszy świętej, która jest o godzinie 18:00. Bardzo dużo osób przychodzi w ciągu dnia, idąc do pracy, idąc na zakup, młodzież i dzieci, idąc do szkoły czy wracając ze szkoły, zachodzi na krótką adorację Pana Jezusa. Jest to piękne, bo byśmy mogli powiedzieć, Jezus wchodzi wtedy w ich życie. Jednoczą się z Chrystusem każdego dnia. Każdego dnia mogą Go adorować. Może On patrzeć na nich, ale oni również mogą oglądać Boga.
1: Drodzy radiosłuchacze, prosimy tradycyjnie o modlitwę w intencji parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. Jak słyszycie, dzieje się tutaj dużo, różne wspólnoty, różne prace też materialne. A Was, drodzy mieszkańcy właśnie parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, prosimy o modlitwę, kiedy będziecie zachodzić Przenajświętszy Sakrament za naszych radiosłuchaczy. No i dziękuję serdecznie za to przedstawienie właśnie tutejszej społecznej parafii, społeczności parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. A tę przyjemność użyczył nam właśnie ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Dariusz Łapiński. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszamy do naszego kościoła w Grajewie na wspólną modlitwę czy indywidualną modlitwę po to, by pogłębiać swoją wiarę.
2: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15:15, a powtórka o 21:15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Ksiądz Mariusz Szulc,
1: ksiądz Emil Sasinowski.
3: Serdecznie zapraszamy.

0: czarnym włosem, serca głosem, bądź porażką albo sztosem, ale bądź
1: codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, Paweł Majewski. Dzisiaj naszym gościem dnia jest burmistrz szkolny, pan Andrzej Duda. Dzień dobry.
2: Witam, panie redaktorze, witam słuchacze Radia Nadzieja.
1: Panie burmistrzu, mieliśmy wczoraj Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji był pan w Warszawie razem z innymi samorządowcami u pana prezydenta Karola Nawrockiego. Może poprosimy o taką krótką relację, co tam się działo w Pałacu Prezydenckim.
2: Panie redaktorze, no jak zwykle pan prezydent złożył życzenia dla samorządowców, ale ja byłem jakby na dwóch etapach tej uroczystości, bo mieliśmy najpierw uroczyste posiedzenie Rady Samorządu Terytorialnego, której jestem członkiem, a następnie przeszliśmy na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyły się uroczystości wręcz odznaczenia samorządowców z długoletnim stażem za osiągnięcia, wręczenie medali, gratulacje, przemówienie pana prezydenta, no i potem taki lunch w ogrodach prezydenta wydany z okazji Dnia Samorządowca. Było miło usłyszeć od głowy państwa życzenia i gratulacje oraz podziękowania za pracę, którą się wykonuje.
1: A rozmawialiście też o problemach samorządów?
2: Krótko rozmawialiśmy, ponieważ ta rada miała charakter uroczysty, ale o problemach samorządów mówiliśmy już na poprzedniej radzie i będziemy mówili oczywiście na radach następnych. Pan prezydent obiecał nam, że będzie wsłuchiwał się w nasze wnioski. Jeżeli większością głosów zdecydujemy, iż trzeba złożyć jakoś inicjatywę ustawodawczą dotyczącą poprawek w samorządzie, czy w ustawach samorządowych, czy też ewentualnie odrzucić jakieś propozycje, które nie są dla nas korzystne, na pewno będzie starał się to robić.

0: na różne odcinki. Będziecie sami działać w tym temacie?
1: Na pewno będziemy próbowali wykonywać zadania z własnego budżetu, ale to oczywiście jest dosyć trudne. My nie jesteśmy jakimiś super zamożnymi samorządami, chociaż poprawiliśmy swoją pozycję w rankingu. Jeżeli chodzi o dochodowość, nie jesteśmy już najbiedniejszym samorządem. Plasujemy się w środku tabeli. Kilka lat ciężkiej pracy spowodowało to, że mam tereny, mieliśmy inwestycyjne, na tych terenach powstały zakłady, wpływa więc więcej podatków, urealniliśmy wszystkie sprawy związane z wydatkami, ale to nie oznacza, że sami możemy budować nie wiadomo jak dużo i ile chcemy. Co prawda oddłużyłyśmy wspólnie z poprzednią i obecną Radą Miasto, bo mamy już naprawdę niewiele, około kilku milionów kredytu, co stanowi kilka procent tylko zadłużenia, więc możemy sobie pozwolić na budowę. Natomiast jest jeszcze inny wskaźnik, który samorządy dotyka mocno, czyli stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących, czy odwrotnie, dochodów bieżących do, on musi być ponad jeden, i to najlepiej jak był 1:3, wtedy tych inwestycji można zrobić dużo, bo odkładamy po prostu sporo pieniędzy, tak, w budżecie. Natomiast jeżeli ten wskaźnik jest tylko troszeczkę ponad jeden, to po pierwsze RIO ostrzega lub zabrania inwestowania, a wiele samorządów jest takich, szczególnie tych gminnych, gdzie te dochody są jeszcze mniejsze niż u nas, które niestety nie mogą sobie pozwolić na duże inwestycje z własnego budżetu, tak? Jeżeli nie ma zakładów pracy, takich większych podatników, to podatki rolne są dosyć niskie w gminach i one niestety nie pozwalają na inwestowanie sporych inwestycji z własnego budżetu. My nie otrzymaliśmy również, podobnie jak gmina Kolno przez ostatnie 2 lata, żadnych środków finansowych, które były w Urzędzie Wojewódzkim, tak? Chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, Gminnych i Powiatowych. Powiat otrzymał dofinansowanie na jedną z dróg. My niestety składaliśmy 2 wnioski i w jednym roku i w drugim roku nie otrzymaliśmy tego dofinansowania.
0: Dlaczego tak trudno te środki teraz?
1: Panie redaktorze, jest po prostu ich znacząco mniej. Tych środków jest, o ile dobrze pamiętam, to jak analizowałem, to połowa. Więc w sposób taki normalny połowa samorządów nie otrzyma tego dofinansowania. A że obecny rząd preferuje trochę większe samorządy, więc pewnie więcej pieniędzy idzie na te wielkie aglomeracje niż dla nas.
0: Czyli jesteście po prostu za mali.
1: No pewnie tak, to nie tylko nas dotyczy, bo tak naprawdę rozmawiałem z samorządowcami z całego kraju i te mniejsze samorządy, te powiatowe samorządy, miasta, które nie były miastami wojewódzkimi, mają trochę trudniej, chociaż patrząc na Łomżę też za wiele nie otrzymała tych środków, ale troszeczkę otrzymała. My natomiast nie otrzymaliśmy. Zresztą w powiecie praktycznie chyba żadna z gmin nie otrzymała jakichś znaczących środków na budowę dróg, które pozwoliły na sfinansowanie odcinka jakiegoś naprawdę sensownego czy sensownej inwestycji drogowej. Liczymy na to, że to się zmieni. Na to liczymy. Natomiast otrzymaliśmy inne dofinansowania, tak? Otrzymaliśmy dofinansowanie 25 milionów dotacji i 25 milionów pożyczki na modernizację ciepłowni wywalczyliśmy, bo po odwołaniu około 2 milionów na ujęcia wody, na pompy, które będą zasilały naszą stację uzdatniania wody, bo 2 ujęcia nam po prostu już wyeksploatowały się i na to otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy dotacje na OZE, które będziemy rozbudowywali, bo chcemy mieć większe oszczędności, chcemy uzupełnić nasze OZE, które już kilka lat nam funkcjonuje, o akumulatory energii. System rozliczeń w tej chwili jest bardzo niekorzystny dla posiadaczy fotowoltaiki. Na starych zasadach to było naprawdę korzystne. Operator nasz ten PGE był takim magazynem energii przez cały rok. Teraz to się zmieniło i tak naprawdę nie zawsze ta instalacja

0: jest taka opłacalna w takim wymiarze, w którym była, tak? Bo my na przykład w niektórych segmentach potrzebujemy tej energii w nocy, tak? W nocy nam nie świeci słońce, no tak, i panele nie produkują, więc instalujemy magazyny energii, żeby w dzień te magazyny czy te akumulatory były ładowane, a w nocy będziemy wykorzystywać tę energię na przykład w basenie, na basenie, czy na oczyszczalni ścieków, czy na stacji uzdatniania wody. Wiadomo, że i stacja uzdatniania wody, i oczyszczalnia ścieków w największym zakresie u nas pracuje w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy mieszkańcy są po pracy w domu, prawda? A wtedy energii słonecznej jest brak albo bardzo niewiele.
1: Te środki z OZE, tak, które otrzymaliście przez województwo podlaskie z funduszy tak, europejskich, to jest blisko 400 tysięcy tak, złotych. Czyli tak, to jest tak, chyba spore akurat wsparcie.
0: To jest bardzo duże wsparcie i myślę, że to przyniesie nam wymierne efekty, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów na energię elektryczną, a ona stanowi naprawdę pokaźny procent kosztów w wydobyciu wody, czy w sprzedaży wody dla naszych mieszkańców.
1: To dwa projekty mają być realizowane.
0: Tak, dwa projekty. My jeszcze oczywiście magazyny będziemy zakupimy z programu tego militarnego, tak, z OC, który realizuje wojewoda podlaski, ponieważ chcemy zapewnić w pewnych sektorach jakby uniezależnienie od energii elektrycznej, albo inaczej, możliwość pracy w przypadku braku tej energii, bo jak widzimy, wojna w Ukrainie pokazuje, że atakuje się kluczowe takie segmenty, które są najbardziej potrzebne w funkcjonowaniu państwa, samorządu, czyli na przykład elektrownie, na przykład służby zdrowia, i my chcemy mieć takie właśnie akumulatory baterii nie tylko do tego, żeby obniżać koszty i żeby lepiej funkcjonować i taniej produkować pewne elementy, czy taniej sprzedawać dla naszych mieszkańców, ale żeby można było zabezpieczyć pewne elementy, tak? Na przykład pracę urzędu, pracę pewnych instytucji, które są niezbędne. Tych zakupów zresztą dokonaliśmy naprawdę dużo, bo mamy rezerwowe cysterny na wodę w przypadku ewentualnej jakiejś sytuacji awaryjnej, tak?
1: Ale to są zakupy jeszcze z tamtego roku, z tego rządowego programu, a właśnie chciałem też zapytać o plany na ten rok z programu ochrony ludności.
0: Ten rok też będziemy kontynuować część zakupów sprzętu, ale w głównej mierze skupiliśmy się na bardzo poważnym zadaniu, ponieważ my nie mamy ani na terenie powiatu, ani na terenie miasta żadnego takiego centrum zarządzania kryzysowego, ale również nie mamy miejsca doraźnego schronienia, gdzie ci ludzie, którzy dowodzą tym wszystkim, mogliby się schronić, tak? Nawet żadnego schronu, żadnego miejsca schronienia. My mamy do dyspozycji salę urzędu, salę gimnastyczne, ale to nie są obiekty, które przetrzymają nawet najmniejszy atak jakiś tam bombowy, tak? Czy jakiś tam ostrzał. Więc już projektujemy miejsce doraźnego schronienia wraz z magazynami, które na stan jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, powiedzmy humorystycznie, czyli na stan jakiejś klęski żywiołowej czy konfliktu zbrojnego, będą bardzo potrzebne. Tak? Na górze będą magazyny, będą pewnie jakieś możliwości zorganizowania tego centrum kryzysowego, a na dole będzie miejsce doraźnego schronienia. To miejsce będzie pewnie dla większej ilości osób, ale oczywiście będą wydzielone pomieszczenia dla sztabu kryzysowego, który tym konfliktem będzie, czy w czasie tego konfliktu będzie zarządzał organizacją w mieście.
1: Kiedy to może powstać?
0: Trudno mi powiedzieć dzisiaj termin, bo jesteśmy, w tej chwili projektujemy. Natomiast...
1: A jaki jest koszt w ogóle tej inwestycji?
0: No koszt będzie dosyć spory, bo myślę, że około 15 milionów złotych, tak.
1: Duże dofinansowanie się uda właśnie dostać.
0: Tak, ale powiedzmy, mamy takie zapewnienia wstępne, że w przedziale 2 lat otrzymalibyśmy około 80, nawet może 85% dofinansowania do tej inwestycji. A więc ruszamy z tym, tak? Bo mówię, to chyba powinien zrobić każdy samorząd, tak? Na swoim terenie. No bo trudno jest potem organizować jakiekolwiek akcje, jeżeli nawet ci, którzy mają organizować ten system, nie mają gdzie schronić się, tak? I prowadzić działań w sposób, który umożliwi im tą pracę, tak?
1: O inną budowę jeszcze chciałem zapytać. Co ze żłobkiem w Kolnie? Kiedy on będzie gotowy?
0: Żłobek już praktycznie jest na ukończeniu. O 2 tygodnie wydłużyliśmy termin dla wykonawcy, bo wykonawca już wyposaża salę. Myślę, że ten sprzęt, który będzie sprzętem jednym z najnowocześniejszych tu w okolicy. Zadbaliśmy o to, żeby był bardzo dobrej jakości. Wyposażamy już stołówkę, wyposażamy kuchnię, wyposażamy salę w sprzęt. No i cóż, no mamy już taką minimalną liczbę, która wymagana jest, około 45 dzieci, tak, zapisanych. Mamy jeszcze oczywiście około 14 miejsc wolnych. Jeżeli są chętni, zgłoszenia przyjmujemy, zapraszamy serdecznie.
1: Do kiedy zgłoszenia?
0: Zgłoszenia są praktycznie albo do zapełnienia miejsc, tak, albo do końca lipca, tak.
1: Czyli we wrześniu już będzie gotowy ten żłobek na przyjęcie najmłodszych.
0: Tak, od 1 lipca już będziemy kształtowali kadrę, mamy rozstrzygnięty konkurs na dyrektora żłobka, także tak jak mówię, od 1 lipca zacznie się proces już naboru kadry. Jeszcze szkoleń takich ostatecznych, chociaż mam nadzieję, że te osoby, które ubiegają się, będą ubiegać się i składają oferty pracy, już pokończyły te kursy, bo informowaliśmy, że musi to być odpowiednie wykształcenie, ukończony kurs opieki żłobkowej. No i myślę, że pani dyrektor dokona wyboru tej kadry takiej, która będzie najlepsza i będzie bardzo sumiennie i rzetelnie opiekowała się dziećmi. No i rodzice będą zadowoleni z działalności naszego żłobka.
1: No i zapraszamy oczywiście rodziców, żeby jeszcze swoje pociechy zapisywali.
0: Panie burmistrzu, mamy 60 miejsc, więc jeszcze dysponujemy 14 miejscami.
1: Panie burmistrzu, skończyły się w maju konsultacje w sprawie tak zwanego planu ogólnego miasta Kolno. Dużo było uwag mieszkańców, byli zainteresowani tymi konsultacjami?
0: No trochę było i no wiadomo, były uwagi tego rodzaju, żeby rozszerzyć ten plan jeszcze, tak wiadomo, właściciele nieruchomości chcieliby, żeby ich działki stały się atrakcyjne. Ta atrakcyjność wiąże się z tym, że można te działki dzielić, budować domy jednorodzinne czy wielorodzinne. Natomiast tak się nie da. Niestety my dostaliśmy tak, jako jedni z niewielu, tak, możliwość zwiększenia strefy zabudowy aktywnej o 15%, ponieważ no tak się złożyło, że naprawdę w ostatnich latach wyludniamy się, ale bardzo mało, bo ten przyrost minusowy to jest 1,1%, a w innych samorządach jest to od 3-6% rocznie, a więc te nasze wyludnienie jest niewielkie, natomiast jest sytuacja tak jak w całym kraju. Warszawa również ma minusowy przyrost naturalny, nie każdy o tym wie, a za ostatnie lata Warszawa też.
1: Chyba większość samorządów ma ten minus.
0: Ja myślę, że cała Polska przecież z 38 milionów mamy już niewiele ponad 37, więc nie ma tak, że to w całej Polsce się dramatyczna sytuacja.
1: Są takie
0: jest.
1: Prognozy, że no za tam kilkadziesiąt lat będzie nawet nas 25 milionów, także to bardzo niepokojące.
0: Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, tak, ale naprawdę w tej chwili sytuacja jest dramatyczna. Dramatyczna. Natomiast tam, gdzie mogliśmy wnieść te poprawki i gdzie uzyskaliśmy zgodę jakby projektanta, który mówi, że ma sens, to próbowaliśmy to robić. Czy ten plan do końca będzie zatwierdzony w takiej formie przez urzędników wojewody? trudno mi powiedzieć, czy nie będziemy musieli jednak ograniczać.
1: A kiedy będziecie wiedzieli?
0: A myślę, że już niebawem. Już niebawem kończymy tę pracę i przekazujemy do opiniowania i będziemy uchwalali. Natomiast generalnie też jednostka wpłynęła wojskowa, bo już mamy decyzję o tym, że będą dwa bataliony, jeden garnizon, więc będzie tych żołnierzy znacząco więcej. I to też wpłynęło na to, że mamy te możliwości trochę rozwojowe, ale to i tak nie wszystkich mieszkańców oczywiście zadowala.
1: Oczywiście. Panie burmistrzu, jeszcze też zapytam o budżet obywatelski Kolna. W tym roku pierwsza edycja. Już mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Czy wie pan mniej więcej o tym, czy zainteresowanie jest duże, czy...
0: Zainteresowanie jest różnego rodzaju, bo pytają nawet mieszkańcy, jak to trzeba zrobić i jakie wnioski. No generalnie w regulaminie jest podane, tak? Jakie wnioski można składać. No i myślę, że będzie ciekawie, że to będzie pierwszy taki test tego budżetu w naszym mieście. Mam nadzieję, że zwycięży bardzo rozsądny projekt, który zadowoli jak największą liczbę mieszkańców, tak? Taką mam nadzieję.
1: Czyli po prostu chodzi o to, żeby też mieszkańcy mogli współdecydować jakby o tym, jak Kolno się
0: to
1: zmienia.
0: To nie są wielkie pieniądze. Na początku tak, wyłożyliśmy niewielkie, ale jeżeli to będzie naprawdę wzbudzało zainteresowanie, jeżeli będą fajne projekty, to nie ma sprawy. My w następnym roku możemy przeznaczyć większą pulę pieniędzy. Tak jak mówię, w tej chwili tych środków finansowych na inwestycje zewnętrznych zbyt dużo nie ma, a więc i tak my wszystkie inwestycje, poza tymi, które wymieniłem oczywiście, będziemy wykonywali z własnego budżetu, więc jeśli to się nam powiedzie i będzie się rozwijało w dobrym kierunku, to ja myślę, że my możemy nawet dwukrotnie zwiększyć budżet i zwiększać go co roku, bo co to za różnica, czy my będziemy jako radni wyznaczali i burmistrz wyznaczał, czy też będziemy słuchać mieszkańców i realizować to, co oni nam wytyczą, tak? No to większa demokracja jest w ten sposób.
1: No tak,
0: więc będziemy próbować. Natomiast nie zawsze to też jest... To powiem tak, no tak jak Churchill kiedyś mówił, tak?
1: Demokracja jest najpiękniejsza, nie jest najlepszym ustrojem, ale nikt nie wymyślił lepszego,
0: tak? Wiadomo, że jeżeli ta większość jest jednym głosem, to te 51% tych, którzy głosowali za danym rozwiązaniem, będzie zadowolonych, a te 49% nie.
1: To no tak, ale jeśli
0: tak to wygląda. Ale jaki sposób,
1: ale to też jest krytyka.
0: Tak, ale jaki sposób wyłonić inny sposób, znaczy ustalić inny sposób wyłaniania? No nie ma tak naprawdę rozsądnego. Albo próbować stworzyć taki projekt, który zadowoli 90% na przykład, tak, no, uczestników. Ale to nie jest proste. Znaleźć. To naprawdę nie jest proste, więc zobaczymy, no.
1: No przykłady, na przykład Łomży pokazują, że z roku na rok to zainteresowanie budżetem jest większe, więc miejmy nadzieję, że będzie tak też w Kolnie. Panie burmistrzu, na koniec naszej rozmowy zbliża się 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jak on będzie obchodzony w mieście Kolno? Czy przygotowaliście coś specjalnego?
0: Tak jak co roku będzie od godziny 15 już zapraszam wszystkie dzieci z rodzicami najlepiej, tak, te młodsze, żeby było bezpiecznie, żeby były pod opieką. Zapraszamy na park, na stadion miejski, tu na parkingu przed stadionem mamy dużo miejsca, a więc tam będzie naprawdę sporo atrakcji, będą darmowe lody, będą darmowe zjeżdżalnie, będzie wiele atrakcji i imprez, z których mam nadzieję dzieci będą bardzo zadowolone, a wszystkim dzieciom, już korzystając z okazji, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka, żeby były uśmiechnięte, szczęśliwe, wesołe, radosne i przede wszystkim zdrowe w imieniu własnym, a także całej Rady Miasta Kolno.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się do tych życzeń oczywiście dołączyć. Dzisiaj naszym gościem dnia był burmistrz Kolna, pan Andrzej Duda. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców miasta Kolno. Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, redaktor Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, redaktorze. Dzień
1: Chciałbym, redaktorze, z tobą porozmawiać dzisiaj o jednym temacie. To znaczy, by skomplikować sobie i naszym słuchaczom rzeczywistość, mam nadzieję, że tobie też, i zapytać cię o pomysł rządu, a konkretnie pani minister Marty Cienkowskiej, ale już zaakceptowany przez cały rząd i wsparty też przez premiera Donalda Tuska, na to, by artyści, którzy zarabiają do 125% minimalnej krajowej, czyli około 6 tysięcy złotych, mieli dostawać wsparcie ze strony państwa w postaci dotacji do ubezpieczeń społecznych, do składek na ZUS. No i z jednej strony odruchowo widziałem reakcję w internecie, przekonanie jest proste pod tytułem: no nie będziemy darmo zjadą, którzy nie potrafią sprzedać swojego obrazu albo napisać mądrej książki, dopłacać do życia, bo przecież kasjer w Biedronce albo murarz na budowie nie dostają takich dopłat, jeśli spartaczą swoją robotę. No ale z drugiej strony myślę sobie, przecież wiele czasopism, wiele projektów naukowych, inwestycyjnych jest dofinansowywanych. Może to nie byłoby takie głupie, może gdzieś tam jest jakiś niedoceniany malarz, pisarz, poeta, nie wiem kto tam jeszcze, architekt, bo też na tej liście jest, kto potrzebuje takiego wsparcia, sam nie wiem.
2: Dobra, tak, zasadniczo ja patrzę na ten pomysł dwojako, panie ministrze, bo z jednej strony on jest przestrzelony, no to jakby sobie tutaj redaktor próbuje tak grać trochę na granicy żartu i powagi z tym wszystkim, i on jest przestrzelony społecznie. Myślę, że będzie kompletnie niezrozumiany. Zresztą widzimy to już na pierwszych reakcjach, jak grzeje ten temat Krzysztof Ostanowski. Po prostu wyczuł pismo nosem, że tutaj jego widzowie, ale też tacy będą normalsi Polacy, będą patrzyli na tę sprawę i pomyślą sobie, że o, kolejne przekręty, kolejne pieniądze dla swoich i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście coś pewnie w tym jest. A z drugiej strony ja się przyznaję, że mi pani minister Cienkowska trochę imponuje. Mówię zupełnie serio. Imponuje mi tym, że jest... w rządzie, w którego premierem jest człowiek, który o ludziach kultury, myślę, że nie jest to jakaś wielka tajemnica, co najwyżej Poliszynela, myśli sobie jak najgorzej, zasadniczo myśli tylko tyle, że jedyne, o co im chodzi ewentualnie, to to, żeby dostawali, dostać jakieś pieniądze od rządu, a premier tych pieniędzy dać nie chce, więc w sumie ma ich w nosie, że w takim rządzie pani minister wychodzi z takimi pomysłami, które są, no, wydaje mi się, niepopularne jednak rządowo, i potrafi je przepchnąć. Potrafi je przepchnąć przez ten rząd, bo wiemy, że to już właściwie zrobiła. I jednocześnie w tym sensie jest też rzeczniczką swoich interesariuszy, czyli jest rzeczniczką ludzi kultury. To mi to jakoś imponuje, że próbuje wziąć, że tak powiem, w swoją opiekę tych, którzy są jakoś szczególnie jej bliscy, tak? Z racji tego, jakim resortem kieruje. Więc tu mam takie dwie myśli i trochę jestem między nimi rozdarty.
1: No właśnie.

0: kultury, ale w Ministerstwie Sprawiedliwości też i innych rzeczach idzie na instytucje, co do których nie mamy pewności co do efektu ich działań, tak? To znaczy idzie na czasopisma od lewa do prawa o różnej wrażliwości. Te czasopisma na rynku pewnie by się nie utrzymały same z siebie albo miałyby naprawdę bardzo, bardzo pod górkę, żeby się utrzymać, a mimo to no, jest jednak społeczna zgoda, żeby dopłacać do czasopisma, do miesięcznika, do kwartalnika albo do teatru przez samorządy, nawet jeśli ten teatr nieźle sobie radzi, ale no jakby jest społeczna zgoda, że okej, no teatr miejski powinien być, więc składamy się wszyscy na ten teatr. No jakby idąc logiką czysto rynkową, no to dlaczego ja mam płacić, żeby się ktoś tam wygłupiał na scenie albo żeby ktoś sobie swoje dyrdy małe pisał, których nikt nie chce czytać. A mimo to, no zgadzamy się na to. To może z aktorami, piosenkarkami, bo jest podobnie. Jeszcze tylko jedna uwaga. Myślę, że grzechem założycielskim tego pomysłu było to, że projekt pojawił się po takim szeregu uwag ze strony gwiazd, celebrytów Krzysztofa Cugowskiego, Beaty Tyszkiewicz, którzy się zorientowali, że po wielu, wielu latach swojej pracy mają emeryturę na poziomie 1000 zł, bo nie odkładali na ZUS, nie płacili składek, tylko sobie jechali po kosztach na umowy o dzieło albo jeszcze inne formuły. Ten projekt u minister Cienkowskiej no nie dotyczy celebrytów i gwiazd, dotyczy tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. No ale znów, to trochę tak na dwoje babka wróżyła.
1: Znaczy, bo jest rzeczywiście też problem z tym, że zasadniczo trudno właściwie powiedzieć, kogo o tym wiąże, projekt będzie ostatecznie wiązał, bo no, w praktyce wiemy, jak wygląda kwestia optymalizacji podatkowej w Polsce i tak dalej, więc kto wie, czy się na końcu nie okaże, że celebryci na tym też sobie prawda, sporo jednak to robią i na cudzej krzywdzie. Bo zgadzam się, nie, że to rzeczywiście problemem źródłowym jest trochę, czy grzechem źródłowym tego całego projektu jest to, kto stał się jego twarzą, nie? I właśnie celebryci, wielcy artyści, którzy po prostu nie potrafili przez całe życie, mimo że zarabiali krocie, sobie odłożyć na emerytury, no to mówmy się, że to nie jest sprawa, którą myślę, jakoś społecznie powinien się specjalnie interesować i przejmować. To myślę, że to jednak tutaj bym jednak trochę odpowiedzialność na nich samych zostawił. Natomiast problem jest jednak głębszy, nie? Bo powiedziałeś o tych czasopismach. No ja to oczywiście bym był rzecznikiem własnej sprawy, bo na przykład Więź jako kwartalnik, jak i jako portal dostajemy dotacje z Ministerstwa Kultury. Co więcej, uważamy, że one powinny być większe, ale to jest interesująca rozmowa, nie? Bo wydaje mi się, że po pierwsze, myślenie rynkowe ma takie ograniczenia, że właściwie gdybyśmy myśleli wyłącznie czysto rynkowo, to właściwie należałoby rozwiązać taki projekt pod tytułem Rzeczpospolita Polska. No bo właściwie po co nam taki projekt, skoro po prostu możemy mieć bardzo jakiś prosty system zarządzania organizacji życia społecznego, tak po prostu by po najniższych kosztach mieć wszystko, by nie mieć opodatkowania, żeby każdy mógł sobie kupować to, co chce na wolnym rynku i po prostu działać w ramach takich możliwości, jakie daje mu tak z pracodawca, jak nazywamy, prawda? I bez żadnego centrania się państwa. No więc będziemy sobie budowali sami drogi na własnych osiedlach, miastach, wsiach, będziemy mieli swoją własną ochronę zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne, no będzie po prostu rynek rządził, decydował o wszystkim. Jeśli jednak uważamy, że jest jakaś wartość w tym, co nazywamy Polską, no to też powinniśmy sobie ustalić, co jest tak naprawdę tak bardzo ważnego, co byśmy chcieli chronić w Polsce, co niesie dodatkowe walory, które powodują, że jednak no, Polska to jest troszeczkę coś więcej niż nie napis na papierku banknotu z NBP, tylko to jest coś, no właśnie, co nas jakoś łączy i głębiej, jak na poziomie języka, kultury, historii, tożsamości i tak dalej, praw obywatelskich. I wydaje mi się, że no właśnie w tych obszarach powinniśmy rozmawiać o tym, komu chcemy i jakim podmiotom i instytucjom chcemy je zachowywać od logiki rynkowej, która jest bezwzględna i która może odbiera nam potencjalnie, może nam odebrać to poczucie tożsamości wspólnotowej, ludowej, narodowej. Dlatego wydaje mi się, że jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o czasopisma, to są takie obszary, które wymagają takiej rozmowy. No problem w tym, że jeśli system kultury jest zdominowany przez właśnie celebrytów, którzy są, jak to ładnie mówią Amerykanie, top 1% of 1%, czyli 1 promil właściwie, czy nawet 0,1 promila najbogatszych artystów, którzy mają, wiedli wspaniałe życie, zarabiali się bardzo dobre pieniądze i nie potrafią sobie radzić z emeryturą, no to ich problem, ale 99, pewnie nawet więcej,

0: procent artystów, to rzeczywiście są często ludzie, którzy żyją na niezbyt dobrym poziomie. No i pytanie teraz jest takie faktycznie, czy my, nas to interesuje, czy mamy to gdzieś jako społeczeństwo. Wydaje mi się, że jakaś forma interwencji byłaby potrzebna, wskazana, chyba nie taka, jak minister Cienkowska proponuje, ona jest daleko idąca jest i wbrew trendom społecznym, no ale kurczę, jednak po coś ci artyści są i dają nam jakieś poczucie czegoś więcej niż tylko takiego, no właśnie, takiego, prawda, walki o to, żeby z rynku jakoś ledwo co związać koniec końców. Koniec
1: obiecałem, że będzie namieszane i mam nadzieję, że tak zrobiliśmy, bo do państwa tak naprawdę, do naszych słuchaczy, którzy będą głosować za partie liberalne, konserwatywne, socjalne i tak dalej, zależy to, czy zakres wsparcia państwa obejmie filharmonię, teatry, kina, te małe czasopisma, i tak dalej, czy uznamy, że jakby chrzanić to po prostu i niech się utrzymuje to, co potrafi się sprzedać, bo może to jest też jakiś pomysł na całe układanie rzeczywistości. Bez jednoznacznych rozstrzygnięć, ja tylko dodam, że pomysł, który dzisiaj forsuje minister Cienkowska, no i rząd koalicji 15 października, bo przecież został ten projekt przyjęty w bardzo podobnej formie, nawet chyba momentami daleko dalej idącej, przedstawił Piotr Gliński swojego czasu jako minister kultury, dziedzictwa narodowego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Więc to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe, jak usłyszą państwo w najbliższych tygodniach i miesiącach. Musimy postawić kropkę, redaktorze. Bartosz Bartosik, portal więź.pl. Odsyłamy na portal więź.pl, bo tam, mimo tego, że to jest w pewnej części dotowany portal, ważne treści. I tu znów wraca pytanie, czy takie portale dotować? Proszę ocenić, proszę zajrzeć przede wszystkim na więź.pl, bo tam szereg ciekawych artykułów. Dzięki serdeczne, redaktorze. Dobrego dnia.
0: Zapraszam, dzięki wielkie. Dobrego dnia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan prezydent Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ale nie do pana doświadczenia samorządowego, ani nawet doradczego chciałbym się odwołać na początku, tylko do pana wykształcenia prawniczego i oceny tego, co dzieje się tutaj już na poziomie prawno-politycznym wokół nominacji dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego. Widzi pan tę wielką burzę w prawicowym internecie, w zasadzie ostre wymiany zdań, słów, także w kierunku prezydenta Nawrockiego. Jak pan to wszystko odbiera i jako prawnik, i jako doradca głowy państwa?
2: Zgodnie z przepisami, zgodnie z, również z konstytucją, pan prezydent Nawrocki korzystał ze swoich prerogatyw i uprawnień, co zresztą przyznają wszyscy politycy zarówno z prawej, jak i z lewej strony, i musiał zdecydować i podjąć decyzję co do nominacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Taką decyzję również podjął, działając wedle swoich kompetencji. I myślę, że oczywiście każdy ma prawo do swojej oceny. Niemniej była to suwerenna, niezależna decyzja pana prezydenta. Co ważne, pan prezydent od początku pełnienia swojego urzędu zawsze kieruje się w własnym sumieniem w oparciu o stan prawny, stan faktyczny danej sprawy, i tak samo było tutaj.
1: No tak, tylko że jeśli chodzi o procedury, to chyba nikt nie ma większych wątpliwości. Bardziej jest kwestia oceny tego, jaki wyrok pan sędzia Kapiński, w zasadzie w jakim składzie sędziowskim orzekał 26 lat temu przy okazji procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy, procesu, który wtedy zakończył się uznaniem, że Lech Wałęsa z SB nie współpracował, a przynajmniej, że na tamten moment dowodów nie było.
2: Wielokrotnie w ostatnich dniach wpadały również informacje, że na tamten czas, w momencie, w którym zapadał ten wyrok i była przeprowadzana rozprawa, skład orzekający nie dysponował pełnym materiałem dowodowym, bo przypomnę, że dopiero kilka lat później pojawiła się pierwsza publikacja pana Sławomira Cęckiewicza, a później w 2016 roku zostały opublicznione materiały, które wskazywały wprost na współpracę pana Lecha Wałęsy z SB, a na rok 2000 takiego materiału dowodowego nie było i skład orzekający orzekał właśnie na podstawie tych materiałów, którymi dysponował. Myślę, że należy również to w tej całej dyskusji wziąć pod uwagę. Ja tylko przypomnę, że każdy skład orzekający, każdy sędzia, podejmując decyzję, czyli wydając orzeczenie, wyrok, bazuje na dowodach, które może przeprowadzić. I tylko i wyłącznie na podstawie dowodów można podjąć decyzję.
1: Zgoda, tylko że myślę sobie z perspektywy kogoś, kto głosował na pana prezydenta Nawrockiego albo ma przynajmniej konserwatywno-prawicową wrażliwość i widzi, słyszy pana profesora Cęckiewicza, Telewizję Republika, Przemysława Wiplera, polityków Konfederacji, którzy wszyscy mówią coś, co napisał chyba były szef BBN-u najbardziej wprost: Karolu, popełniłeś ogromny błąd.
2: No przede wszystkim jeszcze raz trzeba zacząć od początku. Pan prezydent ma pełne prawo do podejmowania swoich decyzji w oparciu i o stan faktyczny i prawny. Taką też decyzję podjął tutaj. Również prawo do swojej opinii mają eksperci, komentatorzy czy parlamentarzyści różnych stron sceny politycznej, ale uważam, że łączenie czy wyciąganie wniosków tak daleko idących, jak przed chwilą przywołał pan redaktor, jest co najmniej dziwne, dlatego że ani pan prezydent Nawrocki, ani pan sędzia Kapiński nie byli bezpośrednio w żaden sposób powiązani z tą sprawą, ani też nie są Lechem Wałęsą, który współpracował z SB, to po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że wyrok zapadł po przeprowadzeniu dowodów, które na tamten czas były takie, a nie inne, i w świetle przepisów prawa, a prawnicy, bo również sędziowie są prawnikami, muszą kierować się w przepisami prawa. Ich w żadnym momencie to nie zwalnia z tego obowiązku, ani własne przekonania, ani interpretacja, tylko i wyłącznie w w normy prawne, przepisy są tutaj wiążące, a one wprost wskazują, że rozprawę, czy w zasadzie przeprowadzenie dowodów opieramy na materiale, którym dysponujemy.
1: No dobrze, to jeszcze jeden wątek prawno-polityczny. Co pan jako prezydent miasta zaleci swoim urzędnikom, zwłaszcza w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeśli chodzi o te obwiane już dzisiaj wielkimi emocjami politycznymi transkrypcje związków jednopłciowych zawartych poza naszymi granicami? Mamy wyrok europejskich trybunałów, mamy wyrok też polskich sądów, zwłaszcza jeśli chodzi o sądy administracyjne, żeby dokonywać takich transkrypcji. Mamy wreszcie rozporządzenie ministra Kierwińskiego, no ale nie mamy ustawy i wciąż mamy konstytucję. Wiele osób się zastanawia, czy nie będzie tutaj dwóch porządków prawnych, że jeden prezydent jak Trzaskowski w Warszawie albo Sutryk we Wrocławiu uzna to, a inni burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci mogą tego nie zrobić.
2: Przede wszystkim ja nigdy nie wpływam i nie będę wpływał na interpretację przepisów prawnych przez urzędników. W przypadku miasta Chełm funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego z samodzielnym kierownikiem tego urzędu i to on zawsze podejmuje decyzje w oparciu o przepisy prawa. Oczywiście ja jako prezydent miasta nadzoruję każdą miejską instytucję, niemniej nie mam w zwyczaju w czegoś kazać, nakazywać lub też mówić, jak należy interpretować przepis prawny. Natomiast jako prawnik mogę powiedzieć, że samo rozporządzenie, czy też to orzeczenie, na które się wszyscy w ostatnim czasie powołują, ono nie wprowadza nowego porządku do polskiego systemu prawnego, ponieważ to orzeczenie dotyczy jednej konkretnej pary, konkretnych osób i nie wywołuje skutku prawnego w postaci implementacji na wszystkich, a tylko i wyłącznie zobowiązuje Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie do tego, żeby tej transkrypcji dokonać, to po pierwsze, a rozporządzenie, które zostało przygotowane przez ministra Kierwińskiego, w mojej ocenie jest niekonstytucyjne, no bo tak jak też pan redaktor zauważył, jest to po pierwsze rozporządzenie, po drugie nie ma ustawy, no i po trzecie, co najważniejsze, konstytucja również wskazuje, że należy w sposób szczególny chronić małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny. Więc tutaj też konstytucja i w ślad za nią kodeks rodziny i opiekuńczy definiuje tą sprawę jednoznacznie. Oczywiście na pewno ta sytuacja, ta sprawa będzie budzić duże emocje. Już dzisiaj widać, że część samorządowców tych o liberalnych poglądach deklaruje, że będą stosować rozporządzenie i będą informować swoich współpracowników o interpretacji przepisów w sposób jednoznaczny. Z kolei mamy również głosy samorządowców o bardziej centrowych czy też konserwatywnych poglądach, że będzie zupełnie inaczej. Myślę, że bez uregulowania tego na szczeblu centralnym w sposób transparentny i taki, który nie będzie powodował żadnych zastrzeżeń czy uwag, nie da się wprowadzić jednolitości. Ale żeby to się stało, to musi powstać w ustawa, która będzie zgodna z przepisami konstytucji, a jak wiemy, konstytucja zawęża to z uwagi na określenie wprost, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
1: Rozmawiałem niedawno z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest współautorką tej ustawy o statusie osoby najbliższej, co do której trwają cały czas prace i nie ma ostatecznego kształtu, potem jeszcze jest Senat, no i na końcu podpis lub brak tego podpisu, jeśli chodzi o pana prezydenta. I ona przekonywała mnie, że ta ustawa o statusie osoby najbliższej może być taką paradoksalnie konserwatywną tamą do tego, by nie interpretować zbyt szeroko tych kwestii związanych z transkrypcją, by za chwilę nie okazało się, że bocznymi kuchennymi drzwiami wejdzie nam w życie rzeczywistość, którą nie zaakceptowaliśmy ani jeśli chodzi o zmianę konstytucji, ani nawet jeśli chodzi o zmianę ustawy i podpis pana prezydenta. Może ten status osoby najbliższej, ta ustawa powinna zostać podpisana choćby z tych względów przez głowę państwa.
2: Jeżeli chodzi o podpisanie konkretnej ustawy, to zawsze pan prezydent komunikuje, czy taką decyzję podejmie, czy też nie, i robi to przede wszystkim w momencie, w którym zakończy się pełny etap legislacyjny lub kiedy jest nadzwyczajna sytuacja. W tym przypadku, jak rozumiem, prace się jeszcze toczą. Oczywiście mamy dzisiaj informację przekazaną za pośrednictwem pana ministra Szefernakera o w zakresie ustawy o związkach partnerskich, a także podejścia co do samej ustawy o statusie osoby najbliższej. W mojej ocenie najważniejsze, żeby zawsze przy ważnych sprawach, które również wymagają pewnego rodzaju konsensusu, bo przypomnę, że nasze społeczeństwo nie jest jednolite i zawsze występują różne oceny i poglądy wśród naszych mieszkańców, ale ważnym jest, żebyśmy w takiej sytuacji starali się rozmawiać, dyskutować i wspólnie tam, gdzie jest to możliwe, wypracowywać rozwiązania, które będą pewnego rodzaju konsensusem. Dlatego tutaj zalecałbym jeszcze wstrzemięźliwość i oczywiście należy poczekać co do finalnych efektów tej pracy.
1: A na czym tak naprawdę zależy panu prezydentowi, który mówił o tym i w kampanii też jakby już jako prezydent, że sam status tej osoby najbliższej, jeśli chodzi o ułatwienia w dostępie do wizyty w szpitalu czy informacji medycznej, to żaden problem. Natomiast rozumiem, że tu chodzi, jak czytam pana ministra Szefernakera, o kwestie na przykład podatkowe, tak? Bo potem z tej wielkiej opowieści o konserwatyzmie czy lewicowości, no trzeba zejść na poziom konkretu. I rozumiem, że to jest taka główna dzisiaj kość niezgody.
2: Myślę, że bardzo często pewnego rodzaju ustawy, tak jak w tym przypadku ustawa o statusie osoby najbliższej, może być wykorzystywana do tego, żeby jednak proponować rozwiązania, z którymi pan prezydent się nie zgadza, ale to również tutaj drogowskazem, czy najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, która w sposób jednoznaczny te kwestie reguluje. I wydaje mi się, że te wszystkie obawy, a także ostrożność czy pewna wstrzemięźliwość wynika właśnie z doświadczeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach współpracy, a w zasadzie czasem braku tej współpracy pomiędzy panem prezydentem a w rządem. Przypomnę, że i to nie dotyczy tylko tego zagadnienia, ale mieliśmy wiele sytuacji, w których głowa państwa wskazywała, jakie uwagi czy też uzupełnienia powinny zawierać konkretne akty prawne z perspektywy pana prezydenta, a te tak zwane poprawki nie tylko nie były wprowadzane, ale pan prezydent otrzymywał ponownie te same projekty w ustaw. Stąd myślę, że tutaj należy przede wszystkim zacząć od tej podstawy w dialogu i w współpracy, która nie zawsze jest dobra. W mojej ocenie należy poczekać na rozwój sytuacji w najbliższych tygodniach. Dobrze, że ten kontakt i współpraca na szczeblu Kancelaria Prezydenta, a posłowie, którzy są zainteresowani tą sprawą jest, ale też, tak jak pan redaktor zauważył, są kości niezgody i są rzeczy, które w sposób szczególny muszą być wyjaśnione, doprecyzowane i od nich zależy finalna decyzja pana prezydenta, którą na pewno sam będzie komunikował.
1: A jak pan i szerzej w pałacu czytacie kwestię pomysłu rządu, w zasadzie przyjęty już przez rząd, ustawy teraz tu trafi do Sejmu, jeśli chodzi o planowaną pomoc dla artystów, to znaczy państwo miałoby dopłacać tym spośród artystów, którzy sobie nie radzą na rynku pracy artystycznej i jeśli nie zarabiają powyżej 125% płacy minimalnej, to otrzymywaliby wsparcie ze strony państwa w postaci choćby dopłat do składek ZUS-owskich.
2: Ta kwestia jeszcze będzie szeroko analizowana w Kancelarii Prezydenta. Przyznam się szczerze, że ja osobiście nie rozmawiałem z panem prezydentem ani z odpowiedzialnymi ministrami za tą akurat kwestię, więc też nie chciałbym wychodzić przed szereg z własną opinią, bo tutaj przyznaję się szczerze, że akurat o tym nie rozmawialiśmy.
1: To ostatnie pytanie już dotyczące pana bezpośrednio i pośrednio też zresztą, ale bardziej chodzi mi o ten aspekt bezpośredni. Pytanie o samorządy. We wtorek mieliśmy Dzień Samorządowca, czy też Dzień Samorządu Terytorialnego, może tak będzie ładniej i precyzyjniej. Widziałem konferencję prasową w Prawie i Sprawiedliwości, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, z dużymi postulatami, jeśli chodzi o przywrócenie należnego statusu samorządów i finansów, dopłat dla samorządów, czy wsparcia dla samorządów ze strony państwa. No ale słucham też ministra Andrzeja Domańskiego i on mówi, że tak dobrze jak dzisiaj to nie było w historii, że te zmiany w finansowaniu samorządów wszystkim dały górkę, plus i wszyscy są powinni być z tego szczęśliwi. Jak to wygląda z perspektywy ważnego i wcale nie takiego małego samorządu, jakim jest miasto Chełm?
2: Wielokrotnie w tym temacie mówiłem uczciwie, że rzeczywiście ta nowa ustawa zapewniła większe dochody samorządom, ale niestety nie zapewnia równomiernego rozwoju. Zyskały najwięcej metropolie, małe i średnie miasta nie tylko nie zyskały takich środków, nawet w stosunku procentowym, ale również zostały pozbawione szans w zakresie realizacji wielkich programów inwestycyjnych, które miały miejsce za czasów poprzedniego rządu. I suma summarum, jeżeli przeanalizować dokładnie te wszystkie dane, to sytuacja wcale nie wygląda tak, jak przedstawiają minister Domański. Uczciwie trzeba powiedzieć, że tak, metropolie zyskały, ale małe i średnie